siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej krwi.

0: serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Ewa Błaszczyk.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry z nowego studia. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Uwaga na oszustów, oferują rabaty na paliwo, by wyłudzić pieniądze. W wiadomościach też kolejne potwierdzenie starego porzekadła, że sen to zdrowie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim zmiany w podatkach. I tak pierwszy próg wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Pojawi się też próg pośredni między 130 a 150 tysięcy z 24-procentową stawką podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla niektórych to będzie zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
3: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
1: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują między innymi w serwisach społecznościowych.
4: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
1: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Są zarzuty dla ojca dziewczynki, która zginęła przygnieciona przez ogrodzenie. Do tragedii doszło w niedzielę w Lipnie w Kujawsko-Pomorskim. Podczas rodzinnego spaceru ojciec wspiął się na ogrodzenie, żeby zerwać z drzewa owoce, a element płotu przewrócił się na pięciolatkę. Dziewczynka zmarła. Ojciec miał ponad 3 promile alkoholu we krwi. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. A toż inna sprawa z pod Radomia. 34-latek odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej. Niektóre były w rejestrze zabytków. Mężczyzna obrzucał je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Za to, co zrobił, trafił do tymczasowego aresztu. Ma też przejść badania psychiatryczne. Grozi mu 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie 3 metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
5: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
1: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio i immunoterapią z całego kraju. Więcej snu REM i snu głębokiego wiąże się z niższym ryzykiem dziesiątek chorób. Dobry sen może wspierać nasze zdrowie. Naukowcy twierdzą, że osoby, które śpią dłużej właśnie w fazie REM i śnie głębokim, rzadziej zapadają na wiele poważnych chorób, w tym demencję, chorobę Parkinsona, cukrzycę typu drugiego i depresję. Najkorzystniejsze dla zdrowia okazało się spanie od 6 do 8 godzin na dobę. Z kolei sen krótszy niż 5 godzin wyraźnie zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
0: No to ja się teraz do czegoś przyznam. Nie mogłam dzisiaj w nocy spać z tej ekscytacji z powodu nowego studia. Ale co tam, odeśpię później.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Trwa przebudowa ulicy Admiralskiej na osiedlu Kiekrz. W związku z kolejnym etapem prac od jutra zmieni się tam organizacja ruchu. Ulica Admiralska zostanie zamknięta na odcinku od Jachtowej do Retmańskiej. Zakaz wjazdu na ten odcinek nie będzie dotyczył pojazdów budowy, no i mieszkańców.
2: Pogoda w Poznaniu.
6: O poranku 10, a maksymalnie dzisiaj 22 stopnie w Poznaniu, około 16, ale w ciągu dnia będzie nam dokuczać nieprzyjemny wiatr, ba pod wieczór będzie dmuchać jeszcze mocniej i w ciągu dnia sporo chmur. Ciśnienie jest wysokie i tak zostanie. Jutro i w piątek też będzie pochmurno, ale wciąż dość ciepło, 20-21 stopni. Sobota z 20 i słońcem, a niedziela z 19 i deszczem.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
0: 4 po 6, dzień dobry, Asia Kruk. Naprawdę czuję się, jakbym po raz pierwszy siedziała za mikrofonem, a to po prostu nowe studio. Tak przy okazji, proszę Państwa, sprawdźmy, czy nasz telefon działa. Proszę dzwonić 22 444 4004, ale chyba wszystko działa. Dzisiaj środa, 30 dzień września, 273 dzień roku, do końca roku 92 dni i 82 do końca jesieni. Słońce wstanie o 6.35, zajdzie 16 minut po godzinie 18. Dzisiaj tak się składa od razu, że dzień chłopaka jest, więc wszystkim panom, którzy jeszcze czują się chłopakami, po prostu wszystkiego najlepszego. Dzień dobry, dzień dobry. Przypominamy, z nowego studia Radia Pogoda. Pogodny poranek, a w nim Dalida. We'll be right back.

0: Świat, a właściwie świt, to się dopiero zaczyna. 9 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. A co w porannej prasie, Michale?
1: Tematy związane z wojną w Ukrainie w Gazecie Wyborczej i w Rzeczpospolitej na pierwszych stronach. Wyborczej tryliony rubli na zbrojenia. Kreml będzie wydawał jeszcze więcej na obronę, aby pokryć rosnący deficyt. Władze rosyjskie zamierzają zaciągnąć większe pożyczki i podnosić podatki. Z kolei w Rzeczpospolitej, także na pierwszej stronie, czytamy, że Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla, a reakcja ma być bolesna dla Moskwy. Na czym ta bolesność ma polegać? Wśród rozważanych wczoraj kroków pojawiło się przejęcie rosyjskich rezerw zdeponowanych w Brukseli. Tutaj mowa jest o 200 albo 250 miliardach euro. Mowa też była o wstrzymaniu wydawania co roku setek tysięcy wiz dla Rosjan, którzy chcą się wygrzewać na plażach hiszpańskiej Marbeli czy szusować po alpejskich stokach we Francji. To dzisiaj w Rzeczpospolitej. W prasie kolorowej przeróżne tematy na pierwszych stronach, na przykład w fakcie Arkadiusz Milik był gwiazdą reprezentacji Polski, gra we włoskim klubie Juventus i jest bezkarny, bo został zatrzymany przez policję, jak przekraczał podwójną ciągłą.
0: I?
1: Mandatu nie dostał.
0: No to co,
1: pouczony
0: ma immunitet?
1: Został. No nie wiem, to dzisiaj pierwsza strona faktu. Z kolei w Super Expressie, no tak, oczywiście temat lalki musiał się pojawić.
0: Pewnie.
1: Czwarte wcielenie Izabeli Łęckiej to tytuł artykułu. Tak, to dzisiaj premiera tej wersji kinowej. Także Maciej Dowbor na okładce Super Expressu przyznaje, że popularność matki dała mu dobry start. Nazwisko pomogło mi zaistnieć, mówi. I takie tematy dzisiaj.
0: No, szczere. Wyznanie jakże prawdziwe. Ale my wróćmy do lalki, proszę państwa, bo to dzisiaj premiera kinowa Lalki. Natomiast przez cały tydzień w Radiu Pogoda w pogodnym poranku po godzinie 9 rozdajemy lalkę książkową i bilety na tę filmową, najnowszą. Proszę wejść na stronę www.radiopogoda.pl i napisać w specjalnym formularzu, za co państwo lalkę cenią. Czy może to jest lektura, która wywarła na państwu największe wrażenie? Proszę dołączyć swoje imię i numer telefonu, to po 9 zadzwonimy, porozmawiamy, no i wręczymy nagrody. Będzie miło. 11 minut po 6 w tej chwili Albert Harris, bo wracamy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę Andy Williams.
2: Taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj

Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Andy Williams w swojej wersji Can't Take My Eyes Off You z 1967 roku. Tę piosenkę śpiewała też Gloria Gaynor, ale trochę później i w trochę innym, takim bardziej dyskotekowym stylu. Obie wersje są fantastyczne. 18 minut po 6:00, za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Ewa Bem zaśpiewa Pomidory, a Czerwone Gitary Powiedz Stary Gdzieś Ty Był. I przypominamy Państwu, że nadajemy dzisiaj już z nowego studia. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jesteśmy niezwykle podekscytowani. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Czy to słychać, że jesteśmy podekscytowani?

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na maraton.poznan.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Została ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Reklama.

0: 6:28 pogodny poranek w Radiu Pogoda, a my mamy informacje o tym, co dzisiaj w wiadomościach ważnego usłyszymy.
1: Tak jest, czym zajmą się reporterzy Radia Pogoda. I będziemy mówić m.in. o tym, że znów operuje lotnictwo wojskowe, podrywane o poranku zostały myśliwce. Jest też wydany alert RCB dla województw lubelskiego i podkarpackiego. A także usłyszą Państwo w wiadomościach o tym, że Polska wciąż nie ma aplikacji ostrzegającej o zagrożeniu z powietrza, takiej jaka jest od dawna w Ukrainie i która powoduje, że na przykład w nocy w telefonie uruchamia się alarm. Jak zapewnia komendant Straży Pożarnej, prace nad nią są zaawansowane i w październiku mają być kolejne testy. O inflacji też w wiadomościach powiemy, ponieważ w kończącym się wrześniu mogła przebić kolejny poziom, wszystko przez bardzo drogie paliwa. Wstępne dane GUS poda jeszcze dzisiaj rano około 9:30. No i też o pewnej rocznicy powiemy, mija bowiem 105 lat od pierwszego w Polsce spisu powszechnego.
2: O, proszę.
1: Odpowiadajcie śmiało, zachęcał marszałek Sejmu, ale na wsi wtedy wiele osób wybierało raczej kopanie ziemniaków niż spotkanie z ankieterem. Łatwo nie było. No i trochę tej historii też Państwu opowiemy w wiadomościach.
2: Pewnie, będziemy sięgać do historii, także w ramach takiej pigułki naszej, kto dziś świętuje, mniej więcej 6:50 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Tam też ciekawe rocznice, więc proszę być z nami. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Jest 6:29:30.

0: Grupa Pod Budą przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 23 minuty będzie godzina 7. No, państwo już do nas telefonują z najlepszymi życzeniami, ale też z pytaniami. Państwo i piszą, i dzwonią. No i między innymi pytają państwo, na jaki adres zmieniliśmy w nowym studio Radia Pogoda. No nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Na parter, proszę państwa, bo tak naprawdę to z pierwszego piętra na parter się przenieśliśmy, ale dokładnie pod tym samym adresem, ulica Czerska 8/10 Warszawa. Tu jest Radio Pogoda i tu właśnie jest nasze studio. Tylko,
1: widzisz, Asiu, bo mamy dalej do kuchni, dalej a do bliżej kuchni. Od wejścia.
0: I bliżej do okien. Także właściwie to na ulicy Czerską możemy do państwa zamachać, a państwo jak tutaj będą przechodzić, to też mogą odmachnąć do nas. Po czym nas poznać? Po takim dużym witrażu Radia Pogoda. On się świeci i go doskonale widać.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
2: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
1: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
11: Została ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Reklama.
11: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Do końca tygodnia potrwają prace na ulicy Szosa Poznańska w Mosinie. Roboty obejmują tam odcinek od Ronda Budzyń do skrzyżowania z Poniatowskiego, to w ciągu drogi wojewódzkiej numer 431. Na remontowanym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy, przejazd nieco się wydłuża.
11: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
16: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
17: Im się kończą urlopy w Warnie, tobie kończy się urlop dziekański i już myślisz, że skończysz marnie i już skamlesz jak pies bezpański, że typ z brzuchem i twoja dziewczyna, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ tę nowennę i po prostu wyjedź w Bieszczady. Tak jak rano jedzie się do biura, pluń na bajki, pluń na...

sobie powtarzać dwa razy. Nie bądź taki nie dzisiejszy. I z gitarą jak Michotek w polski Teksas rusz z pojedynki. Wilkom strzelać

gonić, zamiast tronić łzy z podrzęsy, po prostu wyjedźcie, Bieszczady. Tobie kończy się urlop w Warnie, im się kończą urlopy dziekańskie, i znów wszystko układa się marnie, i znów skamlesz jak pies bezpański, że samochód nie pasuje ci do spinek, że dzień jasny i noce ciemne, że to wszystko nie twoja wina. Przyjacielu, skończ te nowenne.

0: Więc gdy na zmartwienia nie ma rady, zamiast dzień stracony gonić, zamiast ronić łzy spod rzęsy, po prostu wyjedźcie w Bieszczady.
1: Słuchacie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, a w nim Bakara i w ogóle gramy dużo piosenek do tańca, bo chce nam się tańczyć z radości z powodu nowego studia Radia Pogoda. Państwo też telefonują w tej sprawie pod 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Droga ekipo Radia Pogoda, gratulacje z okazji nowego wspaniałego studia.
0: Tak.
1: Życzę, aby nowe studio stało się nowym radiowym domem, w którym pachnie dobrą poranną kawą, pozytywnymi myślami i radością. Dziękuję, że każdego dnia witacie nas z uśmiechem i dbacie o to, żeby nasz poranek zaczynał się od najpiękniejszych melodii. Nadawajcie dla nas tak pięknie jak dotychczas. Samych pogodnych chwil życzę. Pozdrawiam, Basia z Ursynowa.
0: Pani Basieńko najdroższa, wzruszyłam się, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. O, są państwo wspaniali, naprawdę, pani Basiu, pani jest wspaniała. Ja wiem, że to jest taka prawidłowość, że jeżeli my będziemy mieć tutaj większy komfort, to państwo również, bo to się jakoś tak mi się wydaje, nie, jestem pewna, przez radio po prostu przenosi. Nasza jest noc, zaśpiewa Mieczysław Fok, za chwilę Kasia Sobczyk z Czerwono-Czarnymi, przypomnę, 22 444 40 04.
2: Innym dał los pieniędzy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

0: Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda i teraz Michał już powinien mówić o tym, co za chwilę w wiadomościach, ale przepraszam, bo ja z czymś osobistym jeszcze. Od dzisiaj nadajemy z nowego studia. Ja się wzruszam i o mało co nie płaczę, ponieważ po prawie 20 latach w studiu radiowym widzę, jak wstaje dzień.
1: Tak,
0: po prostu jest okno
1: i
0: można to zauważyć. I to jest naprawdę, proszę Państwa, fantastyczne. Możemy widzieć to, co Państwo za oknami. Dobra, Michał, co w wiadomościach za chwilę?
1: To teraz proszę nie regulować odbiorników, bo ja będę mówił nie po polsku. Mhm. Ceny pochodnych lato klesli.
0: No bardzo ładnie
1: to
0: powiedziałeś.
1: To było po słowacku o tym, że ceny paliw niżej. Bo oni taki program mają.
0: Proszę
1: jak nasz.
0: Bardzo, można?
1: I tam można. I co można, to o tym Państwu powiem więcej za chwilę. W wiadomościach już obiecuję, że po polsku.
2: Radio Pogoda. Proszę.

0: tu jabłuszko pełne snu.
1: I tylko taką mnie ścieżką oprowadź.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Koncert szlagierowa gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
3: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po siódmej wracamy do najpiękniejszych melodii, do kalendarza. Będziemy też zaglądać, a teraz najważniejsze wiadomości.
5: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Jest alert RCB. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Prusa.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
4: Michał Pierzchała.
5: O poranku wojsko poderwało myśliwce w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owe ostrzeżenia do części osób przebywających w województwach lubelskim i podkarpackim. Polska wciąż nie ma telefonicznej aplikacji ostrzegającej o możliwym ataku z powietrza, takiej, która od dawna działa na przykład w Ukrainie i powoduje, że niezależnie od odgłosów syren uruchamiają się alarmy w telefonach mieszkańców zagrożonego terenu. Jak zapewnia komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, prace nad aplikacją są zaawansowane.
6: Będzie wibrować, będzie sygnał alarmowy syreny, będzie włączona sygnalizacja latarką. No i myślę, że taka informacja każdego, kto będzie miał oczywiście tą aplikację zainstalowaną, obudzi i będzie ta osoba ewakuowała się w to miejsce bezpieczne w domu.
5: Na razie niektórzy mieszkańcy Lubelszczyzny korzystają z nieoficjalnej aplikacji o nazwie Strażnik. Stworzył ją lublinianin Piotr Kukier, gdy po raz pierwszy nie usłyszał syreny alarmowej.
7: Nie chciałem kolejnego wieczora czy nocy po prostu zastanawiać się, czy będzie była syrena, czy ja ją usłyszę, czy nie. No i w związku z tym uważałem, że taka aplikacja byłaby mi potrzebna właśnie, żeby wiedzieć, że na pewno będę wiedział, jak będzie taki sygnał, a dwa, żeby mieć czas na odpowiednią reakcję.
5: Po poniedziałkowych kilku alarmach o zagrożeniu z powietrza w Lublinie wielu mieszkańców tego miasta skarżyło się reporterce Radia Pogoda, że nie słyszało syren. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek o 6 rano w plecaku szkolnym. Nastolatka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marże na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza też w kolejnych miesiącach, że zniżka będzie zastosowana w podmiejskich autobusach i w komunikacji w miastach. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Przedwczoraj pierwsi widzowie oklaskiwali film na premierze w Teatrze Wielkim w Warszawie.
8: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
9: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
10: Porównałbym ten film do Ziemi Obiecanej z niezwykłym rozmachem. Poleciłbym każdemu.
5: W kinowej lalce występują m.in. Marek Kondrat, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska i Borys Szyc.
4: To kiedy idziemy?
5: No powinniśmy dzisiaj, żeby już jutro państwo powiedzieć.
4: Właściwie
5: damy
4: tak.
5: Radę?
4: Nie, wszystko zajęte.
5: No właśnie.
4: Nawet o godzinie 11.30. Więc tak prosto nie będzie. Powiedzmy, że pójdziemy, jak tylko uda nam się zdobyć rezerwację. Natomiast dla państwa bilety mamy zupełnie osobne. Proszę słuchać uważnie Radia Pogoda.
11: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit. Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM.
11: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Jutro rozpocznie się remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Organizacja ruchu zmieni się tam już dziś w nocy. Zamknięta będzie jezdnia w stronę Gdańska, a ruch będzie odbywał się w obu kierunkach po jezdni prowadzącej w kierunku autostrady A2. Remont ma zakończyć się w połowie grudnia.
1: Pogoda w Poznaniu.
13: Raczej pochmurno będzie dziś przez cały dzień w Poznaniu. Wciąż dość ciepło, 22 stopnie, tyle zobaczymy na termometrach, maksymalnie około 16, ale będzie nam dokuczać wiatr. Jest umiarkowany, a pod wieczór ma dmuchać mocniej. Ciśnienie jest bardzo porządne, wysokie i tak zostanie. Jutro i w piątek też sporo chmur i 20-21 stopni. W sobotę zaświeci słońce, a w niedzielę przyda się parasol.
1: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
14: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heiser.
14: Jasia Kruk, witamy w środę, 30 września, mamy 273 dzień roku. 92 dni do końca roku, do końca jesieni 82.
4: Jak się czujesz przy nowym mikrofonie,
14: no,
4: przy
14: tak
4: nowym stole?
14: No tak, muszę powiedzieć.
4: Tak, trzeba się przyzwyczaić.
15: Dobrze, możemy sprawdzić. Kanał lewy, kanał prawy, słyszę Was w obu, to chyba dobrze.
14: Tak, tak, ale pewnie troszkę czasu musi minąć, zanim przyzwyczajimy się do tego ogromnego w porównaniu do naszego dotychczasowego studia. Ale będzie dobrze.
4: Będzie dobrze. Godzinka wystarczy, mówię ci. Ja tu jestem od godziny i już jestem przyzwyczajona i czuję się świetnie. A jak Państwo się czują z nowym studiem Radia Pogoda 22 444 4004? Będziemy o tym.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 13 minut po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: Zaczynamy od solenizantów. Dziś życzenia składamy następującym osobom: Felicja, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor, Zofia i wszystkiego dobrego. Dziś Dzień Chłopaka.
2: Każdemu, kto czuje się chłopakiem, składamy najserdeczniejsze życzenia, więc panowie...
3: Bardzo dziękujemy.
2: Okej.
0: Okay. Dziękujemy.
2: Wszystko jasne.
0: A teraz zaglądamy do kalendarza historycznego, czyli to, co wydarzyło się 30 września przed laty. Rok 1846. Tego dnia amerykański dentysta dr William Morton po raz pierwszy w historii zastosował znieczulenie na pacjencie przed zabiegiem.
2: Znaczy, umówmy się, może wcześniej jakoś tam się znieczulano, ale po prostu mniej celowanymi i skutecznymi metodami, więc nie polecamy i przypominamy.
4: Co pan wyrabia?
5: Tak, jakiś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam.
4: Ale co pan na głowę upada? Przez to zdrowe zęby chyba, nie?
5: No tak.
4: A to sobie piłować jak jakimś zającu?
5: Zającowi.
4: Zającowi?
5: Zęby ma pan wilcze, a zgryz taki jakiś zajęczy.
2: Tak, to z filmu nic śmiesznego.
0: Świetne. Rok 1922. W Krakowie wprowadzono ruch prawostronny.
2: Dopiero wtedy Małopolska była jedynym w Polsce obszarem z ruchem lewostronnym. Ja się zastanawiam do dziś, jak to było. Tak się wjeżdżało z tej prawej strony do Małopolski i od razu trach. Ale to tylko do 30 września 22 roku. Później już było normalnie.
0: Ale ciekawe, czy od razu wszyscy przeszli na ten ruch, czy część została. I jeszcze rok 1960. Premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu animowanego Flintstonowie.
2: Nie wiem, czy państwo wiedzieli, my nie, ale się dowiedzieliśmy i przekazujemy, że ta bajka jest oparta na amerykańskim serialu, który był pierwowzorem Miodowych lat, które znamy doskonale. Jakby się nad tym zastanawiać, to może i właściwie całkiem to pasuje.
0: Oj, ten okrzyk pozostał w naszej świadomości do tej pory. To były wydarzenia z 30 września.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: 21 minut po siódmej, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj jest 30 dzień września i w kalendarzu to jest Dzień Chłopaka. Ja przyznaję, z taką pewną nieśmiałością podchodzę do życzeń z okazji tego dnia dla wszystkich mężczyzn, bo nie wiem, kto tam chce się czuć chłopakiem, a kto już nie, absolutnie. No ale skoro państwo dzwonią, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłania się pięknie Marek. Drodzy panowie, niech PESEL sobie rośnie, a wy ani trochę. Dużo zdrowia, humoru i powodów, żeby nadal młodnieć, przynajmniej w oczach koleżanek. O. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Chłopaka.
2: O.
3: Dobry, dziękujemy
4: bardzo.
3: Ale jeśli chodzi o rośnięcie, to czemu nie? W dumę.
0: O,
4: dobrze, że dopowiedziałeś.
0: Dobrze, że to powiedziałeś.
4: Bo ja chciałam zapytać, w którą stronę właśnie.
0: Właśnie. Bo
3: duma.
0: Ja wam w prezencie nowych pasków do spodni nie będę kupować. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Thank you.

0: Oj, tak, tak, tak, my tu mamy bardzo kolorowo.
1: I w ogóle jak jarmark troszkę, tak bardzo kolorowo, barwnie.
2: A jak to było wczoraj o godzinie 14 na początku otwarcia studia? Mamy coś takiego jak szpiega i dlatego możemy tego posłuchać jeszcze raz. Proszę Państwa, mogę powiedzieć, nadejszła wiekopomna chwila, bo w tym momencie otwieramy studio Radia Pogoda. Zupełnie nowe studio Radia Pogoda. Także wielkie brawa!
1: Jesteśmy tutaj, jesteśmy!
0: Słychać, że Monika wzruszona, co?
1: Ale tam tłum ludzi był, tak. Bo tam nie tylko Monika.
0: Tak, i słychać było Roberta Janowskiego.
1: Zespół Vox się też pojawił, naprawdę uroczyste otwarcie.
0: Coś niesamowitego, mogą Państwo wszystko zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda, na Facebooku i Instagramie oczywiście i na naszej stronie www.radiopogoda.pl. Zazwyczaj, jak ktoś się przeprowadza na nowe, to się mu mówi, żeby zapamiętał, co mu się śni w pierwszą noc, bo to jest bardzo ważne. No my tutaj dzisiaj nie spaliśmy, ale to jest pierwszy pogodny poranek z nowego studia, czego Państwo nam i sobie życzą, jakie Państwo mają nadzieje związane z tym studiem, może chcą nam Państwo coś powiedzieć na nowej drodze życia, to oczywiście serdecznie zapraszamy 22 444 40 04. Za 25 minut będzie 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda.

0: 103 i 4 FM.
1: Radio Pogoda. Za krzywym mostem, za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem, tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejne.

0: za 20 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy i mówimy o tym też w wiadomościach. Dzisiaj wielka kinowa premiera filmu Lalka, ekranizacji powieści. Z powieścią i z filmem spotykają się Państwo w naszym specjalnym konkursie w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9. A tymczasem Zygmunt?
1: Ja się mogę pochwalić. Wczoraj skończyłem oglądać serial Lalka.
2: No w końcu!
1: Słuchajcie, zaczynałem z wielkim sceptycyzmem.
0: To prawda, powiedziałeś, że ci się nie podoba i nie będziesz oglądał.
1: Dwa razy podchodziłem do tego, żeby obejrzeć. Obejrzałem, lekko mnie zainteresowało. Przy drugim już było znacznie lepiej. Natomiast końcówka, no, fantastyczna. To się zmieniło trochę w taki sensacyjny film. Trochę mi to przypominało, jeśli chodzi o intrygę. Nie wiem, czy pamiętacie film Żądło.
0: Pewnie.
1: No, to troszkę takie Żądło się zrobiło i ja podejrzewam w ogóle, że ta końcówka była po to, żeby przygotować ewentualnie grunt pod ciąg dalszy.
2: Będzie drugi sezon, myślisz?
0: Bardzo bym sobie tego życzyła, bo naprawdę świetne kreacje, super plenery i super wnętrza.
1: Sandra Dżymalska, genialna. Tomasz Szuchart, naprawdę świetne role, genialni aktorzy i naprawdę ciekawa intryga, ciekawa fabuła i polecam Państwu obejrzeć sobie i jedno, i drugie, i porównać.
3: Natomiast maturzystom polecamy tak, najpierw książka, potem wersja kinowa, a wersja potem serialowa to tak...
1: Tak,
0: nie,
1: to już...
0: Najpierw powieść, potem ekranizacja, a dopiero później adaptacja.
1: No tak.
0: Bo to się jednak
1: brawo,
0: różni.
1: Brawo, Asia, pięknie to powiedziałaś.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, dziękuję.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
9: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Drogowskaz. Radia Pogoda.
5: To już postanowione na poznańskich ogrodach, już niebawem będzie strefa płatnego parkowania. Kierowcy mieli tam móc za darmo parkować przez 3 godziny, jednak to będzie tylko 40 minut. Strefa płatnego parkowania na ogrodach wejdzie w życie 1 grudnia.
4: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: No to teraz z tym miejscem troszkę gorzej, bo jesteśmy troszkę dalej od siebie, ale dobrze się widzimy.
1: Zdecydowanie, ale studio mamy większe i wyższe przede wszystkim. Państwa pytamy, jak wrażenia, bo u nas naprawdę wspaniale. 22 444 40 04. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W nowym studiu lepsza słyszalność, wydaje mi się. Nowe urządzenia. Fajniej jest. Lepiej państwa słychać. Naprawdę. Wiadomo. Nowy sprzęt. Także życzę miłej pracy. Moje kochane radio, pogoda.
1: No, dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo, no ale jeśli lepiej słychać, to zasługa naszej obsługi technicznej.
1: Tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Inżynierowie dźwięku tutaj dużo pracy włożyli.
3: No, wiele dni, naprawdę. Pod stołem, obok stołu, wszędzie.
0: Brawo, chłopaki, brawo.
3: A skoro słuchacze już mają wrażenie, że nas lepiej słychać, a my się dopiero rozkręcamy, to co to będzie jutro, pojutrze?
1: Proszę państwa, nowe studio, jak wrażenia? 22 444 4004. Jakieś życzenia, jakiś kopniak w pewną część ciała na początek nowej drogi życia i w ogóle.
4: Jest długie lato w Portofino.

0: No to nie tylko w Portofino, jesień ogólnie. Ale piękna polska złota jesień za to. I bardzo się z tego cieszymy. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 5 minut będzie 8, za chwilę najważniejsze wiadomości.
1: Piękna jesień, ale jaki piękny księżyc będzie. I my będziemy w wiadomościach.
2: Ja widziałem wczoraj w nocy, wieczorem wracałem samochodem.
1: No.
2: I tak gdzieś koło 18:00 słuchaj, olbrzymia pomarańczowa kula nad horyzontem.
1: No i to nie koniec, bo tej najbliższej nocy też będzie piękny i nie będzie sam. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: A ja już teraz zapraszam do szybkiej piątki, nagroda gwarantowana, smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Czekamy na Państwa telefony, poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
0: No bo studio nowe, ale tradycje całkiem Państwu znane.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Została ostatnia reklama.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po godzinie 8:00 zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka. Teraz wiadomości.
12: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dzisiaj nieprzespana noc.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
2: O szczegółach Michał Pierzchała.
12: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki SMS-owy komunikat otrzymały osoby przebywające na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym odwołany został wysłany o poranku alert RCB. W związku z atakiem Rosji poderwane były polskie myśliwce. Utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano już kilkadziesiąt pociągów. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na miejscu działa sztab kryzysowy. Zamknięte plaże w Ustce i sąsiadujących z nią miejscowościach. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku Wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na ślady czarnej substancji. Czarna, oleista masie ciągnie się przez nawet 50 kilometrów. Prawdopodobnie jest to substancja ropopochodna, która została zrzucona z któregoś ze statków podczas czyszczenia baków. Trwa ustalanie jednostki, która to zrobiła. Uznaliśmy, że na czas sprzątania zamkniemy plażę. Zostały pobrane próbki, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
20: Zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusze, że jest ubrudzone obuwie. Są też osoby ze zwierzętami.
21: Zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił.
12: Dodają rozczarowani turyści, a pogoda nad morzem piękna. Niestety nie można spacerować po plaży. W powietrzu wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach ropy i oleju. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dzisiaj nieprzespana noc. Księżyc znajdzie się na tle tak zwanych plejad, czyli gromady gwiazd, mówi kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi, Tomasz Banyś.
22: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9, w zależności od warunków obserwacji i jakości naszego wzroku.
23: Trudno je zaobserwować?
22: Dość łatwo je znaleźć na niebie, a gdy raz zapamiętamy, jak wyglądają, będziemy je dostrzegać przy dobrej pogodzie niemal automatycznie.
12: Obserwacje najlepiej zacząć około godziny 19:30. Zdecydowanie ułatwi je też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc. Do kin wchodzi ekranizacja Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na ekranie zobaczymy plejadę aktorskich znakomitości, nawet w rolach drugo- i trzecioplanowych, w tym Marka Konrada, który specjalnie dla roli Ignacego Rzeckiego po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Bardzo mnie to ucieszyło, mówił Marcin Dorociński, który w filmie wciela się w Wokulskiego.
24: Jak Radek go przywiózł na przymiarkę kostiumów i to była niespodzianka, ja nie wiedziałem. Jak zobaczyłem Marka, to klęknąłem po prostu i otworzyłem mu drzwi i mówię, Boże, teraz to ja się już nie boję. Jak mam takiego Rzeckiego. Marek jest niezwykły, jest przedstawicielem pokolenia aktorów inteligentnych, oczytanych, odważnych, z poczuciem humoru i z jakąś taką brawurą. I to mnie imponuje bardzo i sam chciałbym taki być.
12: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a oprócz niej na ekranie zobaczymy m.in. Krystynę Jandę, Andrzeja Seweryna, Jana Englerta, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Borysa Szyca i Macieja Sztura.
2: I przypominamy Państwu, że zaproszenia do kina na ten film mogą Państwo wygrać w tym tygodniu w pogodnym poranku Radia Pogoda po godzinie 9:00. Jak zgłosić się do tej zabawy? Będziemy mówić za kilkanaście minut.
25: Drogowskaz Radia Pogoda.
26: Dużo samochodów na poznańskich ulicach. Korek na Lechickiej, więcej aut na Lutyckiej, zakorkowana Niestachowska, dużo samochodów na Wojska Polskiego, ciasno na Alei Wielkopolskiej, na Stanisława Matyi, dużo samochodów na Ratajach i z każdej strony wokół Ronda Śródka.
25: Pogoda w Poznaniu.
26: 22 stopnie, tyle na termometrach w Poznaniu dziś, jutro i w piątek 20-21, w sobotę 20, w niedzielę 19 i potem skończą się takie wysokie temperatury. W przyszłym tygodniu będzie chłodniej od 14 do 18 stopni i w przyszłym tygodniu raczej bez parasola nigdzie nie powinniśmy się ruszać, sporo tego deszczu. A dzisiaj sporo chmur, ale bez deszczu.
25: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
27: 8:05, dzień dobry, witamy Państwa w środę z nowego studia. 30 września mamy 273 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 6:35, zachód będzie o 18:16, a dzień jest krótszy od najdłuższego, 5 godzin i 6 minut.
2: I proszę Państwa, kto rano wstaje, ten dłużej żyje i ma większą radość o poranku.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Romanie.
3: Dzień dobry, witam.
2: Kłaniamy się.
0: Skąd pan dzwoni?
3: Muszę?
0: Nie.
2: Nie, nie.
0: Absolutnie
2: musi pan.
0: Nie. Absolutnie.
2: Ale w takim razie mam inne osobiste pytanie do pana.
3: Tak.
2: Czy przyjmuje pan życzenia na Dzień Chłopaka?
3: Z przyjemnością, oczywiście przyjmuję.
2: To wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka panu życzymy.
0: Myślałem, że powie pan, muszę.
2: Albo nie jestem już chłopakiem, proszę mi mówić, proszę pana. Panie Romanie, prezent mamy dla pana, ale to z okazji szybkiej piątki. To jest smyczka i długopis Radia Pogoda. Do wygrania jest granatowy kubek Radia Pogoda, bardzo szczególnej, ładnej urody. No, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: S, co oznacza, że może być albo sy, albo szy.
2: Czyli Sylwia SZ. Albo Szczepan.
0: Tak jest, tak jest. Wszystko jasne, panie Romanie?
3: Wszystko jasne.
0: Zaczynamy. Uwaga, czas, start. Miasto.
3: Szczecin.
0: Narzędzie.
3: Dalej.
0: Roślina.
3: Sałata.
0: W matematyce.
3: Suma.
0: Zespół muzyczny.
3: Adowie.
0: Narzędzie.
3: Stojak.
2: No dobrze, zaliczamy.
0: Stojak. Tak, no. Uniwersalny stojak do wszystkiego.
2: Tak jest, ale zaliczamy
3: dla stolarza stojak.
2: Tak, na przykład. Liczyliśmy na słówmiarkę. To jest takie ulubione moje.
0: Dasiu, nie przesadzaj tą słówmiarką.
2: Dobrze,
0: stojak jest bardzo w porządku.
2: Absolutnie nie przesadzam, absolutnie. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Życzymy wszystkiego dobrego. Dostaje pan oczywiście komplet nagród od Radia Pogoda. Wyślemy je pocztą. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego na Dzień Chłopaka. Niech się pan z innymi chłopakami dobrze bawi i z dziewczynami też.
3: I dla pana Zygmunta również.
0: A to ja dziękuję bardzo.
2: Zygmunt też przyjmuje, wie pan. Wieczni chłopcy.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, panie Romanie.
3: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia, zapraszamy na jutro.
1: Szybka piątka w Radiu.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: 7.07. Zgłoś się wokaliza Grzegorza Markowskiego. Genialna. 20 minut po godzinie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Od dzisiaj z nowego super studia. Oj, proszę Państwa, widzimy, że słońce świeci za oknami. To jest fantastyczne. Nie widzieliśmy tego bardzo,
1: masz rację,
0: bardzo
1: w tej
0: długo.
1: Chwili zauważyłem.
0: No proszę, wystarczy się odwrócić.
1: Proszę.
0: I proszę. Państwo, w sprawie tego nowego naszego studia telefonują do nas różne piękne życzenia. Dostajemy, czego Państwo sobie życzą z okazji nowego studia Radia Pogoda. Ale pojawił się taki telefon.
2: Me too you.
0: I właściwie to chcieli.
1: Co?
0: I to już.
2: Me too you.
1: Me too you?
0: Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Gdyby pani zechciała rozwinąć swoją wypowiedź, to będziemy wdzięczni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Muzyka i głos

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 9:22, 444 4004. Temat: nowe studio. Dzień dobry.
1: Halo, halo. Dzień dobry, moi kochani. Dzień dobry dla prowadzących. Dzień dobry. Idzie nowe. Nowy lokal, nowe wyzwania, nowe przyzwyczajenia, ale wierzę, że wraz z nowym, lepszym lokalem będzie jeszcze więcej słońca, jeszcze więcej pogody, a najważniejsze jest to, że nie tylko opowieści o tym, co za oknem, ale na żywo będziecie mogli obserwować to, co jest w pogodzie, tak jak pani Asia powiedziała.
0: No właśnie.
1: Słońca, deszcz, każde zmiany w pogodzie. Życzę prowadzącym i całemu Radiu Pogoda nieustannej radości w sercu, pogody ducha i w dalszym ciągu jesteście najwspanialszym radiem od samego rana do późnego wieczora. Mhm. Wszystkiego dobrego niech się dzieje i spełnia. Życzy Ewa, stała słuchaczka z Warszawy.
2: Pani Ewo, bardzo, bardzo dziękujemy, to piękne życzenia. A przy okazji, pani Ewo, to Asia tutaj ma najlepszą pozycję w studiu, dlatego że ona siedzi frontem do okna i wszystko widzi, co tam na zewnątrz.
0: Widzę, jak nam
2: teraz
0: się...
2: Ja to muszę się, wiesz, tutaj...
0: wychylić, ale to tylko zdrowo będziesz tam, wiesz.
3: I nas dobrze widzi. Już nic tutaj z Zygmuntem nie zahakmęcimy.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 8:37. Już w tej chwili zapraszamy Państwa na godzinę 18:00, a właściwie zaprasza Państwa Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj o takiej trochę, można by powiedzieć, chyba misji dziennikarskiej będzie. A to za sprawą wspaniałej dziennikarki telewizyjnej, która odwiedziła nasze radiowe studio. Anna Kalczyńska. Dzisiaj po 18:00 będzie moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie zapraszam na tę rozmowę.
1: Jak wygląda telewizja i praca dziennikarza? Z ilu źródeł trzeba korzystać? To wszystko od kuchni w rozmowie z Anną Kalczyńską. Dziś po 18:00 w

0: Alei Sław. Gorąco polecamy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Muzyka i głos.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplementy ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Reklama.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
8: Drogowskaz, Radia Pogoda.
9: Trwa przebudowa ulicy Admiralskiej na osiedlu Kiekrz. Od jutra zmieni się tam organizacja ruchu. Admiralska zostanie zamknięta na odcinku od Jachtowej do Retmańskiej. Do ulicy Retmańskiej będzie można dojechać objazdami bojarową, regatową, podjazdową, jachtową i bosmańską.
8: Radio Pogoda, 103,4 FM.
7: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.

0: niby lata 20, lata 30, ale my się cofniemy jeszcze do lat 70. poprzedniego wieku, czyli 19. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że już oglądaliśmy serial Lalka i w sumie nam się podobał.
1: Ja wczoraj skończyłem.
0: Skończyłeś, tak, no właśnie. Tak, są oglądanie. Niezłe zaskoczenia. Mhm. I przypominamy Państwu raz jeszcze, że to nie ekranizacja, tylko adaptacja. I Prusowi moim zdaniem by się podobało. Państwo z jakichś różnych powodów nie oglądają tego serialu. Jedna z naszych słuchaczek zatelefonowała i powiedziała, że tam takie bzdury, że ona na pewno nie będzie tego oglądać. No dobrze, dobrze, oczywiście. Natomiast jest jeszcze taki głos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mnie do obejrzenia tego filmu zniechęcił plakat, który był na przystankach w Warszawie. Oboje głównych bohaterów mieli zrobione zdjęcia z profilu i trochę mnie to zaskoczyło, dobór aktorki do roli Izabeli Łęckiej, która słynęła z niezwykłej urody. Natomiast pani odtwarzająca tę rolę, zrobione zdjęcie z profilu, no nie pasowała mi ta pani do tej roli i zniechęciłam się do oglądania filmu. Natomiast wersja kinowa jak najbardziej, bardzo fajni aktorzy dobrani. Pozdrawiam.
1: Czyli rozumiem, że nie widziała pani ani jednej, ani drugiej wersji, przy czym jedna się podoba, a druga się nie podoba, więc pierwsza propozycja, może warto obejrzeć. Jeśli chodzi o twórczynię roli Izabeli Łęckiej w serialu, Sandra Dżmalska.
0: Jest śliczna, piękna
1: ale
0: kobieta.
1: To nie jest taka, wiesz, pomnikowa uroda. Wcześniej była Beata Tyszkiewicz, Małgorzata Braunek, ale jest tak wyrazista, tak. Ma piękne oczy.
0: Plastyczna. Genialna.
1: Świetnie gra, także ja byłem pod wielkim wrażeniem.
0: Akurat tutaj.
1: Te sceny, kiedy ona wpada, wiesz, w furię
0: tak.
1: Kiedy wpada w złość, to tak. Jest po prostu genialna. Genialna w tym momencie. I ja się z tą opinią nie zgadzam.
0: Mm-hmm, ja też nie. No ale to oczywiście do rozpatrzenia. Proponujemy najpierw obejrzeć, a później oceniać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, natomiast od dzisiaj ta posągowa, prawilna lalka w kinach i nasz konkurs po godzinie 9:00 z lalką związany.
3: Dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 6 minut będzie godzina 9. Tak sobie pomyślałam, że jeżeli my możemy dyskutować o literaturze i jej ekranizacjach, chodzi tutaj o lalkę, to jesteśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, że takie rzeczy mogą nas po prostu zajmować. I niech tak będzie. I konkurs z lalką związany, tą książkową i tą kinową, po godzinie 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda. Przypominamy Państwu, na stronie www.radiopogoda.pl w specjalnym formularzu proszę napisać, dlaczego lalka się Państwu podobała, chodzi o książkę, albo nie, jakie wywarła na Państwu wrażenia, a my zadzwonimy, zadamy krótkie pytanie i damy i książkę we wspaniałym, przepięknym wydaniu i podwójne zaproszenie na film do kina.
1: Jeśli się uda, jeśli odpowiedzieć się uda, na pytanie. Ta pierwsza nagroda jest gwarantowana, książka, natomiast bilety do wygrania.
0: Zapraszamy po godzinie 9. Teraz proszę, odsyłamy na stronę radiopogoda.pl. No ale to już za 5:09. Wiadomości za chwilę, Michale.
2: A w nich powiem, co miał na myśli pewien polityk, gdy ponad 100 lat temu grzmiał do ludu: odpowiadajcie śmiało.
0: Bardzo interesujące.
2: Szczegóły za chwilę.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, rozmów z Państwem o nowym studiu i do konkursu z lalką w Radiu Pogoda. A teraz wiadomości.
13: Ruszają szkolenia dla właścicieli dużych sklepów. Chodzi o reagowanie na alerty dotyczące ataku powietrznego. Kolejny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych firm zajmujących się księgowością. Mija 105 lat od pierwszego w Polsce spisu powszechnego.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
12: Michał Pierzchała.
13: Po poranku znów alert RCB w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Ostrzeżenie już odwołane. W Lublinie, gdzie alerty i alarmy pojawiają się już praktycznie codziennie, rozpoczynają się miejskie szkolenia, m.in. dla właścicieli dużych sklepów, w tym galerii handlowych, na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Chodzi o to, aby klienci byli na bieżąco informowani, co mają zrobić, gdy na zewnątrz wyją syreny i jest potencjalne ryzyko ataku. Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Miasto zdecydowało, że trzeba podjąć działania, by mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje, na przykład w galerii handlowej. Stąd rozmowy między innymi z właścicielami sklepów, mówi wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
16: Tam w większości wypadków jest nagłośnienie. To ten speaker powinien powiedzieć, proszę Państwa, zagrożenie z powietrza. Prosimy udać się do garażu podziemnego według wskazówek naszego personelu.
15: Także wojewoda lubelski i jego służby zapowiadają intensyfikację działań po ostatnich alarmach, mówi rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
17: Takie procedury są opracowane.
8: opracowywane zarówno przez prywatnych przedsiębiorców, jak i jednostki publiczne, które dotychczas takich procedur nie stosowały, jak reagować w różnych godzinach, w których może się zdarzyć, że taką syrenę alarmową usłyszymy.
15: A usłyszymy ją na przykład w sklepie, w aptece, na parkingu czy w sądzie.
13: Kolejny poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazywanych do KSeF-u. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-maila. Sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Wielka Brytania zwolni jutro przedwcześnie z zakładów karnych 700 więźniów, aby zrobić miejsce w przepełnionych placówkach. Łącznie do końca roku z brytyjskich więzień ma zostać wypuszczonych 2,5 tysiąca skazanych. 12% z nich to osoby spoza Wielkiej Brytanii, w tym także Polacy. To standardowe działanie, komentuje kryminolożka Magdalena Grzyb.
17: Te rozmiary w Wielkiej Brytanii są rzeczywiście bardzo duże, no i wskazuje się, że to jest właśnie główny powód, tak? To tak jakby przeludnienie zakładów karnych i jakby osiągnięcie takiego maksimum pojemności zakładów karnych. Więc trzeba pewien odsetek osadzonych zwolnić, żeby zrobić miejsce kolejnym, tym, którzy teraz popełniają przestępstwa i teraz będą skazywani dopiero.
13: Z początkiem nowego roku brytyjski rząd zniesie także wymóg, aby zagraniczni przestępcy odbywali przed deportacją minimum rok kary w brytyjskim więzieniu. Odpowiadajcie śmiało, zachęcał marszałek Sejmu, ale na wsi wiele osób wybierało wtedy raczej kopanie ziemniaków niż spotkanie z ankieterem. Mija dziś 105 lat od pierwszego w Polsce spisu powszechnego. W 1921 roku młoda Rzeczpospolita postanowiła ustalić, ilu ludzi w niej mieszka, gdzie żyją, z czego się utrzymują, jaką deklarują narodowość i wyznanie oraz w jakim języku mówią. Wiele osób sceptycznie podchodziło do dzielenia się szczegółami ze swojego życia. Główny Urząd Statystyczny już wtedy, od kilku lat istniejący, wydawał broszury i ulotki, organizował spotkania i dostarczał materiały prasie, aby zachęcać właśnie mieszkańców Polski do uczestnictwa w spisie.
12: A dzisiaj mamy internet i wszystko robimy przez internet. Tak swoją drogą, to brałam udział kiedyś w procesie sądowym odnośnie spisu powszechnego, ponieważ pan ankieter nakłamał, że był u mnie i mnie spisał, a nie było go u mnie i mnie nie spisał i znalazłam te informacje. No, takie
13: że
12: rzeczy
13: spisał,
12: były. Ja
13: znalazłaś.
12: Się chciałam spisać, a on mnie nie spisał. No, dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej.

0: gruntowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Pogoda. Region ze słowem naj to dzisiaj południowy wschód, bo tutaj dzisiaj będzie najpogodniej, ale w wielu innych miejscach w Polsce także piękne słońce, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum i do 24 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali i nie będzie się zmieniać.
4: Michał Pieszała, dziękujemy. Dziękuję. Pierwsze koty za płoty. Tak jak jest. Się czułeś dzisiaj przez ostatnie...
3: Bardzo mi się tutaj podoba i powiem Państwu, że zostanę.
4: Czyli jutro też tak. Ty przyjdziesz. No tak. I bardzo fajnie właśnie.
1: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
5: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
5: Jasia Kruk. Przypominamy, jest środa, 30 dzień września, 273 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Felicja, Franciszek, Grzegorz, Nadia, Wiktor i Zofia.
4: Dzisiaj także Dzień Chłopaka. Raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dziś pierwszy pogodny poranek w Radiu Pogoda w nowym studiu. Pani Monika zobaczyła nas w internecie i pisze: komfort pracy zmienia się, kiedy żółty widzisz w tle.
5: Słuchajcie, a ja mam pytanie.
4: Tak. No.
5: Dokąd prowadzą wszystkie drogi?
4: Do Rzymu.
5: A właśnie, że nie.
4: A dokąd?
5: O tym opowiem niedługo.
4: Dobra, to czekamy. Państwo pewnie też. 6:09, Irena Santor.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 9.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
2: O tak, proszę Państwa, od dzisiaj lalka w kinach. Bilety do tych kin do zdobycia na antenie Radia Pogoda. Piękne, książkowe wydanie lalki z fotosami z tego filmu też do zdobycia w Radiu Pogoda. A my rozmawiamy dzisiaj o poranku z panią Celiną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani Celino. Tam pani napisała w zgłoszeniu?
2: I ja już pozwolą państwo, że zacytuję, bo pięknie pani napisała. Lalkę przeczytałam, gdy już mi nikt nie kazał. Zafascynowała mnie postać głównego bohatera, który pomimo ogromnej fascynacji Izabelą potrafił pokazać, że godność jest najważniejsza. Ta postać pomimo trudnej przeszłości potrafi okazać serce i pomóc tym, którzy jej potrzebują. Jest twardy, a zarazem bardzo wrażliwy. Piękne spojrzenie. Tak trochę z drugiej strony, bo wszyscy się na Izabeli koncentrują rzeczywiście, a pani na Stanisławie. Bardzo nam się to spodobało i dlatego dzwonimy.
3: Ach, dziękuję bardzo. Jestem zaskoczona.
0: Pani Celino, już mamy dobrą wiadomość taką, że dostaje pani przepiękną książkę, piękne wydanie lalki, takie filmowe, mnóstwo fotosów, fantastyczna książka. Trochę waży.
2: Trochę waży, tak.
0: To ojej, prawda.
3: Już się cieszę, uwielbiam książki.
0: Super. A jeśli prawidłowo odpowie pani na nasze pytanie, to będą podwójne bilety na lalkę do obejrzenia w wybranym kinie z sieci Helios.
2: Pani, my rozmawiamy z jakim miastem pięknym w Polsce?
3: Z Wrocławiem.
2: Nie będzie problemu, o, tak. Helios jest.
3: Tak, jest.
0: Dobrze, pani Celino, to co, pora na pytanie?
3: Ojej, niech się dzieje, wola nieba.
0: Nie, będzie dobrze. Pani Celino, w jaki sposób Wokulski zdobył tę najważniejszą część swojego majątku? Dwie możliwości. Dorobił się na dostawach podczas wojny rosyjsko-tureckiej, czy odziedziczył wielki majątek po rodzicach?
3: To pierwsze.
0: Tak jest. Tak jest. Dorobił się na dostawach podczas wojny rosyjsko-tureckiej. Pomnożył tam majątek w sposób niesłychany i stał się majątnym człowiekiem.
2: Na dzisiejsze pieniądze, wy kiedyś to obliczaliście na antenie Radia Pogoda, to jakieś 500 000 tam zdobył. Przy czym na Izabelę Łęcką podczas ich, no jakby to powiedzieć, znajomości wydał około 5 milionów. 4 700 000.
0: Tak jest. Pani Celino, gratulujemy. Idzie pani do kina.
3: Jezu, jak się cieszę, a tak mnie się trzęsie wszystko, że po prostu chyba zejdę.
2: Naprawdę, to my
3: naprawdę,
2: tulimy i
3: uspokajamy. Przeżywam bardzo. Czyli teraz na informację tylko czekam.
0: Tak. A kogo pani do kina zabierze?
3: Małżonka mojego ukochanego Rysia.
0: Będzie super. Piękną randkę państwo będą mieli.
3: Tak jest.
2: Pozdrowienia dla pana Rysia, uściski dla pani. Dziękujemy.
3: I
2: będziemy się kontaktować jeszcze. Ślicznie dziękujemy. A państwu polecamy, bo jeszcze do końca tygodnia taki konkurs na antenie Radia Pogoda na stronie www.radiopogoda.pl. W formularzu państwo piszą, dlaczego lalka się państwu podobała, co państwo tam zauważyli, albo dlaczego nie podobała, bo i takie głosy mogą się pojawić. A my po 9 dzwonimy, rozmawiamy i rozdajemy piękne nagrody.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:23. Jakoś powoli przyzwyczajam się do tego fotela, wiesz?
1: No, nowego. Nie mówiłam, no. Ja już się tak czuję się tutaj, jakbym tu się urodziła trochę. Po prostu. No. Nowe studio od dzisiaj, od wczoraj, ale pogodny poranek po raz pierwszy w nowym studiu. Państwo telefonują w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Adrian w związku ze zmianami na nowe studio. Mhm. Powiem tak, słyszałem kiedyś za młodu, że trzeba iść do przodu, więc teraz, jak i przedtem, stosuję to z różnym efektem. Im wam w radiu również życzę, zmieniajcie na lepsze życie, zmieniajcie studio na nowe, zmieniajcie na zdrowsze nawyki, ale o jedno was proszę, nie zmieniajcie muzyki.
0: To możemy obiecać.
1: Genialne.
0: To możemy obiecać. Będziemy grać najpiękniejsze melodie, takie, które i my, i państwo kochają.
1: Póki sił nam wystarczy. Bogdan Łazuka, za chwilę Bogdan Trzymaj się, a później Dean Martin i Sway. 24 minuty po 9:00.
3: Radio Pogoda.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Została ostatnia reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.

Cię. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głównych ról.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 9:33. Już o to powiedzenie pytałem. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
1: Ale tak, powiedziałeś, że nie.
0: No absolutnie nie, proszę państwa. W ubiegłym roku

0: spinającym europejską i azjatycką część tej wielkiej sieci drogowej. W roku 330 Konstantyn Wielki przebudował Bizancjum, uczynił je swoją stolicą, odtąd znaną jako Konstantynopol. No i z tych analiz wynika, że był to kluczowy węzeł lądowej sieci imperium, czyli Konstantynopol, nie żaden Rzym.
1: Czyli Stambuł po dzisiejszemu.
0: Czyli Stambuł,
1: po prostu.
0: No,
2: to ja mam nowe powiedzenie, słuchajcie.
1: Dobra.
2: Nie szukaj Rzymu na mapie świata, bo każda droga w Stambuł się uplata.
1: Ale to napisałeś.
0: Naprawdę.
1: Czyli wszystkie drogi prowadzą nie na pizzę, tylko na kebab. W sumie wolę. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Cieszymy się, że mogliśmy wyjaśnić Państwu tajemnicę wszechświata. Nie jedną, jeszcze mamy w zanadrzu. Czerwony tulipan przed nami, za chwilę Anna German, 9:35.

0: Za 19 minut 10, pogodny poranek w Radiu Pogoda, obrazki z nowego studia i pogodnego poranka są już w naszych mediach społecznościowych. Proszę zaglądać i na Instagram, i na Facebooka. Czujemy się tutaj coraz lepiej. Państwo różne miłe rzeczy nam mówią przez telefon, ale padło takie pytanie. Dzień dobry.
1: Stały słuchacz z Łodzi. A kiedy to będzie parapetówka? Do usłyszenia. Wszystkiego najlepszego życzę.
2: No i to jest ważne pytanie. Wiesz, że nie pomyśleliśmy o tym?
0: Myśmy taką wewnętrzną parapetówkę to mieliśmy. Natomiast tutaj pozwolą państwo nam się nacieszyć nowością, bo po parapetówce to mogą wystąpić ślady butów na suficie, a tego byśmy nie chcieli.
2: Tak, tak, ale pomysł, owszem, owszem, czemu nie?
0: Zaszczepili w nas państwo taką ochotę, więc pomyślimy na pewno.
3: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Została ostatnia reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.

0: Pogodę Poranek w Radiu Pogoda. Za 8 minut godzina 10. Piotr Stworakowski, jakiś uśmiechnięty, jakiś szczęśliwy i zadowolony.
1: No pewnie. Wczoraj musiałem się okopywać, żeby zostać w tym starym studiu, a dzisiaj już nowka sztuka nie śmiga. Znaczy już śmigana, ale troszkę, ale mało. I bardzo ładnie to wszystko wygląda.
2: Także
1: nic dziwnego. Człowiek po prostu, na twarzy człowieka zaistnieje uśmiech, kiedy tylko zobaczy nasze studio.
0: Tak, zyskaliśmy niewątpliwie przestrzeń, proszę Państwa, jest czym oddychać.
2: To prawda. I wysoki sufit. I to lubimy. I proszę z nami zostać, bo niektórzy z Państwa mówią, że nas jakoś tam lepiej słychać może na tym nowym sprzęcie. Dobra, no nie odsuwaj się od mikrofonu. Za chwilę Piotr Stworakowski w Centrum Dowodzenia Wszechświatem, czyli w studiu nowym Radia Pogoda. A my serdecznie dziękujemy i do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: to promocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
6: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
5: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
7: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: A słońce sobie lśni, zaśpiewa nam Eleni w Radiu Pogoda zaraz po wiadomościach, a potem usłyszymy Jerzego Połomskiego, wspominającego tę noc w Zakopanem. Ale najpierw posłuchajmy wiadomości.
3: Wiadomości z Poznania.
4: Beata Korzeniowska, zapraszam. Przed sądem rejonowym w Olsztynie ruszył proces dotyczący śmierci 15-letniego harcerza, który w ubiegłym roku utonął na obozie. Nastolatek podczas nocnej próby miał przepłynąć jeziora do wody, wszedł w pełnym ubraniu i butach. Na ławie oskarżonych zasiadają opiekun obozu i ratownik. Sąd zdecydował, że proces będzie się toczyć bez udziału publiczności. Ponownie ruszył proces w głośnej sprawie znęcania się nad strusiem Zenkiem spod Poznania. Sąd apelacyjny uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz na łączną karę 7 lat więzienia, a powodem uchylenia wyroku było to, że został on wydany przez neosędzie. To błąd, uważa pełnomocnik pokrzywdzonej Katarzyna Topczewska.
5: Zadecydowały kwestie polityczne, a to nie była sprawa polityczna.
4: Tramwaje wróciły na most Świętego Rocha. W sobotę wrócą na Kaponierę. Równocześnie jednak prace torowe zaczną się na moście teatralnym od strony ulicy Fredry. Utrudnienia w tym miejscu planowane są na miesiąc. Jak ma wyglądać nowy poznański dworzec kolejowy? Miasto ogłosiło przetarg na jego koncepcję. Szczegóły o 11.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Pogoda w Poznaniu.
4: Bez słońca, ale też bez deszczu. Tak będzie gdzieś w Poznaniu. 22 stopnie, tyle pokażą termometry. Maksymalnie około 16. Ciśnienie jest wysokie, tak zostanie, a wiatr jest umiarkowany, ale pod wieczór będzie dmuchać mocniej. Jutro i w piątek też pochmurno i do 21 stopni. W sobotę 20 i zaświeci słońce, a w niedzielę 19 i popada.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Sami Państwo słyszeli, to właśnie dzisiaj wypada Dzień Chłopaka. Wypada więc złożyć życzenia wszystkiego najlepszego tym, którzy na dźwięk tego słowa nie odpowiadają, że chłopaki to u szewca gwoździe prostują. Rok temu przekonali mnie Państwo do tego, żeby pielęgnować w sobie tę młodą osobę płci męskiej, więc już nie będę udawać, że jej we mnie nie ma. No ale skoro jest, to się zastanawiam, jak należy świętować Dzień Chłopaka. A może inaczej, jak Państwa zdaniem będę dziś świętować Dzień Chłopaka, bo będę. A teraz będę Państwu grać w Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie Eleni, Jerzego Połomskiego i Barbary Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Ja wierzę, jednak to...
1: Ty przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę, jednak to...
2: Bądź ze mną do jutra, a potem rób co chcesz. Wesoła piosenka w doskonałym wykonaniu Barbary Dunin i Zbigniewa Kurtycza. Za chwilkę Mary Hopkin i jej przebój To były piękne dni. A teraz przy pięknej pogodzie zajmę Państwu chwilkę listą jesiennych przyjemności, którą ułożyliśmy sobie wspólnie już prawie 2 lata temu.
3: Kocyk, książkę i dobrą czarną herbatę.
4: Jabłecznik, herbata z kawałkiem pomarańczy i goździkami.
5: Tort urodzinowy z kawką w gronie rodziny.
6: Spacer, brzegiem morza, przy szumie fal i przy krzyku metr.
2: Właśnie, to tylko kilka z Państwa jesiennych przyjemności. Jeżeli chcą Państwo coś do tej listy dodać, proszę się nie krępować, tylko dzwonić pod numer telefonu Radia Pogoda 22 444 4004 i mówić o tym, co Państwu sprawia przyjemność jesienią.

0: Wiesława Drojecka w pięknej piosence Każdy kiedyś musi kogoś kochać. To także słychać wieczorami w Radiu Pogoda, to znaczy tę miłość, a nie piosenkę, chociaż i to się może zdarzyć. A uczucie dosłownie wylewa się z Radia Pogoda, to znaczy... To chodzi o Wojciecha Masiaka, który czyta magnesy zmysłów, fragmenty powieści Heleny Mniszkówny o tym tytule. Dzisiaj już ostatnie fragmenty tej powieści, od jutra inna, ale autorka ta sama, więc nie wszystko się zmieni. A ta powieść to jedno z najsławniejszych dzieł Heleny Mniszkówny. Na razie jeszcze nie zdradzę tytułu, natomiast będą się Państwo mogli o tym przekonywać od jutra w Radiu Pogoda. A dzisiaj, ja nie wiem, czy to można tak nazwać, epilog magnesów zmysłów, w każdym razie zakończenie. Dziś Wojciech Masiak o 22:00 zakończy tę powieść, jutro zacznie nową. No a będzie można oczywiście tych magnesów zmysłów w dowolnym momencie sobie posłuchać, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.

0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnim z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
11: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
12: Została ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
14: Reklama.

0: Sugar, sugar. Człowiek się zastanawia, jak to przetłumaczyć na polski, żeby było dobrze i odpowiednio, i dopiero na końcu wpada na oczywiste rozwiązanie tego problemu. Często mówię przy tym przeboju, że zrobiło się słodko, co sugeruje tytuł. To może najlepszym tłumaczeniem tytułu byłoby określenie słodziutki. To znaczy słodziutka, bo śpiewa mężczyzna. Skoro tak, to proszę posłuchać tej opowieści słuchaczki Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się chciałam pochwalić całą słuchaczką Radia Pogoda. W mojej rodzinie mam w kuchni Radio Pogoda włączone i leży przed radiem podusia jej ulubiona, dwuletnia koteczka. I szczególnie, kiedy śpiewa Piotr Szczepanik, tak no jak proszę. To ostatnio było, ona przybiega z pokoju, układa się na tej podusi pod dwie łapki i po prostu się wpatruje w radio i słucha. No to może trochę takie śmieszne jest, no ale naprawdę ona zawsze przybiega. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy Piotr Szczepanik śpiewa. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: Nie, to nie jest śmieszne, to jest słodkie, czyli wszystko się zgadza. Ja pozdrawiam panią, dziękując za przedstawienie nowej, wiernej słuchaczki Radia Pogoda. Często słuchamy najpiękniejszych melodii Piotra Szczepanika, więc kotka nie raz jeszcze się zasłucha, a przy okazji może się jej spodobają inne piękne piosenki z Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
1: Została ostatnia reklama.
12: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
12: A cena nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.

Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce. Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
2: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
3: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Została ostatnia reklama. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Hanna Banaszak zaśpiewa Żegnaj kotku, a potem Halina Kunicka Jak dobrze mieć sąsiada. Takie najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda, ale najpierw proszę posłuchać tych wiadomości.
3: Wiadomości z Poznania.
4: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ponad 500 pracowników GSK Service w Poznaniu ma stracić pracę w związku z planowaną likwidacją działu IT i przeniesieniem części usług za granicę. Pracownicy i związki zawodowe rozpoczęli właśnie negocjacje w sprawie skali oraz warunków zwolnień. Jak pisze Głos Wielkopolski, o pracę martwią się też pracownicy Haleon, firmy powiązanej dawniej kapitałowo z GSK, która w Poznaniu również posiada swoje centrum usług biznesowych. Jest przetarg na koncepcję nowego dworca kolejowego w Poznaniu, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
5: Chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni.
4: Koncepcja ma być gotowa w 2028 roku. Dopiero wtedy rozpocznie się proces projektowania bryły, a prace budowlane mają ruszyć 2 lata później. W Poznaniu nagrodzą osoby, które pomagają innym. Kandydatury do konkursu Poznańskiego Wolontariusza Roku można zgłaszać do 11 października. A w wiadomościach o 12 amatorzy kawy, którzy zapominali za nią zapłacić.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
4: W weekend warto już zrobić przegląd szafy i wyciągnąć nieco cieplejsze ubrania, swetry, cieplejsze kurtki. To wszystko się przyda w przyszłym tygodniu. Będzie chłodniej od 14 do 18 stopni i w przyszłym tygodniu sporo deszczu. W tym tygodniu deszcz dopiero w niedzielę, ale na razie dominować będą chmury. Dzisiaj 22 stopnie, a do końca tego tygodnia 19-20.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.
2: Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii i do jesieni, która bywa piękna i przyjemna, jeśli tylko o to zadbać odpowiednio. A dzisiaj Dzień Chłopaka, dlatego w Radiu Pogoda można usłyszeć okolicznościowe piosenki, ale najpierw mam dla Państwa przeboje Hanny Banaszak, Haliny Kunickiej i Mieczysława Foga. Aha, i za pół godziny mniej więcej usłyszymy kilka wspomnień z roku 1976 w ramach cyklu Pogodne Lata. Dzień dobry.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: pewnością jesienne róże należą do jesiennych przyjemności, a my dzisiaj ustalamy ich listę, na której są już między innymi gorąca herbata, kocyk, dobra książka, jabłecznik, co tam jeszcze było, spacer brzegiem morza, ale jesień ma też inne dobre strony.
1: Panie Piotrze, o jesieni to można byłoby nieskończenie. Takiej barwy kolorów, od zieleni poprzez żółć, poprzez bordo, to chyba nie ma żadna pora roku. I nie ma też chyba pory roku, która miałaby tyle przepięknych piosenek. Na przykład jesienny starszy pan, kasztany. No w ogóle tego jest takie mnóstwo, czyli kochamy jesień, dlatego że ona po prostu dzieli nas od zimy i im jest dłuższa, tym jesteśmy bardziej szczęśliwi. Na wybrzeżu jest jeszcze zielono, naprawdę chyba my jesteśmy troszeczkę z tyłu, gdzieś tam na południu Polski, jest już bardziej jesiennie. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Antonino, czyli dopisujemy jesienne barwy i piosenki. U nas też jeszcze dość zielono, ale to się już zaczyna zmieniać. Gdyby chcieli państwo uzupełnić tę listę jesiennych przyjemności, proszę zadzwonić i je podać, a ja z przyjemnością posłucham państwa propozycji. A teraz przed nami piosenka Czerwonych Gitar na Dzień Chłopaka. Pechowy chłopiec.

0: Mireille Mathieu w Radiu Pogoda. Od rana Państwo dzwonią w sprawie nowego studia Radio Pogoda i nic dziwnego, będą przecież je Państwo teraz widywali częściej, przynajmniej na naszych radiowych profilach społecznościowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna, z gratulacjami z powodu nowego studia.
0: Dziękujemy.
1: Wszystkiego dobrego Państwu życzę, żeby coraz piękniejsze i więcej pięknych melodii płynęło z tego studia. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i prowadzących.
0: Dziękujemy za gratulacje i życzenia, panie Andrzeju, i wzajemnie pozdrawiamy, mając nadzieję, że pana życzenia spełnią się co do jednego. Jeśli chodzi o najpiękniejsze melodie, lada minuta posłuchamy przebojów Steni Kozłowskiej i zespołu Pod Budą, po czym zajmą nas wspomnienia roku 1976.

0: Słyszysz? To kos. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: USHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1976. Ten rok ogłoszono w naszym kraju rokiem bibliotek i czytelnictwa, ale 6 lutego ukazało się rozporządzenie o możliwości zakładania tzw. firm polonijnych, a 28 marca kapitan Krystyna Chojnowska-Liskiewicz wyruszyła z Las Palmas na pokładzie jachtu Mazurek w samotny rejs dookoła świata, o którym potem tak opowiadała w reportażu dla kanału Żeglarski TV.
2: Tego, co ja przeżyłam, jak to było, co ja widziałam, to mi nikt nie odbierze, tego się nie kupi za żadne pieniądze. I bardzo mnie to cieszy i właściwie nie odczuwam jakiejś takiej potrzeby posiadania. Nawet czasami wydaje mi się, że mam to, co mam, to mam za dużo.
1: 30 czerwca po koncercie we Lwowie rozwiązał się zespół Niebiesko-Czarni, a miesiąc później podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu polscy siatkarze wywalczyli złoty medal, pokonując w finale reprezentację Związku Radzieckiego.
3: To niewiarygodne! Wezwal, uwaga, Czernysow! I out! Nie było bloku! Taki taniec, taki obrazek, co widzieliśmy w Meksyku. Nawet nie mają teraz sił się cieszyć. Ja już nic nie mówię. Popatrzcie, oto oni i Wagner, prawdziwy szarlatan, który powiedział: interesuje mnie tylko złoto. I jest złoto.
1: No właśnie, i do tej pory wspominamy tamte chwile. 7 października w Polsce gościł zespół ABBA. Nagrali wtedy program telewizyjny, pospacerowali po Warszawie i pojechali.
4: Thank you very much, everybody. Finally, we'd just like to say this, that it's been a tremendous experience for Benny to come here to Poland. And for the rest of us.
5: Yes, we really have been enjoying this, and I must tell you that you have been a wonderful audience and we really love you. Thank you very much.
1: A kilka dni później ukazała się płyta ABBY Arrival.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

Lipsy, czyli przebój Nataszy Zylskiej z 1958 roku. Za chwilkę posłuchamy jednej z najpiękniejszych melodii zespołu Vox, który odwiedził nas wczoraj, żeby razem z nami otworzyć nowe studio Radia Pogoda i przy okazji opowiedzieć kilka słów o swojej nowej płycie, która nazywa się Vox na 45, choć ta rocznica już zespołowi minęła kilka lat temu i wczoraj między innymi właśnie z rozmowy dowiedzieliśmy się, że zespół ma plany, jak uczcić swoją kolejną okrągłą rocznicę i to plany bardzo konkretne. Całą rozmowę mogą Państwo na pewno usłyszeć, zaglądając na profile społecznościowe Radia Pogoda na Facebooku albo Instagramie.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
1: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
3: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl /firmy.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga

0: Wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Reklama.

0: Uwaga, łowcy naklejek, gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
9: Reklama.
10: Najpierw piosenka z serialu Droga, a następnie zwycięska piosenka konkursu Eurowizji z 1981 roku, czyli absolutnie Wojciecha Młynarskiego i Making Your Mind Up zespołu Bugs Fizz rozpoczną popołudniową część naszego spotkania i to się stanie zaraz po tych wiadomościach.
7: Wiadomości z Poznania.
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. Poznańska Rada Miasta jednogłośnie przyjęła stanowisko popierające utworzenie w Wielkopolsce stałej bazy wojsk Stanów Zjednoczonych. Projekt stanowiska przygotowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Ponownie ruszył proces w głośnej sprawie znęcania się nad strusiem Zenkiem. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz na 7 lat więzienia, ponieważ stwierdził, że skład sędziowski był wadliwy, mówi pełnomocnik właściciela strusia Katarzyna Topczewska.
12: Zadecydowały kwestie polityczne, a to nie była sprawa polityczna.
11: Według ustaleń prokuratury mężczyzna w styczniu ubiegłego roku brutalnie kopał i bił zwierzę, co doprowadziło do śmierci strusia. Teraz para, która ewidentnie lubi kawę, zapomniała jednak, że w markecie trzeba za nią płacić. Policjanci z Gostynina zatrzymali małżeństwo, które z jednego z marketów ukradło 6-kilogramowych opakowań kawy. Jak się okazało, nie pierwszy raz, bo to samo zrobili na początku września. Do tego powiązano ich z kradzieżą pistacji w innym markecie. Małżeństwo może spędzić 5 lat w więzieniu, raczej bez orzeszków i dobrej kawy.
7: Radio Pogoda 103,4 FM. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie. Pogoda w Poznaniu.
11: Pochmurne będzie popołudnie w Poznaniu, ale będzie dość ciepło, 22 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 16, tyle że wiatr jest umiarkowany, a ma dmuchać mocniej. Jutro 20-21 stopni i jutro i w piątek sporo chmur, w sobotę zaświeci słońce, można pójść na spacer, okien proszę nie myć, od niedzieli sporo deszczu.
7: Radio Pogoda, 103,4 FM. Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Popołudnie trwa od kilku minut, co oznacza, że jesteśmy już bliżej weekendu niż początku tygodnia, ale poza tym niewiele się zmienia. Ciągle interesują nas jesienne przyjemności, których nie brak, sądząc po Państwa telefonach. Trzeba tylko umieć je dostrzec. Za kilka minut wrócimy do tych przyjemności, a teraz już słuchamy najpiękniejszych melodii Wojciecha Młynarskiego, Bugs Fizz i Reny Rolskiej.

0: jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: W taki dzień jak dziś to właśnie można by iść bulwarami i iść jak w piosence Reny Rolskiej, której słuchaliśmy przed momentem. No i to jest jedna z przyjemności jesiennych na naszej liście, obok gorącej herbatki, ciepłego koca, dobrej książki, jabłecznika, piosenek o jesieni, ale to nie koniec tej listy, jak się okazuje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie Piotrze, dla mnie jesień to ciepły koc, dobra książka, smaczna herbata, rozgrzewające zupy, domowa szarlotka, ciasto drożdżowe ze śliwkami, przetwory, suszenie grzybów, kiszenie kapusty, kolorowe liście, babie lato i jeszcze wiele, wiele innych przyjemności.
1: No tak.
2: Pozdrawiam jesiennie, Basia z Urszynowa.
1: Ciasto ze śliwkami. Wzajemnie pozdrawiam panią Basiu i dziękuję za tę długą listę jeszcze jesiennych przyjemności. A może państwo zechcieliby coś dodać do tej listy jeszcze? Na przykład którąś ze swoich jesiennych przyjemności właśnie, bo ja lubię jesień, zwłaszcza tę słoneczną, ale i inną też, za to, że jest pełna wyjątkowych i krótkotrwałych obrazów, bardzo kolorowych. Kolorowych jak mało co. Troszkę o tych barwach mówiła pani Antonina przed południem, choć u niej jeszcze całkiem zielono. A u państwa?

0: Gigi Anderson i Mama Lorraine z 81 roku. Gigi Anderson naprawdę nazywa się Gerd Günther Grabowski i Mama Lorraine jest chyba jego największym przebojem w całej karierze, przynajmniej jeśli chodzi o międzynarodowy rynek muzyczny, no bo w Niemczech Gigi Anderson gościł wielokrotnie na listach, choć chyba ani razu na pierwszym miejscu. Zdarza mu się też pisać piosenki innym wykonawcom, wśród których jest na przykład znany Państwu zapewne z anteny Radia Pogoda Engelbert Humperdinck. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda. Posłuchamy Zofii Kucówny i Jerzego Wasowskiego z niewielkim, ale istotnym udziałem Jeremiego Przybory, a potem Bogusława Metza.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sumie. Rossmann, moja drogeria.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
9: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Za mniej.

Bogusław Medz w pięknej piosence Włodzimierza Nachornego ze słowami Jonasza Kofty. I to nie jest ostatni raz, kiedy słuchamy tego popołudnia Bogusława Medza. Inna piosenka z jego udziałem pojawi się dziś w Radiu Pogoda po 15, kiedy Krystyna Giżowska będzie opowiadać o wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach w rozmowie z Moniką Tarką. O tym, co to będzie za najpiękniejsza melodia, przekonają się Państwo słuchając Radia Pogoda właśnie po 15. Teraz tylko taka zapowiedź, która być może zwiększy Państwa zainteresowanie tym, co się będzie działo po południu na antenie Radia Pogoda. A za chwilkę, teraz już u nas Buddy Holly i Peggy Sue.

0: nie wie potem, co z tym zrobić. O takim zakochaniu powstało mnóstwo piosenek i przynajmniej tyle samo książek. O jednej z nich wspomnę już po 13, a za chwilkę będziemy słuchać najpiękniejszych melodii Haliny Frąckowiak, grupy The Searchers i Andrzeja Freinda.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie.

0: Teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
4: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: Została ostatnia reklama.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Reklama. Właśnie mija 13, czyli pora wiadomości w Radiu Pogoda, po których zapanuje sztormowa pogoda, ale tylko u nas i tylko w piosence Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron. A potem usłyszymy Andrzeja Dąbrowskiego w pięknej piosence Zielono mi.
9: Zamiast opieki i znęcanie się będzie sądowy finał sprawy rodziców zastępczych ze Zgierza. Potem nowe informacje o przerwanym locie z Dubaju do Tel Awiwu i ważny wieczór dla fanów nieba i gwiazd.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
9: Marcin Krzemiński. Zamiast zapewnić opiekę 8-latkowi, znęcali się ze znajomym nad chłopcem i jego siostrą. Teraz rodzicami zastępczymi ze Zgierza zajmie się sąd. Do niego bowiem trafi akt oskarżenia. Dramat dzieci wyszedł na jaw w lutym tego roku dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
10: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego 8-latka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
9: W czasie śledztwa wyszło też na jaw, że siostra chłopca była celowo kąpana w lodowatej wodzie i golona na łyso. Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia. W rękach policji 46-latek podejrzewany o umieszczenie dwóch plastikowych pojemników z łatwopalną cieczą przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mężczyzna to były pracownik firmy. Wstępnie przyznał, że to, co zrobił, było wymierzone w byłego pracodawcę. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Są nowe informacje w sprawie incydentu w samolocie linii Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, a ostatecznie przekierowanego do Arabii Saudyjskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że jeden z pilotów zamierzał rozbić maszynę, podała jedna z izraelskich telewizji, powołując się na wysokiego rangą przedstawiciela władz. Miał on powiedzieć stacji, że, tu cytat, uniknięto wielkiej katastrofy i że pilot, który najprawdopodobniej chciał przejąć sterowanie, jest przesłuchiwany. Mężczyzna to według izraelskiego portalu Walla Omańczyk. Obniżka cen paliw zależy od prezydenta, przekonuje minister energii Miłosz Motyka. Deklaruje, że rząd od razu po podpisie Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uruchomi program CPN, bo planu B nie ma.
11: Pan prezydent w swoim projekcie nie wskazuje źródła finansowania. Pan prezydent niestety wybrał polityczną nawalankę, bo gdyby jeszcze wskazał inne źródło finansowania, byłoby to gdzieś uzasadnione.
12: Panie ministrze, na jakie obniżki możemy liczyć po wprowadzeniu programu?
11: Ponad 1 zł mniej na litrze benzyny, ponad złoty 10-15 na litrze oleju napędowego.
9: Mówi minister energii w rozmowie z Grzegorzem Kozłem. Fanów obserwacji nieba i gwiazd czeka dziś nieprzespana noc. Od wieczora obserwować będzie można księżyc na tle Plejad. Plejady to wyjątkowo efektowna gromada gwiazd, mówi kierujący Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
13: W ich skład wchodzi kilkaset młodych, liczących ledwie 100 milionów lat gwiazd, które dodatkowo podświetlają resztkę gazu, z którego się narodziły. Okiem nieuzbrojonym dostrzegamy ich 7, w porywach do 9.
9: Obserwacje najlepiej zacząć od około 19.30, zdecydowanie ułatwi ją też lornetka. Co ważne, zjawisko pozostanie widoczne przez całą noc.
5: Pogoda.
9: Maksymalnie od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na zachodzie kraju. Dużo słońca, a na południowym wschodzie, czyli w Karpatach i na Lubelszczyźnie, miejscami nawet bezchmurne niebo.
5: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
8: Dzień dobry, wracamy do najpiękniejszych melodii i naszych spraw, czyli przede wszystkim nowego studia Radio Pogoda, o którym cieszymy się od wczorajszego popołudnia. Zaraz będzie o tym troszkę więcej, a teraz już należy się nam chwilka czy dwie z przebojami Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron oraz Andrzeja Dąbrowskiego.

0: Andrzejowi Dąbrowskiemu zielono, a mnie tak trochę żółto, bo to są kolory ścian nowego studia Radia Pogoda. Właściwie kolory to są Bahama Yellow i jakiś taki brązowy, jesiennie bardzo jest w tym studiu. Cieszymy się nim od wczorajszego popołudnia. Oficjalnego otwarcia wczoraj o 14 na antenie Radia Pogoda dokonała Monika Tarka, która za kilkadziesiąt minut zajmie moje miejsce przed mikrofonem, a dzisiaj od rana Państwo dzwonią do nas z dobrymi życzeniami. Dzień dobry, kto tam?
1: Kłania się Mira. Nowe studio Radia Pogoda, wielka radość. Wszystko to, co ułatwia pracę, trzeba cenić i cieszyć się. Życzę Wam, kochani, spokoju i pięknych osiągnięć tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Wasza radość jest również naszą radością. Pozdrawiam, słuchaczka Radia Pogoda.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Miro, i dziękuję za dobre słowa. Tak między nami mówiąc, to chyba nas wszystkich tutaj najpierw ucieszyło, że możemy zobaczyć, jaką pogodę mamy dzisiaj, bez konieczności wychodzenia z naszego pięknego studia. Oczywiście są także inne powody radości i o nich na Facebooku i Instagramie Radia Pogoda opowiadają Asia Kruk, Zygmunt Heiser i Michał Pierzchała, czyli poranny skład Radia Pogoda. Także kto nie widział, nadrabia, a wszyscy słuchamy teraz piosenki na Dzień Chłopaka, którą Polanka nagrał w 59 roku.

0: Mogłaś Małgoś to taka piosenka podziękowania Andrzeja Rymińskiego dla tytułowej Małgosi. A teraz szybciutko wracam do jesieni. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, Danka. Mnie jesień nastraja tak nostalgicznie. Jesień. Wielu poetów o niej pisało, a mnie ciągle wierszy o niej mało. Cudowne liście lecą z drzewa, kolory tęczy. Lazur nieba odbija się na trawie. Słońce ozłaca, złote już drzewa. Ptaki gdzieniegdzie śpiewają tęsknie, a mnie ciągle mało. Za ten kolorowy, cudny świat, który każdego wiersza jest wart. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję pani Danusiu za tę chwilę poezji. Za chwilę prozy nie będzie, ale będzie o prozie. Z tym, że najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie Marka Grechuty i Hanny Koniecznej.
2: Autopromocja.
3: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgon.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
3: Została ostatnia reklama.
17: Zobacz, Stasiu, soku.
18: Gdzie? Nie widzę.
17: No tam, patrz.
18: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
17: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
19: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
18: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
19: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Hanna Konieczna i Gafy w Radiu Pogoda. Jeżeli słuchają nas państwo rano albo zaglądali państwo na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, to pewnie wiedzą państwo, że w tym tygodniu w porannym programie można zdobyć zaproszenia do kina dla dwóch osób na nową ekranizację powieści Bolesława Prusa Lalka z całą plejadą gwiazd na ekranie oraz specjalne filmowe wydanie tej powieści. No i dzisiaj ta sztuka udała się pani Celinie, która nie wszystko powiedziała od razu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry raz jeszcze. Z tej strony Celina. Brałam dzisiaj udział w konkursie dotyczącym Lalki.
0: Oczywiście.
1: I tak mocno to przeżyłam, że nawet nie zdążyłam podziękować, jak bardzo mi miło, że zostałam zauważona i chciałam pozdrowić bardzo, bardzo serdecznie panią Asię i wszystkich prowadzących i wszystkich tworzących ten program Radio Pogoda. Pozdrawiam i ściskam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiamy pani Celino. Pozdrowienia przekazane Asi Kruk. Była zachwycona. A jeśli chodzi o książkę Lalka i zaproszenia do kina na jej nową ekranizację, to najpierw trzeba napisać państw parę słów o tej powieści w formularzu na stronie radiopogoda.pl, a potem liczyć na to, że to właśnie do państwa zadzwonią Asia Kruk z Zygmuntem Heizerem. Zwykle dzwonią kilka minut po 9:00.

To usłyszymy najpiękniejsze melodie Marii Koterskiej, Zdzisławy Sośnickiej i BJ Tomasa, a o 14 przywita się z Państwem Monika Tarka, która spędzi z Państwem to ostatnie w tym roku wrześniowe pogodne popołudnie. Ja zapraszam do Radia Pogoda już w październiku, czyli jutro od 10.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: A cappuccino też za 5?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Reklama. Słuchają Państwo Radia Pogoda, za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
11: Podejrzany pakunek w Białymstoku, od tego zaczniemy. Potem inflacja i jej wpływ na nasze portfele. Będzie też tenis i turniej w Pekinie.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
11: Marcin Krzemiński. Na początek Białystok i utrudnienia w centrum miasta. Przed południem na bocznicy kolejowej w pobliżu ważnego tunelu imienia generała Fildorfa Nila znaleziono pakunek, który muszą zbadać pirotechnicy. Pobliskie ulice są zablokowane. Foliowy pakunek znaleźli sokiści w jednej z cystern przewożących olej napędowy. Do tematu będziemy wracać. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Ceny rosną coraz szybciej, a inflacyjny odczyt już wyraźnie przebił poziom uważany za zdrowy dla całej gospodarki i naszych portfeli. Z nami jest Wojciech Kowalik. Wojtku, powiedz, czy to wszystko to wina drogich paliw?
13: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach, mówił Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
14: Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach, tak? Że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, no bo ceny rosną szybciej, co oznacza, że realne dochody rosną wolniej, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
13: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu.
11: No ale i ten trend prawdopodobnie powoli się kończy, no i podskoczyły też ceny energii. W szkołach mija pierwszy miesiąc obowiązkowej edukacji zdrowotnej i zakazu używania telefonów. Są placówki, które wyprzedziły reformę. W zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu od blisko 2 lat uczniowie zostawiają telefony w swoich szafkach na cały dzień.
15: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych i zmniejsza ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie. Bo proszę zauważyć też, że dzieci mając telefony w szkole miały możliwość fotografowania różnych sytuacji, miały możliwość podkreślania niektórych kwestii.
11: Mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska i dodaje, że uczniowie chętniej teraz ze sobą rozmawiają, są też bardziej skoncentrowani na zajęciach w szkole. Polskie tenisistki zaczęły rywalizację na turnieju tenisowym w Pekinie i jedna z nich, Katarzyna Kawa, już odpadła po długim meczu z Darią Snigur. Przemysław Pozowski.
16: Dziś w stolicy Chin jeszcze mecz Magdaleny Fren z francuską Elsą Jacquemo, a w kolejne dni na korty wyjdą Magda Linet, Maja Chwalińska i Iga Świątek. A w turnieju mężczyzn w stolicy Chin zagra jutro Hubert Hurkacz.
11: W pierwszym meczu zmierzy się z 15. tenisistą świata, Amerykaninem Lernerem Tienem.
12: Pogoda.
11: Kolejny piękny, słoneczny i do tego ciepły dzień. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Podhalu, 20 na Podlasiu, na Kujawach i na Środkowym Pomorzu, 21 na Mazowszu i na Podkarpaciu, 22 na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce, 23-24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
10: Ja zapraszam dzisiaj na środowe, pogodne popołudnie, 4 minuty po 14. To, że jest pogodne, to można stwierdzić, wyglądając przez okno, przynajmniej w większości miejsc w naszym kraju. No, albo oczywiście cały czas mając włączone radio Pogoda, bo mam nadzieję, że z nami, a przede wszystkim z tymi naszymi najpiękniejszymi melodiami, to każde popołudnie właśnie takie pogodne jest. Tradycyjnie, proszę Państwa, zaczynamy od pozdrowień. Od kogoś z Was, od kogo słuchamy?
17: Witam serdecznie, właśnie słucham waszego radia, które bardzo podnosi mnie na duchu. Życzę miłego dnia, Klementyna.
10: Dziękuję, ja też życzę wszystkim miłego dnia z Radiem Pogoda.
12: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Kultur, Adriana Celentano. A propos, proszę Państwa, tej pięknej pogody, którą mamy i tego babiego, pięknego lata, no to myślę, że dużo osób chce to wykorzystać, zwłaszcza w weekend, który zbliża się wielkimi krokami. No i takim jednym ze sposobów bycia na tym świeżym powietrzu i korzystania jeszcze z tego słońca i ciepła jest oczywiście pójście na grzyby. Właśnie rozmawiałam przed kilkoma minutami z Izą, naszą sekretarz redakcji, która w niedzielę była na grzybach i zebrała sporo, ale takich malutkich, głównie podgrzybków, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jest w naszym kraju ktoś, kto nazywa się synoptykiem grzybowym, to jest pan Marek Snowarski. Na stronie grzyby.pl właśnie napisał, że zbliża się wysyp jesiennych grzybów. Jego zdaniem w łódzkim i świętokrzyskim pojawiają się już młode podgrzybki i prawdziwki, zwiastuny głównego jesiennego wysypu. Na Górnym Śląsku i w Małopolsce nie wystąpił letni wysyp grzybów, ale są sygnały, że lada dzień od tygodnia do dwóch zacznie się właśnie ten wysyp jesienny. No i według tego synoptyka grzybowego, na razie najwięcej grzybów jest w okolicach Ciechanowa, Przemyśla, Zamościa, Opola, Wrocławia, Częstochowy i Konina, więc co? Na grzyby?

0: Cyryla Rodowicz w Radiu Pogoda, 14.20, czyli no, pora obiadowa, proszę Państwa. Maryla dzieli się na swoich mediach społecznościowych często tym, co gotuje. Jednym z, jej takich popisowych dań jest spaghetti carbonara. Ale fani doskonale wiedzą, że lubi też słodycze, zwłaszcza taką jedną słodycz. Często po koncertach dają jej ptasie mleczko, które Maryla Rodowicz uwielbia. No to jeżeli chodzi o Marylę, to już trochę się dowiedzieliśmy w porze obiadowej, co tam u niej słychać smacznego. Natomiast co Państwo mają dzisiaj na obiad? Jeżeli ktoś chciałby się tym podzielić, zainspirować innych słuchaczy, to zapraszam. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu.
1: Radio Pogoda.

0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Tiddly-diddly-dum, boop-boop-bidoop.
1: Ach, ta Marilyn Monroe niezrównana i dziś, proszę Państwa, rozśmiesza, ale też troszeczkę wzrusza. I wanna be loved by you przed momentem. A teraz wracamy do tego, co dzisiaj u Państwa na obiad. Halo, halo.
2: Dzień dobry, Pani Moniko.
1: Dzień dobry.
2: Pani Barbara z Wyspidu Sądeckiego. Pani Moniko, co u mnie na obiad? Mhm. Otóż klaszki ziemniaczane sosem pieczarkowym, a do tego sałatka z pomidorów z cebulą. Pycha, a jak pachnie. Serdeczności.
1: Ja też pozdrawiam serdecznie. No to niedługo, jak już będzie ten jesienny wysyp grzybów, to może będzie jakiś sos borowikowy albo podgrzybkowy, albo może jakieś maślaczki do tych placków. Co tam jeszcze u Państwa? Jakie inspiracje obiadowe macie dla słuchaczy Radia Pogoda?
3: Dzień dobry,
1: dzień
3: Pani
1: dobry.
3: Moniko. Dzisiaj na obiadek gziczek, ziemniaczki w mundurkach, zupka pomidorowa z makaronem.
1: A deserek?
3: A na deser serniczek. Pozdrawiam serdecznie. Elżbieta.
1: Dziękuję, też pozdrawiam Pani Elu. No my, proszę Państwa, wczoraj mieliśmy na desert tort tiramisu. No to ze względu na to, że wczoraj oficjalnie ruszyło nowe studio Radia Pogoda.
4: Nie miałem prawie nic.

0: to tylko zakwitną jabłonie, jak się okazuje, wiosenne piosenki jesienią też mogą pojawiać się na antenie Radia Pogoda. A już za kilka minut utwór filmowy. Pamiętają Państwo taki film Złoto dla zuchwałych, Clint Eastwood, Telisa Valas w rolach głównych. To właśnie ja za kilka minut z tego filmu Burning Bridges i Kelly's Heroes.
1: Reklama. Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu.

0: cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
0: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
2: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8,11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Reklama. Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Została ostatnia reklama.
0: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Ptasia Wita przy Lasku Marcelińskim.
3: To jest Radio Pogoda. Wracamy oczywiście za kilka minut do naszych najpiękniejszych melodii, przygotowanych na to pogodne środowe popołudnie, ale na razie wiadomości i prognoza pogody. Jest 15.
4: Podejrzany pakunek i duże utrudnienia w ruchu to w Białymstoku. Przed Pałacem Prezydenckim politycy lewicy i apel dotyczący paliw. Będzie też piła i ustalenia w sprawie morderstwa seniorki sprzed 18 lat.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
4: Marcin Krzamiński. Na początek wracamy do utrudnień w Białymstoku. Z powodu akcji saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem zamknięta jest główna arteria łącząca północną i południową część miasta. O szczegółach Jakub Medek.
5: O przyczynach akcji saperów i jej wpływie na sytuację komunikacyjną w Białymstoku mówi podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji.
6: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
5: Do momentu odholowania składu, którego częścią jest wagon z podejrzanym pakunkiem, zamknięty został też tunel na przedłużeniu Kopernika, właśnie i Składowej, łączący osiedla Nowe Miasto i Słoneczny Stok. Policja ewakuowała też jedną ze stacji benzynowych przy ulicy Kopernika.
4: Paliwa i polityka. Lewica domaga się podpisu prezydenta pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski i poseł Tomasz Trela przyszli przed Pałac Prezydencki z kanistrem. Według Gawkowskiego ustawa to szansa na tańsze paliwo na stacjach paliw i głowa państwa powinna ją podpisać. Albo jest za zyskami wielkich firm paliwowych.
7: Sprawa jest banalna. Albo chcemy wspólnie pracować dla bezpieczeństwa Polek i Polaków, obniżając ceny paliw na stacjach, albo bawimy się w politykę. I to prezydent bierze za to odpowiedzialność. Koniec z jakimiś machlojkami, politykierstwem.
4: Cena diesla przekroczyła tymczasem już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
8: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy.
9: To jest o 2,5 tysiąca więcej, 3 tysiące.
8: To jest kosmos.
4: Tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę, a jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie listę żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatruje właśnie wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą. Na prokuraturę ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Morderstwo seniorki z Piły sprzed 18 lat rozwiązane. Policja z poznańskiego archiwum X dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym odkryła tożsamość sprawcy. Zarzut zabójstwa usłyszał 44-letni obecnie wnuk kobiety, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
10: Nasi biolodzy ponownie przeanalizowali przedmioty, które były zabezpieczone na miejscu zbrodni i odnaleźli nowe ślady biologiczne, o których istnieniu wcześniej nikt nie wiedział. I te ślady biologiczne zostały zidentyfikowane jako ślady mężczyzny.
4: Zwłoki samotnie mieszkającej 73-latki znaleziono 18 lat temu w domu wielorodzinnym. Wtedy jednak nie udało się wytypować sprawcy. Jutro ruszają zapisy na kolejną turę lubelskiego czeku turystycznego. Dofinansowanie wyniesie 300 zł i dotyczy minimum 2 noclegów. Pobyt można wygenerować przez stronę internetową akcji punktualnie o 10 rano.
0: Co jest grane w Poznaniu?
11: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ostatni nie gasi światła. To wystawa w Galerii Jezuitów, która ma zatrzymać widza i skłonić do spojrzenia w głąb siebie. W świecie, w którym coraz trudniej znaleźć chwilę na zatrzymanie, ta wystawa ma być zaproszeniem do wejścia w przestrzeń wspomnień, emocji i osobistych przeżyć. Ostatni nie gasi światła, rzecz o życiu wewnętrznym. To projekt artystyczny Aleksandra Korczaka. Wystawę można obejrzeć jeszcze tylko dziś. Trzeba się więc pośpieszyć. Tu z kolei śpieszyć za bardzo się nie trzeba, bo ta wystawa będzie czynna do 10 lutego. A na niej Matejko, Malczewski czy Wyspiański. To wszystko w galerii w Starym Browarze. Wystawę można oglądać od wtorku do niedzieli między 10 a 20.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
4: Najchłodniej na Suwalszczyźnie, na Podhalu, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie, tam 19-20 stopni. Najcieplej w Lubuskiem, tam 24. Dużo słońca i nie powinno padać.
3: Zapraszam na środowe, pogodne popołudnie w Radiu Pogoda, 5 minut po godzinie 15. Po 15 powiem Państwu o tym, że szykuje się jeszcze jedna lalka, bo mamy już serial, od dzisiaj ta wersja kinowa w kinach oficjalnie, także można już ją oglądać, no ale będzie jeszcze kolejna wersja. Jaka? Szczegóły za kilka minut. No i oczywiście po 15 zapraszam też na spotkanie z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. Tym razem to będzie duet, jeden z jej największych przebojów.
0: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, pada, pozwolisz sama mi, pada, miastwo calować do dłoni, pada, calować usta twe.
1: Gdy tak słuchałam tej piosenki, to sobie pomyślałam, że gdyby kinowa lalka była musicalem, to spokojnie Wokulski mógłby do Izabeli taką piosenkę zaśpiewać. Taki utwór sprzed wielu, wielu, wielu lat, z taką elegancją sprzed lat. No właśnie, proszę Państwa, lalka weszła dzisiaj na ekrany i Stanisław Wokulski, Izabela Łęcka, Ignacy Rzecki, ta XIX-wieczna piękna Warszawa znów pojawiają się na ekranie. To jedna z najbardziej wyczekiwanych polskich premier tego roku. W rolach głównych Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska i Marek Kondrat, który powraca na ekrany po 16 latach przerwy. No ale dla takiej roli to nic dziwnego, że zrobił wyjątek. Wciela się oczywiście w Ignacego Rzeckiego. Z takich ciekawostek dotyczących tego filmu, no to już wiemy, słyszeliśmy o tym, wiele osób odwiedzało to miejsce, bo na krakowskim przedmieściu w Warszawie specjalnie odtworzono fragment dawnej stolicy i zbudowano taki pełnowymiarowy sklep Stanisława Wokulskiego. Poza tym jest taka jeszcze ciekawostka dotycząca kostiumu Kamili Urzędowskiej, która gra Izabelę Łęcką. Otóż występuje tam w liczącym ponad 120 lat gorsecie. To projektant Tomasz Osoliński otrzymał taki gorset wcześniej od Krystyny Jandy, więc on też ma jakąś długą historię. A przed nami, proszę Państwa, jeszcze jedna wersja lalki, no bo już mamy nowy serial od dzisiaj, nowe filmy w kinach, a przed nami jeszcze nowa superprodukcja Audioteki, czyli ci aktorzy, którzy w tej kinowej lalce grają, proszę Państwa, znów pojawili się przed mikrofonem i nagrywają swoje wersje, swoje dialogi, no i ta lalka Bolesława Prusa, tak dzielona na role wśród tych wspaniałych aktorów, właśnie powstaje. Premiera podobno w grudniu. Dla Audioteki pan Marek Kondrat tak wypowiedział się na temat lalki.
2: Lalka to marzenie, to projekcja, to ideał. Lalka też jest bolesnym obrazem epoki i stosunków międzyludzkich pod tą szerokością geograficzną, w której my żyjemy. Lalka to bardzo surowy obraz rozkładu społecznego.
1: Tak powiedział Marek Kondrat dla Audioteki, a ja tylko Państwu przypomnę, że my już mamy taką wersję lalki, którą czyta Wojciech Masiak. Fragmenty tej powieści słuchają Państwo na naszej antenie w każdą niedzielę między 8 a 10.

0: był oczywiście Chubby Checker, a już za kilka minut w Radiu Pogoda kolejna najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. No i oczywiście opowieść Krysi o tej jej piosence. Tym razem to będzie duet. Krystyna jedzie z kimś do... No, chyba już się Państwo domyślają.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
3: garść inspiracji,
4: szczypta ciekawostek
3: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
7: Co sprawdzasz, tato?
8: A przelew z pensją.
7: Tak, co miesiąc?
8: Co miesiąc.
7: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
8: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska i przyszedł czas na twój kolejny przebój, na dodatek duet. Bogusław Metz i ty, i w drodze do Fontainebleau. Ale zanim opowiesz o tej piosence, jak ona powstała, to chciałam zapytać, czy ty w ogóle byłaś w Fontainebleau?
2: Tak, proszę państwa, dwa lata temu.
1: Dopiero dwa lata temu?
2: No właśnie.
1: Tam pojechałaś?
2: Od kiedy pracuję z zespołem, to oni tak mnie pięknie dopingują, nie tylko praca, ale właśnie, żeby gdzieś wybrać się razem. Zresztą bardzo się lubimy i te wypady nasze teraźniejsze, bo kiedyś jakoś dziwnie nie miałam okazji, tylko praca. Przy okazji pracy byłam i w Mongolii, i byłam na Kubie, i byłam w Japonii, i byłam w Ameryce, i w Kanadzie, ale to była wszystko praca. Zawsze wiedziałam, gdzieś tam z tyłu głowy miałam, jest robota i trzeba będzie, nawet jeżeli dwa dni wolne, to musisz się przygotować. Teraz zafundowaliśmy sobie z zespołem takie wypady raz w roku na tydzień w miejsca, które chcemy zobaczyć. I na takim totalnym luzie, żeby zasmakować kuchni, zobaczyć co nieco, bo wycieczki bardzo ważne są też w naszym repertuarze, żeby zobaczyć, żeby po prostu też trochę poleniuchować tak od tego, żeby wypić dobre winko, pójść nad ocean, jeżeli jesteśmy, czy nad morze, i tak na piasku posiedzieć, totalnie pomoczyć nogi. I oni właśnie padli na fajny pomysł, no fajny dla mnie, tak, bo stwierdzili, że mówią: Krysia, ty 40 lat już śpiewasz o tej podróży do Fontainebleau i ty tam jeszcze nie byłaś?
1: Może ja też jestem zdziwiona.
2: Ja mówię, nie byłam, no co zrobić?
1: Bo byłaś cały czas w drodze.
2: No
1: po
2: właśnie, byłam
1: w drodze do tego Fontainebleau.
2: I na moje urodziny przychodzą z biletem i mówią: no, mamy dla ciebie prezent. Polecieliśmy na tydzień, taki wypad fajny, oni zorganizowali wszystko, nie przez biuro podróży. Wspaniały mały hotelik niedaleko wieży Eiffla. I proszę państwa, nareszcie jestem spełniona. W drodze do Fontainebleau śpiewam
1: I dojechała Krystyna Giżowska w końcu i śpiewa to ze swoim przyjacielem, Bogusławem Metzem, ale być może będzie okazja, żeby o tym opowiedzieć innym razem, bo teraz już posłuchamy może tej piosenki, Krysiu.
2: Tak, bo ta historia ma jeszcze długo, mogłabym tu długo jeszcze na ten temat opowiadać,
1: jak powstała
2: ta piosenka.
1: Słuchamy w takim razie w drodze do Fontainebleau Krystyna Giżowska.

0: Krysiu, to opowiedz jeszcze, jak powstała ta piosenka.
1: Ta piosenka w ogóle powstała przy okazji koncertów na trasie. Kiedy jeździliśmy jednym autobusem i były dwie garderoby, jedna dla facetów, druga dla kobitek, a było nas naprawdę dużo i każdy wykonywał tylko dwie lub trzy piosenki z orkiestrą, aż był to Zbyszek Górny ze swoją radiową orkiestrą, to wpadaliśmy na fantastyczne czasami pomysły. No wiadomo, jak jest nas dużo, to zawsze są
0: burze mózgów.
1: I Zbyszek, słuchając nas tak na koncertach, mnie i Bogusia Meca, właśnie postanowił napisać dla nas duet. Boguś z takim brudnym, ciemnym wokalem i ja czysto, jasno śpiewająca. I okazało się to wielkim plusem właśnie to, że te takie dwa głosy on zmiksował. Mm-hmm. Bardzo do siebie pasowaliśmy. Potem nagraliśmy z Bogusiem Mecem jeszcze kilka duetów. Ale właśnie, jak mówię, często takie fajne pomysły powstają na trasach. Mm-hmm. I to jest przykład, proszę Państwa, właśnie naszej takiej trasowej wspólnoty i pracy razem.
0: Ale też i przyjaźni chyba z Bogusławem Mecem, prawda?
1: Nie, nie.
0: Bo przyjaźniliście.
1: Myśmy z Bogusiem naprawdę przyjaźniliśmy się mocno. Mieszkaliśmy niedaleko siebie i mogę tylko jeszcze dodać, że nie tylko jedne urodziny spędziliśmy razem, ale jego ostatnie również. No. Jego ostatnie również. I to były chyba najweselsze urodziny. Było tak wesoło, było tak wyjątkowo. No, Boguś kipiał taką energią, miał takie pomysły. Zresztą zebrała się taka grupa ludzi, która się lubi i których on lubił, bo to też było ważne. I może właśnie te wszystkie takie wspomnienia z tras koncertowych, anegdoty. Przypominaliśmy sobie, jak to było na tych trasach koncertowych. No, uśmialiśmy się niesamowicie i to były piękne urodziny.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
0: Kolejne spotkanie z Krysią oczywiście już jutro o tej porze.

0: piosenkami Ireny Santor można wyruszyć na zwiedzanie Warszawy. To były Kamienne Schodki, a jeszcze przed 16, która już za 13 minut, między innymi Frank Sinatra i jego piękna piosenka My Way.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gessen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gessen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto, zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
11: Autokompol. Serwis Dacia. Poznaj Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza od poniedziałku do piątku od 7 do 20.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
17: Została ostatnia reklama.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Reklama.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
11: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
10: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
12: Reklama.
13: W Radiu Pogoda już za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, a na razie wiadomości i prognoza pogody. Jest 16.
14: Były wiceminister z listem żelaznym. Jest decyzja sądu. Potem kolejne badania napastnika z opactwa w Jarosławiu i darmowy wstęp na molo w Kołobrzegu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Marcin Krzamiński. Sąd wydał list żelazny dla polityka PiS byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem o takie zabezpieczenie trafił do sądu w sierpniu. Był nadany z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu poinformował pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
15: Stwierdził, uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
14: A to oznacza, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić się do kraju. Polityk PiS jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 roku uciekł za granicę. Prokuratura wcześniej negatywnie zaopiniowała wniosek o list żelazny już zapowiada zaskarżenie postanowienia sądu. Z kolei mecenas Lewandowski nie ma wątpliwości, że jego klient przyjedzie do Polski, gdy tylko postanowienie o wydaniu listu żelaznego się uprawomocni. Było skutkiem działania terrorysty. Próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków. To w ostrych słowach minister bezpieczeństwa narodowego Izraela w temacie awaryjnego lądowania w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu. Według mediów jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia. Obezwładnili go pasażerowie. Śledczy z Przemyśla powołali dwóch biegłych psychiatrów, którzy ponownie ocenią stan Ichora M., który w czwartek na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Jedna z nich, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, zmarła. Dwie najciężej ranne są nadal w szpitalu. Biegli wcześniej rozpoznali u 31-latka ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grozi dożywocie, jest tymczasowo aresztowany ze względu na stan zdrowia. areszt jest wykonywany w warunkach szpitalnych. Stan zdrowia nie pozwala też na przesłuchanie i postawienie zarzutów mężczyźnie, który w poniedziałek w Borówcu pod Poznaniem miał potrącić celowo 3 osoby, w tym swojego brata.
12: Podejrzany o najechanie pojazdem 3 osób. W wyniku tego zdarzenia 2 z pokrzywdzonych odniosło obrażenia trwające powyżej 7 dni, a 3 zmarł.
14: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Zmarły pokrzywdzony to właśnie brat 39-latka. Jutro sąd ma rozpatrzeć wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Dodam, że część z uczestników zdarzenia odpowiadała już wcześniej za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ważne dla miłośników spacerów nad morzem. Od jutra wstęp na molo w Kołobrzegu znów będzie bezpłatny, bo 1 października to koniec letniego sezonu. Opłata za wstęp wróci 30 kwietnia.
9: Co jest grane w Poznaniu?
16: Beata Korzeniowska, zapraszam. Zaglądamy do Teatru Nowego, gdzie dziś i jutro obejrzeć będzie można spektakl Matka. To opowieść o ludziach skazanych na bliskość. Uniwersalna opowieść o rodzinie. Z kolei Teatr Muzyczny w Poznaniu zaprasza na Panią Dobfire. Musicalowa komedia, która oddaje bardzo wiernie niemal wszystkie filmowe wątki. Pani Dobfire, idealna opiekunka to dzieci. W podtekście jest ona również odzwierciedleniem tęsknoty za wielopokoleniowym domem, w którym babcia ze swoim doświadczeniem była powierniczką i podporą w trudnych chwilach dla młodszych członków rodziny. Bo ona to wszystko przeżyła i wie, że w oparciu o trwałe zasady wszystko ułoży się dobrze. Mnóstwo tu komediowych gagów i z pewnością nikt nie będzie się nudzić. Pani Dobfire w Teatrze Muzycznym jutro, w piątek i w sobotę.
9: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
14: Kolejny piękny, słoneczny dzień i do tego ciepło, miejscami nawet bardzo jak na końcówkę września. Na zachodzie nawet 24 stopnie, tyle mogą pokazywać obecnie termometry w okolicach Zielonej Góry. W centrum 20, a najchłodniej 17-18 na północnym wschodzie i na Podhalu.
13: Ja zapraszam Państwa oczywiście na dzisiejsze środowe, wspólne, pogodne popołudnie, 5 minut po 16. Zaproszę też Państwa do konkursu, daję słowo, będzie to wygranie książka i termos Radia Pogoda, ale wcześniej wracamy do najpiękniejszych melodii. Już za chwilę Niebiesko-Czarni, Jada Rusowicz, Za daleko mieszkasz miły, czyli piosenka, która powstała tuż po tym, jak Jada Rusowicz i Czesław Niemen się rozstali, jak Państwo może wiedzą, ona bardzo to przeżyła i pocieszała się w ramionach Davida Bowiego. Takie to historie kryją się za piosenkami.
9: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: To niby takie proste, śpiewała Rena Rolska, ale jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kryminał, to zwykle nie jest to proste. Zagadka jest zwykle skomplikowana. Nam, czytelnikom, już się wydaje, że ją rozwiązaliśmy, a tymczasem okazuje się, że coś tam jednak dalej jest ujawnione i zupełnie nie o to chodzi, o czym myśleliśmy, i wcale nie ta osoba jest sprawcą, którą mieliśmy na myśli. Ale to dobrze, bo to właśnie zmusza nasz mózg do pracy i dlatego czytanie kryminałów jest takie dobre, bo nasz mózg cały czas pracuje na najwyższych obrotach, a podobno takie czytanie kryminałów, wbrew pozorom, odstresowuje, zwłaszcza po jakimś takim ciężkim dniu w pracy, bo zagłębiamy się w tą historię i nasz mózg zaczyna pracować w zupełnie inny sposób. To a propos kryminałów, no właśnie, czy Państwo lubią czytać kryminały?
1: Oczywiście uwielbiam kryminały i uwielbiam również czytać.
2: Czy lubię kryminały? Ja byłam chowana na kryminałach kiedyś w liceum. Czytałam po prostu wszystko, jak leci, Simenona, Christie. No wszystkie kryminały, które mi wpadały w rękę, i teraz zresztą też bardzo lubię kryminały. Uważam, że to bardzo stresowująca rzecz. No tylko właśnie. Takie dobrze pisane, nie takie zabiligo i uciek i tam intrygi żadne, jakieś dziwactwa.
0: No właśnie, a propos kryminałów, taka książka już za kilka minut będzie do zdobycia w konkursie Daję Słowo.

0: Wyżej za ucha, byłaś sercabiciem. Już niedługo w Radiu Pogoda Karin Stanek, a także Koń bez imienia, czyli słynna piosenka zespołu Ameryka. Potem konkurs Daje Słowo, a w nim nagroda gwarantowana to kryminał. Książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha to opowieść o tym, jak trzej przyjaciele wyruszają na pieszy rajd w góry, no ale w wyniku załamania się pogody nie docierają do schroniska. W końcu tylko jeden z nich tam się pojawia i na dodatek jest w szoku i nie potrafi wyjaśnić, co się stało z pozostałymi jego towarzyszami. Co dalej? No to już ktoś z Państwa sobie to doczyta. Oczywiście ta osoba, która wygra za chwilę konkurs Daje Słowo. Dodatkowo można zdobyć termos Radia Pogoda, a ja już teraz czekam na Państwa zgłoszenia do tej zabawy. 22 444 4004 to jest nasz numer.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w

0: Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Została ostatnia reklama.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkło ma zgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.

0: Lubię ten utwór nie tylko dlatego, że powstał w roku mojego urodzenia, ale też dlatego, że jest taki spójny, piękny muzycznie, tak ładnie płynie na antenie radiowej. Zespół America i Koń bez imienia, czyli A Horse with No Name. Za 28 minut 17 zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj ze mną w tym konkursie pan Artur. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jak się dowiedziałam poza anteną, czasem kucharz, czasem ogrodnik. Panie Arturze, ale to się łączy, bo jak się pomidory wyhoduje i na przykład jakąś cukinię, to potem trzeba mieć pomysł, co z tego zrobić, prawda?
2: Tak, prawda. Nawet hoduję sobie pomidora w domu, który mi nie urósł, ale może coś z niego będzie.
0: No to trzymam za niego kciuki. Mi moje urosły. Zresztą Asia i ja dostałyśmy pomidory od naszej tutaj koleżanki Izy i pięknie nam obrodziły w tym roku. Także trzymam kciuki za te pańskie. Panie Sławku, na razie ma pan książkę Święto Karkonoszy, Sławka Gortycha, a teraz walczy pan o termos.
2: Dziękuję
0: Radia Pogoda.
2: Bardzo.
0: No, tylko za chwilę podam panu słowo, a w ciągu 15 sekund poda mi pan 5 wyrazów, które do niego pasują, dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literę ma się słowo dla pana zaczynać?
2: Na literę K.
0: Na literę K, dobrze. No to ja już mam to słowo w głowie. Uwaga, panie Arturze, daję panu tak. Słowo kiełbasa.
2: Kiełbasa. To ja mówię tak. Patyk, rożno, ognisko, drzewo, węgiel, musztarda, chleb, kiełbasa.
0: No, dobrze. 7 było trafionych. Także gratuluję serdecznie. Termos też należy do pana, panie Arturze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: To była Ewa Demarczyk w Radiu Pogoda. Pan Artur przed chwilą tak zamilkł pod koniec konkursu Daje Słowo, bo jak mi powiedział potem poza anteną, wzruszył się po prostu, że udało mu się ten termos wygrać, bo bardzo chciał zdobyć go dla swojej ukochanej Krysi, która pracuje w szpitalu. Tam ta kawa szpitalna niezbyt dobra, więc pani Krystyna bierze sobie po prostu taką kawę do pracy, no i taki termos bardzo, bardzo jej się przyda. I jeszcze powiedział mi, proszę Państwa, coś szalonego. Otóż, ponieważ marzeniem pani Krysi było przejechać się wagonem sypialnym w pociągu, bo nigdy do tej pory takim nie jechała, to przed nimi szalona podróż. Otóż jadą pociągiem najpierw z Krakowa do Zakopanego i to już jutro. W Zakopanem spędzą tylko 4 godziny, a potem wsiadają z Zakopanego w pociąg do Świnoujścia. 14 godzin w pociągu sypialnym wagonie, 1008 kilometrów. W Świnoujściu spędzają kolejne 4 godziny i potem wracają do Krakowa. Taka szalona podróż po to, żeby spełnić marzenie ukochanej. Czy to nie jest romantyczne, proszę Państwa? Za chwilę Lidia Czarska i Edward Kluczka w Radiu Pogoda. Bella, bella, donna.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Media Expert.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Blik.
11: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy.

0: Poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
13: Środowe popołudnie w większości regionów pogodne i słoneczne, a przynajmniej bezchmurne. Padać nie powinno. Dziś też dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, to nawet 24 w zachodniej Polsce. W nocy będzie chłodno, bo od 3 do nawet 13 stopni na północnym zachodzie. A teraz noga z gazu na A1 w okolicach węzła Brzeziny. Tutaj kolizja ciężarówki z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
14: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
15: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Królowej Jadwigi 51.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
1: Reklama.
11: Radio Pogoda poleca się na kolejną godzinę tego środowego, pogodnego popołudnia. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie, a na razie wiadomość. Jest 17.
12: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Sąd tłumaczy dlaczego. Nasze dane medyczne, które ostatnio wyciekły, nie są sprzedawane. To minister cyfryzacji. Będzie też o piłkarskiej Lidze Narodów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Marcin Krzemiński. Warszawski sąd zgodził się na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Polityk PiS ma usłyszeć 19 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły skutku, a śledztwo jest na zaawansowanym etapie i powinno być kontynuowane. Przeciwko wydaniu listu żelaznego była prokuratura, ale sędzia uznał, że jej zdanie nie jest tu wiążące, mówi rzeczniczka sądu Anna Ptaszek.
13: Sąd stanął na stanowisku, że zastosowanie przepisu, który uzależnia wydanie listu żelaznego od stanowiska prokuratora, jest sprzeczne z konstytucją.
12: Prokuratura nie zgadza się z dzisiejszą decyzją i zapowiada jej zaskarżenie do sądu apelacyjnego. Ma na to 7 dni. Polityk PiSu i były wiceminister sprawiedliwości chce wrócić do kraju i odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości z wolnej stopy. Jeśli dzisiejsza decyzja się uprawomocni, będzie to możliwe, bo zniesiony zostanie zarówno list Gończy, jak i europejski nakaz aresztowania. Dane personalne i medyczne z ostatnich wycieków nie są publicznie dostępne i nie są sprzedawane w internecie, zapewnia wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj firma Fakturownia, dostarczająca systemy księgowe, padła ofiarą cyberataku. Wcześniej dane nawet kilku milionów Polaków trafiły w niepowołane ręce po wycieku z aplikacji MyDoktor i Medic.
14: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, NASK, wszyscy pracują z firmami, którym dane uciekły, po to, żeby te dane nie były szeroko dostępne i dzisiaj te dane nie są sprzedawane w internecie, są zabezpieczone. Każda z firm dostaje wsparcie państwa.
12: Śledztwa są w toku, jak dotąd nie udało się ustalić sprawców, którzy doprowadzili do wycieku albo są w posiadaniu danych. Na lotnisku w Berlinie zaczął działać system wykrywania dronów. W pierwszej połowie roku w okolicy portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców, najwięcej spośród niemieckich lotnisk. Nowy system ma umożliwiać wczesne wykrywanie dronów w strefach podejścia do lądowania i odlotu oraz ostrzegać odpowiednie służby o potencjalnych zagrożeniach dla ruchu lotniczego. Piłkarska Liga Narodów dobiła do półmetka wrześniowo-październikowych zmagań. Wszystkie najlepsze drużyny rozegrały już po dwa mecze. Na wygraną wciąż czekają Niemcy oraz biało-czerwoni, którzy w piątek zagrają z Rumunią w Warszawie. O szczegółach Przemysław Pozowski.
15: Co innego, Hiszpanie są niepokonani od 40 meczów, a wieczorem w Sewilli zagrali po raz pierwszy od czasu wygrania mundialu przed własną publicznością i rozbili tam Chorwację 4-1, mówi trener Luis de la Fuente.
16: Dziękuję Sevillo za wczorajsze przyjęcie i za ten wyjątkowy dzień. To miasto nie może być bardziej serdeczne wobec nas. Dziękuję Sevillo.
15: O takim przyjęciu w piątek na Stadionie Narodowym nasi piłkarze mogą jedynie pomarzyć. Kibice są zirytowani, a selekcjoner Jan Urban w swoich wypowiedziach coraz bardziej się asekuruje.
17: Nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
15: Ale Polacy to nie jedyny zespół, który ma kłopoty.
12: Niemcy zremisowali z Holandią i sensacyjnie przegrali u siebie z Grecją.
9: Pogoda.
12: Noc pogodna na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich silne zamglenia. Na termometrach zaledwie 3 stopnie na Podhalu, 9 w centrum, 13 na północnym zachodzie, a na wybrzeżu nawet 14.
11: Zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego, pogodnego popołudnia, 4 minuty po godzinie 17. Za kilka minut powiem Państwu, jak można wygrać zaproszenia na film Lalka, film, który od dziś jest już w kinach. No a potem przyjmę kogoś z Was do Klubu Pogodnych Ludzi. Już szykuję dla Państwa legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę.
9: Pogodne popołudnie, Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

0: Od dziś, proszę Państwa, w kinach ekranizacja Lalki z plejadą najznakomitszych polskich aktorów, zrobiona, jak to mówią jej twórcy, po bożemu, w przeciwieństwie do serialu Netflixa, o którym jest głośno od 2 tygodni, ale dzisiaj już Państwo mogą iść do kina i tą nową ekranizację Lalki zobaczyć, a my mamy dla Państwa podwójne zaproszenia na ten film do obejrzenia w jednym z kin sieci Helios. Można je zdobyć w pogodnym poranku Radia Pogoda, tylko wcześniej trzeba zajrzeć na naszą stronę internetową, tam Państwo znajdą taką zakładkę Lalka w Radiu Pogoda konkurs i proszę wpisać odpowiedź na pytanie, dlaczego Lalka to Twoja ulubiona powieść. No a potem to tylko trzeba czekać na telefon od Asi i Zygmunta, którzy dzwonią do Państwa w pogodnym poranku po godzinie 9:00. Także zapraszam na ten konkurs w imieniu Asi, w imieniu Zygmunta. A propos książek, bo dzisiaj też trochę o książkach rozmawialiśmy, taki telefon od Państwa się pojawił.
1: Dzień dobry. Mówię Krystyna. Właśnie stwierdziłam, że książki są o wiele lepsze niż ludzie. Książkę to ja mogę zamknąć, kiedy będę chciała, a ludzie jak to ludzie, no niestety nie da się ich zamknąć tak po prostu.
0: No ale i ludzie stanowią pewną historię i w książce też są zamknięte pewne historie. To chyba zdecydowanie nas łączy. Dzisiaj też dzień podcastów i mogą Państwo na naszej stronie internetowej znaleźć właśnie w formie podcastów różne powieści polskie czytane przez Wojtka Masiaka, Lalkę również. Więc serdecznie zapraszam, proszę zaglądać na tą naszą stronę i szukać podcastów.
2: Znam ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce, już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Ta piosenka, tak jak Radio Pogoda, dobra jest na każdą porę roku. Marek Grechuta, oczywiście. Państwo dzwonią, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Chciałam serdecznie pozdrowić Solca Chojewskiego i życzyć Państwu jak najlepiej w tym nowym studiu.
0: No, dziękujemy.
1: Jesteśmy fankami Radia Pogody. Dziękujemy bardzo za audycję. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Teresa z Solca Kujawskiego.
0: Dziękuję Pani Tereso, też serdecznie pozdrawiam. Jeżeli nie ma jeszcze Pani w Klubie Pogodnych Ludzi, to zachęcam, żeby się zgłosić, a mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy na antenie i będę Pani mogła wręczyć naszą legitymację członkowską, no i radiopogodową przypinkę. Za chwilę właśnie w tej sprawie do kogoś z Państwa zadzwonię.
2: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę?
9: Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Co sprawdzasz, tato?
14: A przelew z pensją.
13: Tak, co miesiąc?
14: Co miesiąc.
13: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
14: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Została ostatnia reklama.
24: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
25: Za mniej.

0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, w sprawie Klubu Pogodnych Ludzi dodzwoniłam się do Pana Darka. Dzień dobry, witam Panie Darku.
2: Pani Moniko, dzień dobry, kłaniam się.
1: Złapałam Pana w drodze, bo pracuje Pan za kierownicą, tak?
2: Tak, tak, zgadza się. Cały tydzień jeżdżę.
1: I słucha Pan Radia Pogoda właśnie
2: Ja słucham tego radia od samego początku, jak tylko jesteście, czyli 11 lat. I moja żona była na potańcówce we Wrocławiu.
1: A Pana dlaczego nie było, Panie Darku? Niech się Pan teraz tłumaczy.
2: Pracy, Pani Moniko.
1: Ale kiedyś Pan nas odwiedzi.
2: No oczywiście,
1: no, ja myślę.
2: Pani Moniko.
1: Trzymam za słowo. Ja zacytuję Pana zgłoszenie, bo jest bardzo fajne. Napisał Pan tak: jestem zawsze uśmiechnięty, zero stresu, na wszystko patrzę z dystansem i pozytywnie. Uwielbiam Radio Pogoda. Oczywiście musiał Pan to napisać. Słucham non-stop, od nie pamiętam kiedy. Uwielbiam koncert życzeń Radia Pogoda Roberta Janowskiego. Kocham rower, moją żonę i podróże. I proszę, jak dużo się można o człowieku dowiedzieć z takiego krótkiego zgłoszenia, prawda?
2: Tak. Pani Moniko, w sobotę Robert mi przeczytał życzenia od żony na urodziny.
1: O, jak pięknie. No to się wspaniale składa, że tak trwa ta dobra pasa i tych naszych wspólnych spotkań.
2: Cudownie. No jestem bardzo Wam wdzięczny i moja żona Monika tak samo.
1: No właśnie, miałam się zapytać, jak ma na imię, czyli moja imienniczka
2: Monika.
1: Jeszcze na dodatek.
2: Tak. No, ja chciałem Tobie mówić na ty, bo ja nie mówię tam wyrazu Pani, ani
1: Dobrze,
2: Pan.
1: Dobrze, oczywiście,
2: tak powiem,
1: Darku,
2: Moniko.
1: Darku, jak najbardziej możemy być na ty, ja też lubię taką formę.
2: No i co jeszcze mogę powiedzieć? Codziennie, jak jesteś ty, albo ta druga, ta z Kajzerem, to tam...
1: Asia
2: Kruk, tak, i ta szybka piątka, to też zawsze mówię. Ciekawe, czy coś zadzwonią kiedyś do mnie.
1: Słuchaj, tego ci życzę, mocno za to trzymam kciuki, a na razie, słuchaj, mam taką informację dla ciebie w sprawie tego twojego zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi, oczywiście.
0: Tak? Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
1: Także witamy w klubie.
2: Dziękuję Wam bardzo.
1: Jeżeli pozwolisz, jeżeli Monika jeszcze nie ma legitymacji, to ja Wam obojgu przyślę taką legitymację członkowską, żeby żadne się nie czuło pokrzywdzone, dobra?
2: Będziemy Wam bardzo, bardzo wdzięczni.
0: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

Wszyscy, którzy słuchają Radio Pogoda, doskonale wiedzą, że polska muzyka króluje na naszej antenie, a jutro to już w ogóle będzie dzień szczególny, bo jutro właśnie dzień polskiej muzyki, który

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
2: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
1: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
3: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Słyszysz? To KOS. Niewielki mieszkaniec miejskich parków. Od lat wybiera Park Wilsona. Wie, gdzie dobrze się mieszka. A ty? Nie musisz budować własnego gniazda. W perfumiarni przy Parku Wilsona czekają gotowe mieszkania, wykończone pod klucz lub przygotowane do własnej aranżacji. Tak, żeby dobrze mieszkać. Blisko natury. Blisko miasta. Wejdź na stronę Perfumiarnia w Parku Wilsona i uwij tu swoje gniazdo.
6: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje Twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
7: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
8: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Została ostatnia reklama.
13: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
15: Reklama.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Dziś po południu w drodze z pracy do domu na pogodę raczej nie ma co narzekać. Jedziemy prawie wszędzie w pełnym słońcu. Noc też będzie dość pogodna, ale chłodna w większości regionów, bo na termometrach od 3 do 9 stopni, tylko na wybrzeżu powyżej 10. A jutro też padać nie powinno. Na Mazowszu uwaga teraz na S17 między węzłami Lipówki Kołbiel. Tu zderzenie dwóch osobówek i ciężarówki i utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznaniem. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: każdy.
1: Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Najliczniej odwiedzana anatomiczna wystawa świata Body Worlds w nowej odsłonie jest już w Poznaniu. Odkryj fascynującą wystawę prawdziwych ludzkich ciał. Zobacz, jak naprawdę wygląda i funkcjonuje twoje ciało. Edukacyjna wystawa Body Worlds. Poznań MTP, hala numer 1. Zajrzyj w głąb siebie jak nigdy wcześniej. Bilety na bodyworlds.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
12: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości, a potem prognoza pogody.
13: Po otrzymaniu listu żelaznego Marcin Romanowski ma wrócić do Polski. Rosja nie użyje broni jądrowej w państwach nadbałtyckich, zapewnia sekretarz NATO. Minął rok systemu kaucyjnego. Do obiegu wraca dzięki niemu 60% opakowań.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli list żelazny się uprawomocni, to Marcin Romanowski przyjedzie do Polski. To też jest w jego interesie, powiedział obrońca byłego wiceministra mecenas Bartosz Lewandowski. Marcin Romanowski jest oskarżony w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie listu żelaznego. Dzięki niemu Romanowski może odpowiadać z wolnej stopy. Nie będzie już ścigany ani aresztowany. Prokuratura zapowiada, że zaskarży tę decyzję. A według ostatnich informacji Marcin Romanowski jest w tej chwili poza Polską. Nie ma ryzyka użycia broni jądrowej przez Rosję przeciwko państwom bałtyckim, oświadczył sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Putin wie, że nigdy nie wygra z NATO, zaznaczył Rutte. Zacytował też szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jak podkreślił, w odpowiedzi na każde zagrożenie hybrydowe zrobimy dla Ukrainy więcej, a nie mniej. Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Resort klimatu weźmie pod uwagę wnioski obywateli po pierwszym roku funkcjonowania systemu. W tym czasie Polacy zwrócili już około 5 miliardów opakowań, czyli około 60% opakowań zwrotnych. Szymon Kępka.
15: Sieć punktów, w których można oddać butelki i puszki, rozrosła się do ponad 65 tysięcy miejsc. Jedną z zapowiadanych zmian jest rozszerzenie systemu o szklane małe opakowania po napojach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
16: Rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki. Tego chcą obywatele.
15: Zmienić ma się także termin wykorzystania bonów otrzymywanych przy zwrocie opakowań. Obecnie bon ważny jest przez 30 dni, a Ministerstwo Klimatu chce wydłużyć ten okres do 90 dni. Ma to ułatwić korzystanie z systemu osobom, które nie chcą albo nie mogą wykorzystać bonu przy najbliższych zakupach.
13: Najpierw pił alkohol ze swoim kolegą, a potem zabił go maczetą. Ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach w Łodzi ze stycznia tego roku. Na ławie oskarżonych usiadł 54-letni Marcin S. Miał zabić 10 lat starszego znajomego. Zeznaje, że niczego nie pamięta, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
17: Wyjaśnił natomiast, że między nim a 64-latkiem prawdopodobnie doszło do sprzeczki. W jej wyniku 54-latek chwycił maczetę, której używał przy łowieniu ryb i zadawał nią ciosy pokrzywdzonemu.
13: Marcinowi S. grozi dożywocie. Kolejna rozprawa została zaplanowana na koniec listopada. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zaczęła nowy rok akademicki. Inauguracja odbyła odbyła się w audytorium Biblioteki Głównej Uczelni z udziałem wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marii Mrówczyńskiej.
0: Inauguracja roku akademickiego to jest bardzo wielkie przeżycie dla całej społeczności Akademii Marynarki Wojennej, ale myślę szczególne dla pierwszaków, którzy tutaj rozpoczynają swoje studia, swoją przyszłość, swoją później karierę też można śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o służby mundurowe, służby marynarce wojennej.
13: Mówi rzecznik prasowy uczelni Radosław Maślak. W tym roku Akademia Marynarki Wojennej przyjęła rekordową liczbę osób.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Ruszył przedostatni tenisowy tysięcznik w tym sezonie. Iga Świątek i Maja Chwalińska zaczną od drugiej rundy, a zobaczymy w niej także Magdalenę Fręch, która pokonała dziś francuskę Elze Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Z turnieju odpadła natomiast Katarzyna Kawa, przegrała z prowadzoną przez Dawida Celta Ukrainką Darią Snigur 6-3, 4-6, 5-7. Francuski kierowca Formuły 1 Esteban Ocon oficjalnie potwierdził, że po zakończeniu tegorocznego sezonu opuści zespół Haas. Podkreślił jednak, że to nie będzie koniec jego przygody z tym cyklem. Z kolei Haas na razie podziękował Oconowi, ale nie ogłosił, kto zajmie jego miejsce w przyszłym roku.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
14: Pogoda.
13: Przed nami kolejny ładny, przyjemny dzień. W większej części kraju słonecznie, niemal bezchmurnie. Najcieplej na południowym zachodzie Polski. Termometry pokażą tu nawet 24 albo i 25 stopni. Trochę chłodniej na północnym wschodzie 17. Ciśnienie wysokie, a to sprzyja ładnej pogodzie.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Dzień dobry, skoro na zegarach jest po 18, to znaczy, że czas zacząć Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmowa będzie mocno dziennikarska, a to ze sprawą Anny Kalczyńskiej, która będzie moim i Państwa gościem już za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
14: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy tym mikrofonie, przy drugim Anna Kalczyńska.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy mogę mówić dziennikarka informacyjna?
2: No tak, nawet bardzo bym chciała, żeby tak było i żeby tak właściwie zostało już.
1: Mhm. Będzie Pani teraz we wrześniu już prowadziła główne wydanie wydarzeń w Polsacie. To jest zawodowo chyba spore osiągnięcie.
2: Tak, to jest duży awans i duża promocja, duże też zaufanie, ale też wyraz konsekwencji i taka premia za to, że no, widzowie chcą się ze mną spotykać wieczorami, co mnie bardzo cieszy. Więc mam nadzieję, że będziemy dłużej z Państwem i częściej się widywać o 18.50.
1: Ale tak sobie myślę, dziennikarstwo informacyjne, no to chyba to jest dość trudna gałąź dziennikarstwa, no bo jednak trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Wiele z nich jest mocno tragicznych. To chyba jednak wpływa tak na co dzień. Czy jakby przechodzi Pani obok tych wydarzeń, trochę obok?
2: Myślę, że ma Pani absolutnie rację. Jest to rzeczywiście wymagające i trudne i wymaga właśnie tego, o czym Pani wspomniała, żeby być na bieżąco non-stop. Ale ja myślę, że to jest po prostu kwestia dyspozycji, pewnej pasji. Myślę, że nie możemy stać się dziennikarzami albo wykształcić w sobie takich nawyków. Myślę, że nimi po prostu jesteśmy. Bardzo często zdarza się, że dziennikarze po wielu, wielu latach takiej pracy zaczynają odczuwać pewne zmęczenie tematami, tragicznymi informacjami rzeczywiście. Może się rodzić jakiś taki rodzaj, nie wiem, no takiego wypalenia zawodowego, można by powiedzieć. Ale jeżeli ktoś jest prawdziwym dziennikarzem i poczuł tą smykałkę prawdziwą, to nigdy się tego nie pozbędzie, tego głodu informacji, tego głodu dowiedzenia się, co stoi za tym, co obserwujemy. I wtedy o takim wypaleniu nie może być mowy. Możemy zmieniać ewentualnie czasami rodzaj tematyki, ale nigdy tak do końca nie jesteśmy w stanie odejść od tego, co nas naprawdę kręci i pasjonuje.
1: Czy to jest tak, że pani rzeczywiście na przykład nawet w czasie wolnym sprawdza, co się dzieje na świecie, bo to jest pasja?
2: Tak. Tak, absolutnie. No teraz mamy szczególny czas, więc nawet dziwne by było, gdybym tego nie robiła. Ale tak, to jest taka, myślę, no właśnie taki głód wiedzy albo taki, nie wiem jakby to określić, jako jakieś takie, jakaś potrzeba bycia poinformowaną, potrzeba kontroli nad tym, co się dzieje, a za tym idzie oczywiście poszukiwanie jak najwięcej ilości informacji, zdobywanie ich, poszerzanie kontekstu, szukanie w innych mediach zagranicznych. To niestety się też przekłada na godziny. Ja na przykład teraz kończę pracę późno, wychodzę z pracy o północy, ale to jest właśnie wtedy czas, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczynają się różne publikacje. I tak było wczoraj na przykład, kiedy jeszcze w trakcie pracy redakcyjnej nie mieliśmy zbyt wielu informacji, a kiedy dotarłam do domu, no nagle się okazało, że właśnie Wall Street Journal publikował dane, które później były powielane i wystarczyła godzina, żeby internet zalały nowe informacje. Więc to niestety jest praca non-stop.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja,
3: to co?
2: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował.
4: A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Została ostatnia reklama.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama. Working.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak się właśnie zastanawiam. Czasami ludzie na przykład wyjeżdżając na wakacje specjalnie wyłączają telefon, wyłączają, nie korzystają z mediów społecznościowych, nie zaglądają w ogóle na żadne portale informacyjne, no właśnie po to, żeby odpocząć, żeby popatrzeć na świat, na to, co się dzieje obok. No ale jeżeli to dziennikarstwo informacyjne jest pasją, no to właśnie tak się zastanawiam, czy da się znaleźć jakiś balans pomiędzy tym?
2: Nie, no oczywiście, że się da. Naturalnie, że się da. Jednak jesteśmy ludźmi i potrzebujemy też odpoczynku, potrzebujemy zmiany perspektywy, dlatego właśnie dalekie podróże, dlatego zawieszanie wzroku na horyzoncie, gdzieś daleko. Mhm. Chodzenie po górach, jak niektórzy, czy sporty ekstremalne, żeby trochę tej adrenaliny, znaczy tą adrenalinę przekierować w inne strony. Mhm. Ale oczywiście to, taki, to jest tylko taki moment, chwila. Potwierdzą na pewno to moje koleżanki, które wyjeżdżają daleko, że od informacji nie jesteśmy w stanie uciec tak do końca. Oczywiście możemy próbować, możemy się zrelaksować, możemy czasami wyjechać z dala od, nie wiem, zastanawiania się od, nad składem prezydium Sejmu jesiennym, ale, możemy na pewno oddalić się od tych treści, ale nie od wszystkich. I świat się nie zatrzymuje. Polityka rządzi się swoimi prawami, więc to jest nasza rzeczywistość i każdy dziennikarz zna to, że tak naprawdę nie odpoczywa w pełni, tylko zawsze gdzieś trzyma rękę na pulsie.
1: No właśnie, dziennikarstwo informacyjne, ale czy to trochę równa się polityka?
2: To jest duża część dziennikarstwa informacyjnego, ale to nie równa się tylko polityka. Mm. Jak wiemy, dziennikarstwo newsowe, to informacyjne, zawiera w sobie tak szerokie spektrum tematów. Właściwie wszystko dzisiaj jest informacją. Mm. Zależy tylko od tego, gdzie umiejscowimy wagę danego tematu i co jest dla nas najbardziej istotne. Ale to są sprawy międzynarodowe dzisiaj przede wszystkim, wydaje mi się, no bo kontekst jest taki trudny, geopolityczny i musimy się z tym mierzyć każdego dnia. Ale to też są newsy z show biznesu przecież. To też jest częścią życia i każdy, kto ogląda newsy, może być spokojny, że dowie się wszystkiego, co ważne, co należałoby wiedzieć na dany dzień.
1: Z jednej strony o świecie, z drugiej strony o dziurze w drodze na przykład
2: w Warszawie. Oczywiście, tak. Jest tych tematów naprawdę dużo i to są to tematy społeczne i polityczne i właśnie takie rozrywkowe, więc newsy to jest życie.
1: I właśnie o tych newsach i o tym, że, jak Państwo zresztą słyszą, bywają życiem, rozmawiam dzisiaj z Anną Kalczyńską. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy, dosłownie za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szcza. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Twoja przysień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Co sprawdzasz, tato?
13: A przelew z pensją.
12: Tak, co miesiąc?
13: Co miesiąc.
12: To ciężko. Mój bilet dla ucznia szkoły podstawowej kupujesz raz na cały rok i masz spokój.
13: Zgadza się. I to jest wygodne rozwiązanie. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina. Uczniowie szkół podstawowych w Poznaniu i gmin objętych porozumieniem transportowym mogą korzystać z biletu specjalnego w cenie 60 zł na cały rok. Szczegóły na www.ztmpoznan.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Po pogodnym i dość ciepłym dniu chłodnym.

0: Słuchają Państwo programu Ale Jasław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dziennikarka Anna Kalczyńska.
1: Ale Jasław, Radia Pogoda.
0: Uciekła jednak Pani od stricte informacji na jakiś czas. No właśnie, czy to była ucieczka, potrzeba jakiejś zmiany?
2: Na tamtym etapie to wydaje mi się, że rzeczywiście nie, absolutnie nie była to ucieczka, ale to było skorzystanie z takiego zaproszenia, które wydawało mi się kapitalne na danym momencie, na tamten moment życia. To znaczy byłam młodą mamą, wrażliwą bardzo na to, co obserwujemy dookoła i rzeczywiście te informacje, zresztą które dzisiaj też niestety się pojawiają ponownie, trochę mnie przytłaczały. Mówię akurat o takich dramatach drogowych.

0: Mam nadzieję, że ten świat kiedyś uda nam się wspólnie zmienić i że chociażby egzekwowanie prawa wobec kierowców recydywistów poruszających się z nadmierną prędkością, z wielokrotnym zakazem prowadzenia pojazdów na przykład, w końcu dopniemy, jakby zamkniemy jakby ten taki, no, taką furtkę, która mam wrażenie jest niesłusznie uchylona i jest to prawo źle interpretowane przez sądy albo jest po prostu nieskutecznie egzekwowane. Więc tak, no, na tamtym etapie wydawało mi się, że zaproszenie do innego świata może być czymś fenomenalnym. I było. I fantastycznie rzeczywiście skorzystałam z tego czasu. Wydaje mi się, że naprawdę skorzystaliśmy na tym i ja, i program, który wtedy współtworzyłam. I naprawdę niczego nie żałuję. Absolutnie. Jedyne co, no to oczywiście musiałam mierzyć się z taką oceną środowiska, że oto odchodzę ze świata newsów do świata takiego, no właściwie lekkiego, przyjemnego i że odchodzę sobie na wygodną emeryturę, tak niektórzy twierdzili. Ale to wcale nie była łatwa praca, to po pierwsze. Po drugie, okazała się równie wymagająca, a czasami nawet bardziej, choćby z powodu eksponowania i takiego bycia na świeczniku i odpowiedzialności za każde słowo. A nie chcę powiedzieć, że dziennikarze informacyjni nie są odpowiedzialni za każde słowo, wręcz przeciwnie, ale nie są jednak tak rozliczani ze swojego życia prywatnego jak osoby publiczne, a taką osobą się w pewnym momencie stałam.
1: Poza tym też chyba trochę się dziennikarz informacyjny chowa za tą informacją, prawda?
0: Tak, no tak.
1: Jest coś takiego, że informacja jest trochę ważniejsza niż...
0: Zdecydowanie ważniejsza, no to jest najważniejsze i wydaje mi się, że tu nie ma nawet mowy o chowaniu się, tylko po prostu reprezentujemy to, co mówimy, ale za tym jednym zdaniem stoi rzesza ludzi. I to właśnie jest też ważne, żeby to za każdym razem podkreślać, że dziennikarstwo to prawdziwe dziennikarstwo, redakcyjne, sprawdzone, rzetelne, ma za sobą ludzi, którzy weryfikują informacje, które przekazuje prezenter, dziennikarz, w przeciwieństwie do mediów społecznościowych, gdzie tam właściwie musimy zawierzyć jednej osobie, za którą prawdopodobnie nikt nie stoi. To jest tylko autorytet jednego twórcy.
1: Tutaj na razie stawiamy przecinek. Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, a dzisiaj goszczę Annę Kalczyńską.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
13: Wiadomości i prognoza pogody teraz przed nami w Radiu Pogoda, bo na zegarach 19.
14: Najnowsza inflacja 4%. Zdrożało głównie paliwo. Namioty na placach Madrytu. Masowe protesty przeciw drożyźnie. Powiemy też o logopedii. Obserwowanie ptaków może sprzyjać terapii mowy po udarze.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do 4% dotarła inflacja w kończącym się wrześniu. Przekroczyła więc poziom uznawany za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli. Jak oceniają sytuację eksperci? Czy chodzi tylko o paliwa? Odpowiedzi szuka Wojciech Kowalik.
15: Przede wszystkim, bo w miesiąc zdrożały o ponad 9%, a w ostatni rok o prawie 40%. Ale na razie inflację widać głównie właśnie w paliwach. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
16: Mamy duży wzrost cen paliw, ale z drugiej strony nie widzimy rozlewania się tego wzrostu cen paliw na inne ceny w gospodarce. Czyli nie mamy takiej niebezpiecznej sytuacji, w której impuls ze strony cen paliw uruchamiałby taką spiralę cenową w innych branżach. Tak, że jedna firma podnosi ceny, bo drożeją paliwa, druga firma podnosi ceny, bo ta pierwsza podniosła, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście sytuacja inflacyjna dobra nie jest z punktu widzenia konsumenta, ale pozytywne jest to, że nie ma nakręcania się spirali cenowej.
15: Wciąż to uderzenie drogich paliw trochę łagodzą ceny żywności. Przeciętnie są niższe niż rok temu, choć ten trend taniejącej żywności najprawdopodobniej już się kończy.
14: Wielkie protesty w Hiszpanii. Coraz więcej osób wychodzi na ulicę w geście przeciwko drożejącym mieszkaniom. Na placu Puerta del Sol w Madrycie tłum demonstrantów rozbił namioty, mówi socjolog dr Piotr Zagórski.
17: W ciągu ostatnich 10 lat zarówno cena kupna, jak i cena wynajmu mieszkań wzrosła prawie dwukrotnie w Hiszpanii. Wiele źródeł jest tego problemu, między innymi to, że bardzo mało się buduje.
14: Demonstracje zaczęły się po tym, jak eksmitowano 87-letnią obywatelkę z mieszkania, które zajmowała przez 70 lat. Właściciel lokalu w Madrycie podniósł jej czynsz o ponad 1000 euro. Rząd w odpowiedzi wprowadza nowe regulacje, które mają być korzystne dla najemców. Co zrobić, żeby życie studenta w Polsce było tańsze? Uniwersytet Jagielloński będzie dopłacać studentom do posiłków. Katarzyna Młynarczyk.
18: Rektor Rektor uczelni, profesor Piotr Jedynak, mówi wprost: Kraków jest drogi, a koszty życia mogą być dla młodych ludzi realną barierą. Dlatego UJ chce pomóc nie tylko miejscem w akademiku czy stypendium, ale też przy codziennym obiedzie.
19: Będzie to w Polsce chyba bezprecedensowe rozwiązanie. Ja nie znam takiego drugiego przykładu, żeby praktycznie we wszystkich obiektach, którymi dysponujemy, zaoferować studentom posiłki.
18: Do wyboru mają być pełne obiady: zupa, drugie danie i napój, albo samo drugie danie z napojem.
19: Pełna kwota, która obowiązuje, wynosi 32 zł, a student zapłaci 18, czyli uniwersytet dopłaci 14.
18: Do obsługi programu powstała też aplikacja Lunch UJ, albo po prostu Lunchuj. Sama nazwa ma być prosta i zrozumiała również dla zagranicznych studentów.
14: Sensacyjne odkrycie w Zatoce Gdańskiej. Nurkowie zidentyfikowali wrak brytyjskiego bombowca Lancaster z czasów II wojny światowej. Od lat spoczywał na dnie niedaleko Gdyni. Maszyna została najprawdopodobniej zestrzelona podczas tajnej misji minowania z 1944 roku, a cała załoga zginęła. Teraz badacze próbują ustalić nazwiska lotników i sprawdzić, czy wśród nich byli Polacy. Obserwowanie ptaków może pomóc wrócić do zdrowia po udarze. Naukowcy z USA wykorzystują birdwatching w rehabilitacji osób z zaburzeniami mowy, tak zwaną afazją. Badania pokazują, że wspólne obserwacje ptaków zachęcają pacjentów do rozmowy i pomagają przełamywać izolację. Taka nietypowa terapia jest już stosowana u osób po udarze mózgu. Prowadzą ją logopedzi we współpracy z ornitologami.
20: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koniec buntu. Cristiano Ronaldo wyjaśnił sobie wszystko z selekcjonerem Portugalii, Jorge Jesusem, po tym, jak wczoraj nie wyszedł obrażony na trening. Ronaldo był wściekły, że mecz z Norwegią przesiedział na ławce. Miłość Portugalczyków ma jednak swoje granice. Tamtejsze media zdecydowanie stoją po stronie selekcjonera i też uważają, że czas wielkiej gwiazdy już minął. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie. Magdalena Fręch gra dalej. Kawa przegrała z Ukrainką Darią Sningur, a Fręch pokonała Francuzkę Elze Jacquemot. Jutro Magdalinet zagra z Czeszką Kateriną Siniakową, a Iga i Maja Chwalińska zaczną turniej od drugiej rundy.
20: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
11: Pogoda.
14: Jutro nadal ciepło, od 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, a na zachodzie Polski nawet 25. Poza tym ładnie, dobra aura utrzymuje się nad Polską, deszczu nie ma, a mieszkańcy większości regionów mogą cieszyć się słońcem, gdzie niegdzie będzie jutro zupełnie bezchmurnie.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Czy dziennikarz informacyjny wyłącza telefon, albo czy będąc na wakacjach rzeczywiście do końca jest na tych wakacjach, czy jednak zastanawia się, co dzieje się w świecie? Myślę, że na te i inne wątpliwości związane z pracą dziennikarza stricte informacyjnego dzisiaj Państwo znajdą odpowiedzi w naszej rozmowie, bo moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda, przypominam, jest Anna Kalczyńska. Słyszymy się za kilka chwil.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Skoro tutaj jesteśmy, zresztą cały czas przy pracy, ale tej pracy takiej stricte związanej z dziennikarstwem newsowym, informacyjnym, wydawać by się mogło z perspektywy widza, że no przychodzi pani na pół godziny do pracy albo na godzinę, w zależności od długości wydania danego serwisu informacyjnego, no ale chyba tak to nie wygląda.
2: Nie wygląda.
1: Nie, to nie jest tak, że godzinka pracy dziennie i do domu.
2: No nie, to tak by mogło się wydawać, ale nie jest tak. Po pierwsze, oczywiście są różne szkoły, ale ja myślę, że nie spotkałam na swojej drodze kolegów dziennikarzy, którzy nie podchodziliby tak profesjonalnie, rzetelnie do pracy, a jeżeli tak podchodzimy, no to staramy się, żeby każde słowo było nasze. Więc przede wszystkim piszemy sobie te wszystkie teksty, sprawdzamy, jak wygląda układ programu. Właściwie jesteśmy jego współtwórcą. To jest tandem, praca wraz z wydawcą, a często właśnie jeszcze z osobami, które dodatkowo przykładają swojej pracy i właściwie no, uruchamiając wszystko, swoje talenty i wiedzę po to, żeby ten program był jak najlepszy. Mówię o reporterach, więc z nimi też omawiamy te tematy. Więc to jest, no taka, powiedziałabym, praca kompleksowa. Poza tym, oprócz samego pisania, no później jest moment mobilizacji i bycia czujnym, bo czasami właśnie informacje schodzą w ostatniej chwili, możemy poszerzyć kontekst, możemy, nie wiem, opowiedzieć naszym widzom, co właśnie przeczytaliśmy w agencjach, co wydaje nam się istotne. Więc to nie jest praca, którą napiszemy, drukujemy i przedstawiamy, tylko jest to praca na żywo, a to zobowiązuje.
1: No to jest właśnie też jeden z elementów, o których pani mówi, że również i pani tworzy, i pani pisze w zespole, że to nie jest tak, że ktoś daje kartkę, wszystko gotowe i tylko trzeba to zaprezentować.
2: Tak, oczywiście.
1: I jak wygląda cały ten jeszcze aspekt dodatkowo telewizyjny? Czyli, nie wiem, trzeba dużo wcześniej pojawić się w pracy, żeby, no niestety mówiąc wprost, wyglądać w tej pracy.
2: No pewnie tak. No na pewno nasi słuchacze są ciekawi, jak to wygląda. Ja nawet kiedyś myślałam o tym, żeby nawet nagrać takie behind the scenes, żeby pokazać, jak to wygląda, bo to jest na pewno dla ludzi, którzy tego nie znają, ciekawe. Przechodzimy wcześniej, naturalnie. Musimy poświęcić minimum 40 minut na make-up, na przygotowanie włosów. Na wybór stylizacji mamy do dyspozycji swoje ubrania, które są nam przygotowywane przez stylistów. Każdego dnia decydujemy sami, ale już jakby wybierają z nami osoby, które się bardziej znają na tym, które kolory pasują na wizję i w czym nam dobrze. No i właściwie tak umundurowani, przygotowani idziemy do newsroomu, gdzie przygotowujemy ten program. Więc jest to rzeczywiście taki etap, bez którego no, telewizja nie mogłaby się wydarzyć, prawda? Musimy być atrakcyjni, musimy wyglądać dobrze i schludnie. Tak samo nasi goście, którzy przychodzą, nie mogą wejść z marszu, tylko też przechodzą przez ten make-up, przez miejsce, gdzie są szykowani. No a później cóż, no jesteśmy opinani, okablowywani, mamy dwa mikrofony, mamy odsłuch, czyli kontakt z reżyserką, gdzie jesteśmy w kontakcie z naszym wydawcą, który jest niejako takim dowódcą tego serwisu, czy też tego programu. I tuż przed wejściem jeszcze do studia mamy poprawki, żeby jeszcze ułożyć to włos ostatecznie, przypudrować twarz, żeby się nie świecić. Jesteśmy gotowi.
1: Co jeszcze może pójść nie tak?
2: Powiedziała tutaj pani. Wszystko może pójść nie tak.
1: No właśnie, zaczęłyśmy od tego, że no jakby może się zmienić w ogóle informacja, tak? Mogą dojść nowe informacje. Czy sprzętowo zdarzało się, że coś zawiodło?
2: Tak, no sprzętowo. Na pewno pani dobrze to wie. No, różne się rzeczy mogą wydarzyć. Od awarii sprzętowej, a ostatnio też nam się wydawało, że no, wszystko działa perfekcyjnie, po czym w trakcie programu właśnie wysiadł sprzęt i zawiódł nas prompter, albo nie wiem, albo nagle pojawiła się czarna dziura za nami, tło przestało się wyświetlać. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, więc trzeba być na to albo gotowym, opanowanym, jeszcze mieć świadomość, bo nie zawsze wiemy, prawda, co widzi w tle. Także tutaj skala tych zaskoczeń może być, jest duża naprawdę. Bywa problem z łączeniem. Bywa, że no musimy właśnie posiłkować się kartkami, które drukujemy zawsze na wszelki wypadek, bo nie najgorsze, co nas może spotkać, to kiedy wyłączą się wszystkie systemy, a jednak widz na nas patrzy. I wtedy no, musimy wiedzieć, o czym mówimy. Musimy pamiętać, który materiał idzie po którym. Także dużo, dużo się może wydarzyć.
1: Więcej historii już dosłownie za chwilę. Wracamy po przerwie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kalczyńska, a słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Gdy już wydarzy się, że tak ujmę, wszystko, są takie dni, tak zakładam, bo w każdej pracy chyba tak bywa, że po prostu wydarzyło się wszystko, absolutnie. Czy zdarzyło się, że jednak stres wziął nad panią górę?
2: Na wizji w studio nie, nigdy. Ale znam takie przypadki. Mam koleżankę, która cierpiała na przykład na ataki paniki i nagle właśnie spanikowała w takiej sytuacji i to było naprawdę ciężkie. Musiała zakończyć program i wyjść ze studia. Ja sama miałam taką przygodę dawno temu. Wielokrotnie już o niej mówiłam, ale byłam wtedy reporterką. I pamiętam, że relacjonowałam temat jakiegoś protestu społecznego przed gmachem Ministerstwa Polityki Społecznej i tam pamiętam, że właśnie w trakcie tego protestu musiałam opowiedzieć o instrumencie tej polityki, który gdzieś wypadł mi z głowy, był to jakiś skrót i kompletnie się zablokowałam. To się zdarza. Dzisiaj to właściwie już mam wrażenie, że jest... wszyscy przeszliśmy te różne etapy i te doświadczenia zbieraliśmy, zarówno podglądając kolegów, jak też sami. Mam wrażenie, że dzisiejsza młodzież w ogóle, jak patrzę na to młode pokolenie dziennikarzy, jest fenomenalna, są świetnie przygotowani, może są otrzaskani, albo też social media robią swoje, każdy ćwiczy w domu, albo po prostu jest bardziej naturalny i mniej zestresowany tym pojawianiem się publicznym. Kiedyś to dla nas był rzeczywiście taki odcinek nauki, każdy się uczył. I niewiele było takich samorodnych talentów. Myślę, że w dużej mierze byliśmy po prostu pracowici i chcieliśmy się uczyć i chcieliśmy, żeby to wyglądało jak najlepiej, ale zdarzały się potknięcia. Więc ja miałam takie. I pamiętam, że byłam potwornie zestresowana i strasznie było mi wstyd. Przyszłam do redakcji i podałam się do dymisji. Zgłosiłam się do mojego szefa i powiedziałam, że to właściwie koniec, no bo chyba już nie mamy o czym rozmawiać. A na co mój szef powiedział, daj spokój, otrzep piórka, to jest telewizja, jutro nikt nie będzie o tym pamiętał.
1: No to bardzo szlachetne.
2: Bardzo
1: było.
2: Szlachetne, rzeczywiście, ale już potem to się na szczęście nigdy nie powtórzyło. Myślę, że najważniejsze w tej pracy jest to, żeby mówiąc o tym, co relacjonujemy, mieć najbardziej z tyłu głowy, nie to jak wyglądamy, czy mówimy spójnie, czy mówimy płynnie, tylko żeby mówić naprawdę z sensem to, co chcemy przekazać. To jest najistotniejsze, więc takie sytuacje jak zapomnienie instrumentu nie wchodzi w grę. Musimy mieć to ewentualnie napisane na wszelki wypadek, żeby się posiłkować kartką. Dzisiaj zresztą też widzę, jak reporterzy pracują z telefonem w ręku. I to jest okej. Okay. To jest normalne. Przecież nie możemy mieć wszystkiego w głowie. Natomiast ważne jest, żeby widz miał przekonanie o tym, że my mamy jakiś pomysł na tą wypowiedź, że jest ona w miarę ustrukturyzowana. Jeżeli nawet czegoś zapomnimy, czy nie pamiętamy danych, zawsze możemy je sprawdzić w telefonie.
1: Też myślę sobie trochę o takiej magii telewizji, no bo czasami w radiu, jak coś się powie, można sobie zrobić, wywrócić oczami, zrobić minę do gościa chociażby, że coś tam jednak poszło nie tak. No w telewizji tego zrobić nie można, bo od razu widać. Czy państwo uczą się, co zrobić z twarzą w telewizji, żeby jednak nie wyglądać jakoś dziwnie?
2: Ja sądzę, że to się bardzo zmieniło. Na przestrzeni lat to też jest ewolucja naszego stylu telewizyjnego. Mhm. Jak patrzę na kolegów w stacji Polsat News, to mam wrażenie, że są szalenie naturalni, są bardzo bezpośredni. Zresztą myślę, że to jest siłą tych dziennikarzy, że są autentyczni i że widać ich zarówno ich charakter, jak i ich emocje. Mhm. One nie są udawane. One oczywiście muszą być w karbach, wiadomo, jesteśmy dziennikarzami i musimy dbać o obiektywizm, ale jednak z drugiej strony widać też, że są to osoby, które dają się czasami porwać tym emocjom, jak Agnieszka Gozdyra na przykład, która potrafi się ująć za ludźmi, których uważa za skrzywdzonych, albo potrafi dostrzec jakieś paradoksy. Nie boi się po prostu kontrować tego, co słyszy od polityków, czy od osób, które zaprasza. I to jest super, bo tu nie ma miejsca na poker face w sytuacji, kiedy słyszymy słowa oburzające, albo które są ewidentnie kłamstwem, albo są taką nowomową, albo jakąś jakby laniem wody. Więc w takich programach, ja mówię teraz już o takich publicystycznych rozmowach, jak najbardziej jest miejsce do tego, żeby dać upust tym emocjom i to jest super. Natomiast no, wiadomo, że w informacji trochę mamy bardziej ograniczone możliwości i ta mimika musi być bardziej pod kontrolą.
1: A o tych tajnikach pracy w telewizji informacyjnej, my rozmawiamy dzisiaj z Anną Kalczyńską, dziennikarką, którą świetnie Państwo znają. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie już za kilka chwil, po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zawsze właśnie jak oglądam programy informacyjne, no to myślę sobie o tym, że naprawdę jakby absolutnie wszyscy dziennikarze wyglądają świetnie. I tak się zastanawiam, czy to jest kwestia światła, czy to jest kwestia właśnie odpowiedniej pozy, ubioru. Coś na to wszystko, się składa? Czy
2: myślę,
1: wszystko po trochu?
2: Wszystkiego po trochu. Ja sądzę, że każdy z nas ma swój styl. Mhm. Światło jest szalenie ważne. Mhm. Wiem, proszę mi wierzyć, bo byłam w trzech stacjach. I w Polsacie jest najlepsze. Nie, naprawdę. Naprawdę w Polsacie dziewczyny i panowie wyglądają bardzo dobrze. Jest to świetnie zaprojektowane studio, ma bardzo dobre lampy i to wszystko, no tak powinno być. Powinniśmy zapraszać naszych widzów i to powinna być wspólna przyjemność, a nie walka z workami pod oczami albo ze światłem padającym od góry. Więc to jest jedna rzecz. Druga to na pewno indywidualny styl każdego z dziennikarzy. Każdy ma za sobą jakąś drogę, przeszedł to, wie jak wygląda lepiej w konkretnym ujęciu. Czasami dziewczyny się trochę odwracają bokiem. Sama to mam, wiem. Także tak, no na pewno jest to wypadkowa wielu, wielu czynników. Na pewno głos ma ogromne znaczenie, podobnie jak w radio. Intonacja, rytm, szybkość mówienia. Czasami wydawcy nam mówią, czy mówić szybciej, czy wolniej, czy nie skracać białych, bo na przykład mamy, nie wiem, troszeczkę daliśmy się ponieść fantazji w jednej startówce, a program musi się zmieścić w swoich ramach czasowych. Mhm. Więc musimy czasami to tempo dostosować. Ale to też ma wpływ. Wszystko gra rolę. To jest jak z dobrze zagranym spektaklem. Musi być odpowiednie tempo, musi być dramaturgia, musi być ładna prezencja. To wszystko ma znaczenie.
1: Czyli jednak trochę aktorstwa w dziennikarstwie jest.
2: Na pewno, oczywiście, że tak. Proszę spojrzeć na dziennikarzy, nie wiem, na przykład CNN-u. Są niektóre osobowości, które są tak wyraziste, tam czasami nawet nie gra roli tak bardzo uroda. Nie wiem, na przykład dziennikarz taki jak Farid Zakaria, który jest znakomitym ekspertem geopolitycznym. On nie jest przystojny w takim klasycznym sensie rozumienia tego słowa, ale ma taką charyzmę, ma taką osobowość, że jest magnetyczny. Mhm. Stoi za nim wiedza, czujemy to jako widz, stoi za nim doświadczenie i fantastycznie prezentuje to, o czym mówi. Więc osobowość to jest, myślę, podstawa. No chyba, że chcemy się zupełnie tylko ukryć za tymi informacjami, które czytamy i to wszystko. Ale myślę, że ważne jest w dziennikarstwie newsowym właśnie ten taki rys charakterystyczny. Coś, co nas wyróżnia, coś, co przykuje uwagę widza. Wiele jest takich osób.
1: Skojarzyło mi się, ostatnio widziałam taki artykuł, całkiem niedawno, to kilka dni temu dosłownie, było porównane, jak ubierają się polscy prezenterzy informacji, a jak ubierają się ci zagraniczni. Podobno za granicą jest bardziej kolorowo niż u nas.
2: Jest, to prawda. Ja w ogóle jestem zaskoczona, ostatnio nawet oglądałam France 24 i zaskoczyło mnie to kompletnie. Stacja informacyjna stricte, która idzie w świat, ma takie, powiedziałabym, prezenterki, które nie wyglądają tak klasycznie, jak na przykład we francuskiej telewizji, gdzie tam jest każdy detal dopracowany, dziewczyny są takie wymuskane, śliczne, piękne. Zresztą na przestrzeni lat te anteny francuskie dały się poznać właśnie z takiej wyjątkowej urody piękności, ale też fajnych dziennikarek. Tam rzeczywiście jest cała plejada, cała tradycja dziennikarek francuskich, które budowały te stacje na przestrzeni lat. A tutaj France 24 zupełnie inaczej wyróżnia się. Dziewczyny są ubrane, powiedziałabym, nawet bardziej niechlujnie. Mają takie, no, są dość naturalne, tak bym to określiła. To mnie naprawdę zaskoczyło, ale rozumiem, że to jest jakiś taki wyróżnik tej stacji. Natomiast rzeczywiście, jak oglądamy dzisiaj BBC na przykład, dziennikarka miała sukienkę zieloną. Zielony naszyjnik, złote kolczyki. No zupełnie nie tak, jakbyśmy sobie wyobrażali naszą antenę, prawda? U nas panują raczej takie stonowane kolory, jesteśmy przyzwyczajeni do takich szarości, beży. No, z rzadka się zdarzają jakieś wyróżniające kolory typu czerwień. Sama mam takie marynarki w swojej szafie, ale za każdym razem wiem, że jeżeli założę ten kolor, to muszę dobrze wyglądać, muszę naprawdę być w dobrej formie danego dnia i czy na pewno mi przystoi ten kolor, no bo on jest... ryzykowny, umówmy się. To nie jest kolor, który byśmy założyli, jeżeli musimy mówić o ważnych wydarzeniach, o przełomowych, nie wiem, wizytach. Więc tutaj trzeba te kolory jakoś dopasować. Ale jak oglądam amerykańską telewizję, to tam to w ogóle prezenterki są ubrane najczęściej w sukienki bez ramion. Są takie wycięte tutaj. To też jest taki charakterystyczny sznyt amerykański. Mhm. Niezwykłe. Nikt chyba w polskiej telewizji tak do tej pory nie wystąpił. Także ciekawe, no rzeczywiście co kraj to obyczaj.
1: Ciekawe, czy rzeczywiście też tam na przykład one same mają wpływ na to, w co mogą się ubrać na antenę? Czy na przykład
2: pytanie.
1: Jest to centralnie planowane?
2: A jak oglądamy The Morning Show, to wiemy, że dziewczyny mają nam duży wpływ na to, jak prezentują siebie, ale też widzimy, jaki jest sztab ludzi za tym, jak wygląda program i że tam naprawdę wszystko jest zaplanowane. Nic trudno powiedzieć, nie wiem, szczerze mówiąc. U nas jest to o tyle fajne, że mamy do dyspozycji stylistów, ale to nie oni narzucają nam, jak będziemy finalnie wyglądać. To jest nasza pomoc, wsparcie, ale to prezenter, dziennikarz decyduje, jak chce być postrzegany.
1: W radiu ubiór być może ma mniejsze znaczenie, ale jeszcze o nim dzisiaj trochę porozmawiamy. Anna Kalczyńska, dziennikarka telewizyjna, jest moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dame.
1: Radio Pogoda.

0: Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media.

0: 103 i 4 FM.
1: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest dziennikarka telewizyjna Anna Kalczyńska, a chwilę temu, przed przerwą, rozmawiałyśmy o tym, kto pomaga dziennikarzom telewizyjnym ubierać się w pracy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Trudno by też chyba było mówić o poważnych rzeczach, czując się przebranym za kogoś innego.
2: Ale absolutnie, oczywiście.
1: O godzinach pracy w mediach chciałabym chwilę porozmawiać, bo to też jest chyba taki wątek dość ciekawy. Z jednej strony to, co już rozmawiałyśmy, że trzeba być wcześniej w telewizji i jakby to nie jest tak, że to jest godzina dziennie.
2: Tak.
1: Natomiast prowadzi pani program jeszcze przez chwilę, mocno wieczorny. Mhm. To wpływa na życie rodzinne?
2: No, trochę wpływa, nie da się ukryć. Trzeba pamiętać, że jeżeli ja wychodzę do pracy właśnie po południu, to dzieci właśnie wracają ze szkół po różnych zajęciach dodatkowych, a wracam, kiedy już śpią, a z kolei ja śpię, kiedy wychodzą rano. No, jakoś to...
1: Nie budzą.
2: Jesteśmy dogadani z moim mężem. Przez jakiś czas, kiedy ja pracowałam o innych porach, to ja wstawałam do dzieci i prowadzałam psa, przynosiłam świeże pieczywo. A teraz jest odwrotnie i no, tak to już w życiu jest. Na szczęście mamy jakoś taki, nie wiem, czy to jest, no, tak się nam życie układa, że kiedy mój mąż pracuje w innych porach, to ja mogę jakoś go uzupełniać i odwrotnie. Także tutaj się zazębiamy. Ale nie, no dzieci są już dorosłe, prawie, że to już są nastolatki, które same o sobie tak myślą, więc coraz bardziej włączamy je w te obowiązki domowe. Natomiast faktycznie no, trochę nam się to życie rozjeżdża. Ale to nic, damy radę, jak zawsze ze wszystkim. Także nie ma tego złego, no, czy po prostu trzeba znaleźć sobie ten czas. Intensywnie spędzamy czas razem, kiedy możemy. Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, to też się to zacznie zaraz zmieniać, bo dzieciaki już zaczynają jeździć same, z kolegami, koleżankami, więc no... Życie, co poradzić, no ale to też nas przygotowuje na ten etap, kiedy zostaniemy w końcu sami, kiedy wyfruną z tego gniazda.
1: Też pytam o to, bo podobnie, trochę podobnie jest w radiu, tak? Że te godziny bardzo często właśnie pracy no nie są godzinami 8-16. Też jeżeli pani przez lata pracowała bardzo rano, bo tak, domyślam się, że to wymagało bycia o dziwnej porze w pracy, no to właśnie... Z tej perspektywy matki to chyba musi być momentami trudne.
2: Nie, no oczywiście, że tak. Zmarła niedawno Dolly Parton, śpiewała Working 9 to 5 i tak mi się ta piosenka skojarzyła właśnie, że te godziny pracy od 9 do 5 nigdy nie były moim udziałem. To znaczy zawsze miałam takie różne sloty czasowe. Przez krótki moment w TVN24 pracowałam w ciągu dnia na paśmie dzień na żywo, ale generalnie albo zajmowałam się porankami, albo wieczorami. Ale no nie jest to proste na pewno, ale myślę, że dzieci się już zdążyły do tego przyzwyczaić. Często tak jest. Ja sama pochodzę z domu, w którym nasi rodzice też pracowali w teatrze, więc wieczorami ich nie było. Rano byli na próbach albo wyjazdy. Więc to w ogóle jakby wzrosłam w takim wzorcu, że tak musi być, że ta praca jest zazdrosna i trzeba jakoś tylko uważać, żeby nie stracić tej równowagi, ale no cóż, no jest wymagająca, nie da się ukryć.
1: Wychowując się w domu aktorskim, nie miała pani chęci zostania aktorką?
2: Tak, często mnie o to pytają, ale nie miałam absolutnie takich ciągot. Myślę, że...
1: No bo czasami się po prostu obserwuje swoich rodziców, tak?
2: Tak, oczywiście. Ja przede wszystkim jako dziecko zmagałam się z potworną nieśmiałością i lękiem przed sceną, przed wystąpieniami publicznymi.
1: I mówi to osoba, która spędziła tyle lat w telewizji.
2: No, widzi pani, jak to może się zmienić i jak to można wypracować. To jest dobry przykład, naprawdę. Ja byłam bardzo lękowym dzieckiem, te wszystkie wystąpienia, wiersze mnie stresowały potwornie. Ale miałam też długi etap występów, takich egzaminów w szkole muzycznej. Co pół roku mieliśmy egzaminy, więc trzeba było się spiąć i zagrać. I to też był taki test naszej przygotowania z jednej strony, ale z drugiej strony takiej odporności na stres. Ale nie, więc ja obserwując rodziców wiedziałam, że to jest zawód, który ich pochłania. Trochę ich pochłania za bardzo. Byłam zazdrosna o to, że oni poświęcają za dużo tego czasu swojej pasji. Jaką jest aktorstwo i występy. A poza tym, no czułam, że to jest bardzo kapryśny zawód, że zależą od decyzji reżyserów, producentów, nie mają wpływu na to, jak będzie wyglądało ich życie, jak będzie wyglądał ich następny miesiąc. Ja tak nie chciałam, ja chciałam mieć wszystko pod kontrolą, chciałam mieć poczucie, że to ja decyduję o tym, gdzie i kiedy i jak dużo pracuję. Więc postanowiłam pójść inną drogą. I szczerze mówiąc, nie żałuję, chociaż absolutnie rozumiem wszystkich aktorów. Mam też koleżankę, której dzieci są właśnie na dobrej drodze. Ale myślę, że ten zawód jest tak wymagający, że wymaga ogromnej miłości do tego zawodu ponad wszystko. I ja nie czułam tego w sobie. Także po prostu była to świadoma decyzja, wiedziałam, że tak będzie, jak jest.
3: Walejsław, dzisiaj gościmy Annę Kalczyńską. Do naszej rozmowy wrócimy już po godzinie 20.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Przypominam Państwu, że wciąż słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Anna Kalczyńska, dziennikarka informacyjna. I o byciu dziennikarzem właśnie rozmawiamy dzisiaj. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo Ale i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Anna Kalczyńska, a rozmawiamy między innymi o początkach jej zawodowej drogi.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy od razu zapadła decyzja, że to będzie telewizja?
2: Chyba tak. Chyba tak, dlatego że właściwie to mniej ciągnęło mnie do prasy czy do jakichś innych form, tylko właśnie do telewizji. Mhm. Pamiętam po pierwsze, że ten etap telewizji zafascynował mnie sam gmach, budynek Woronicza 17. Kiedyś byliśmy z rodzicami na jakiejś właśnie wizycie w takim, dzisiaj powiedzielibyśmy telewizji śniadaniowej, wtedy czegoś takiego nie było, ale w latach, już nie pamiętam, gdzie 80. miałam powiedzieć jakiś wierszyk właśnie w telewizji jako córka aktorów, rodzice byli zaproszeni i ja wtedy byłam absolutnie pod wrażeniem tego miejsca, gdzie się przecinają ludzie, którzy są tak zaangażowani, każdy wydaje się ważny, biegnie gdzieś z jakimiś tekstami, wszyscy są mili, piękni, eleganccy i ten świat telewizji mnie fascynował. Potem oczywiście to było podpatrywanie naszych wspaniałych speakerek w tamtym czasie, tak się mówiło, przecież Krystyna Loska na przykład. A potem już, no już przyszły te takie prawdziwe wybory życiowe i absolutnie jakoś od tego dziennikarstwa mnie odeszłam od tych pomysłów, można tak powiedzieć, na rzecz twardej wiedzy. Znaczy, zamierzałam przez chwilę skierować swoje kroki w stronę administracji publicznej i zamierzałam być kiedyś być może funkcjonariuszem Unii Europejskiej, pracować w Brukseli. Ale to było też związane z tą pasją takiego, no, pomagania za wszelkie, znaczy może tak, miałam, wszystko się wzięło z mojej mojego doświadczenia brukselskiego. Miałam wówczas w Brukseli ciocię i wujka, którzy oni właściwie przyciągnęli mnie do siebie, zapraszając jako małe dziecko, gdzie właściwie stawiałam pierwsze kroki w języku francuskim. I oni jakby wywarli na mnie naprawdę duży wpływ, szczególnie wujek, który był takim oddanym patriotą i wyobrażał sobie zawsze tą Polskę wielką, wspaniałą, żyjąc na obczyźnie. I to były przecież lata 80. To się wszystko wtedy działo. Więc marzeniem wujka było, żeby wrócić do wolnego kraju, żeby budować go tutaj i takie wartości mi wpajał. Więc kiedy Polska była na drodze do Unii Europejskiej, a ja z moimi językami francuskim i angielskim okazało się, że mogę jakoś pomóc albo wyobrazić sobie swoją przyszłość w tym kierunku, no to wujek bardzo mi kibicował i starał się ze wszech miar odciągnąć mnie od telewizji, od dziennikarstwa i stawiał na to. Więc stąd Kolegium Europejskie, stąd właśnie ta droga, ta ścieżka. Ona była bardzo ciekawa i to wszystko rzeczywiście szło w jakąś dobrą stronę. No ale telewizja wygrała. Równolegle studia dziennikarskie i jakoś tak to po prostu
0: przeważyło.
2: Przeważyło.
0: Że jednak to ta droga okazała się bardziej kochana. No właśnie, tutaj już pani wspomniała, angielski, francuski. Czy miłość do języków obcych jakoś tak sama przyszła, czy to zrodziło się z potrzeby poznawania świata?
2: No, tak jak mówię, to po prostu był trochę wynik zbiegu okoliczności, czyli rodzina, która była w tej Brukseli rzeczonej.
0: Ale po polsku mówiła, więc...
2: Ale oczywiście.
0: Nie trzeba było się uczyć francuskiego.
2: Nie, no to był taki etap właściwie. To po prostu spędzenie czasu z ciocią i z wujkiem, potem właśnie przedszkole. I rodzice zdecydowali, że dobrze by było, żeby skoro ja już jakieś tam elementy, podstawy tego języka mam, no to fajnie byłoby je rozwinąć. Stąd właśnie szkoła francuska. Więc w tą stronę. I bardzo się cieszę, bardzo jestem wdzięczna rodzicom, że takie podwaliny dostałam właśnie, taką podstawę, którą mogłam później rozwijać w życiu. No bo potem już szłam swoim trybem, potem już było liceum polskie, wiadomo, i polskie studia, ale jednak zawsze z tymi językami w tle. Czułam, że to jest moja mocna strona. Więc cieszę się, że na te języki postawiłam, bo one bardzo mi dużo w życiu pomogły i myślę, że to jest w ogóle podstawa. Ja też tak uczyłam dzieci i też inwestuję w to, żeby ten język francuski był dla nich podstawą, dlatego że każdy inny przyjdzie im łatwiej, jeżeli poznają tak trudny wymagający, jeśli chodzi o intonację i wymowę, język. Mhm. Więc tak, to jest, każdemu bym radziła, żeby zaczął albo zainwestował w naukę jakiegoś obcego języka, niekoniecznie tylko angielskiego, żeby ten język wprowadził dzieciaki, bo otwierają te języki świat.
0: Ale gdy była pani małym dzieckiem i była ta szkoła francuska, nie miała pani takiego poczucia w którymś momencie zderzenia się z tym prawdziwym francuskim, kiedy ktoś zaczął już do pani mówić pięknie, płynnie i tak dalej, że to jednak jest coś totalnie odległego? Pytam o to, bo ja na przykład miałam takie zderzenie z językiem angielskim, kiedy wydawało mi się tu w Polsce, że tak, dobrze mówię po angielsku. A potem w Londynie okazało się, że oj.
2: Oczywiście, no oczywiście. No musi nastąpić ten moment konfrontacji. Mhm. Tak, tak jest. W przypadku dzieci jest to tyle prościej, że jeżeli ten etap konfrontacji następuje szybko, tak było ze mną właśnie w szkole francuskiej, gdzie spotykaliśmy francuskojęzyczne dzieciaki, z którymi nawiązywaliśmy relacje, no to jest to takie właśnie... jakby to powiedzieć, no, przyzwyczajanie pomału tej naszej polskości, obłaskawianie tego obcego języka i ta konfrontacja pomaga, ta szybsza konfrontacja. I wtedy już, jak gdyby to nie jest szokiem, w przyszłości już potem idzie nam łatwiej. Na pewno to jest tak, że uczymy się języków całe życie. Nigdy nie jest to tak, że znamy język kompletnie. Ja cały czas się uczę. Każdego dnia zdobywam nowe słowa. I z zaskoczeniem odkrywam, że jeszcze tego słowa nie znałam, takiego nie znałam. Domyślam się oczywiście już teraz bardziej z kontekstu, ale uczymy się naprawdę całe życie. To jest niekończąca się nauka. Więc nie można powiedzieć, ja zawsze się zrzymam, jak ktoś mi mówi, och, tak wspaniale mówisz. Mówię, może dobrze, ale nie jestem na etapie, który mnie satysfakcjonuje. Myślę, że zawsze można mówić lepiej. Jest niewiele osób, które potrafią tak doskonale, płynnie wykorzystywać całą wiedzę językową, jaką mają, albo jaką pochłaniają. To są wybitne jednostki. Natomiast no, uczymy się całe życie i nie należy się tego wstydzić. Po prostu tak jest.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Z jednej strony wydawać by się mogło, bo tak się bardzo często mówi, że warto się uczyć języków obcych, bo to się przydaje w pracy. Ale czy rzeczywiście tak jest, że w tym dziennikarstwie te języki obce na co dzień się przydają? Można by pomyśleć, że się nie przydają, no bo ja na przykład przez lata w ogóle nie wykorzystywałam tych języków. Ale jednak to jest konieczne. Rzeczywiście jest na bakier trochę z tymi językami wśród dziennikarzy, ale trzeba je znać naprawdę. Na przykład ostatnio miałam taką historię, doszło do zamachu w Niemczech, już nie pamiętam, w którym mieście. Kolejny taki przypadek, rozpędzony samochód wjechał w tłum ludzi, powodując wypadek, i nie było żadnych informacji na agencjach. Bardzo wolno jakoś mieliły te tryby agencyjne, natomiast mieliśmy zdjęcia z Berlina. I wydawca zadecydował, że pokażemy to, co mamy, ale nie mieliśmy żadnych szczegółów. I weszłam na stronę berlińskiej jakiejś gazety. Na szczęście mają tłumaczenie EN, więc mają stronę w języku angielskim, ale nie wszystkie strony mają. Na przykład ukraińska, prawda, nie ma. I czasami tam akurat znalazłam wszystkie informacje, których było dużo, dużo więcej niż te, co schodziło oficjalnie. I udało nam się fantastycznie opowiedzieć o tym, co widzimy w tym momencie i co udało się świadkom zrelacjonować dziennikarzom w Berlinie, ale po prostu te języki są naprawdę konieczne. Dlatego właśnie dziennikarze dzisiaj rosyjskojęzyczni są w awangardzie, wiedzą więcej. Dlatego trzeba szukać na stronach angielskich, francuskich, wszelkich. Ja wyszukuję te informacje. Jestem przekonana, że nie można się zasłaniać brakiem języków albo skupiać się tylko na naszej polskiej perspektywie, bo po prostu zamykamy się i stajemy się polonocentryczni i za mało wiemy o świecie. Trzeba się uczyć języków, to jest konieczne po prostu.
2: Zdarza się pani podglądać media niepolskie, zagraniczne, a czy kolegów po fachu w innych stacjach?
1: Tak, oczywiście, że tak, nie no, naturalnie, ale przyznam, że dziennikarzy newsowych, także podglądam stacje newsowe i telewizje informacyjne.
2: Czy też powiedziała tutaj pani coś takiego, że widziała pani tę nieprzewidywalność pracy swoich rodziców i gdzieś tam trochę jednak pomyślała pani, że chciałaby mieć pani wpływ na to, jak pani praca wygląda, a jednak mam takie wrażenie też, że w dziennikarstwie szybko może się pozmieniać to, jak się pracuje. I mam tu na myśli to, że jeżeli dzieją się jakieś ważne wydarzenia, no to chyba czasami trzeba zostać dużo dłużej.
1: Ale nie, no oczywiście, że tak. To jest oczywiste. To w ogóle nie ulega kwestii. Na tym też ten zawód polega i jesteśmy wszyscy do tego przygotowani. Dawno temu jako reporter byłam pewna, że wychodząc do pracy, nie wiem, czy wrócę, więc jeździłam ze szczoteczką do zębów, bo różnie się mogło wydarzyć. Natomiast nie, no dzisiaj już tak oczywiście nie jest to aż tak nieprzewidywalne, ale jednak zdarzają się sytuacje. No, jeżeli coś się wydarzy, wiemy, że zostaniemy dłużej i to ma priorytet, także jesteśmy na to gotowi.
2: Gdy zaczynała pani swoją drogę z telewizją, to jakby ten etap bycia prezenterką w studiu, to było jakby takie wtedy spełnienie marzeń? Czy na przykład będąc reporterką, jednak myślała pani, że wolałaby pani być reporterką?
1: Ja się bardzo spełniałam w tym terenie. Pamiętam, że to bardzo lubiłam. Ale no, wydawał mi się wtedy tam ten etap reporterski taką drogą do tego, żeby trafić do studia jednak. Bardzo chciałam być na wizji i prezentować serwisy, prezentować informacje. Natomiast rozumiałam też, że to jest etap, ten etap reporterski, ale on był bardzo fajny, bardzo ciekawy, męczący dla kobiety na pewno. Natomiast myślę, że jest nieodzowny dla każdego, kto chce się zajmować naprawdę dziennikarstwem.
2: Dlaczego?
1: Bo uczy pokory po pierwsze, po drugie uczy docierania do informacji, uczy gospodarowania czasem, pracy pod presją czasu, montowanie tego materiału na wieczorny dziennik, czy też do dziennika. Po prostu trzeba się wyrobić, trzeba być sprawnym. Jest ta odpowiedzialność, która na nas ciąży, nie możemy zawieść, więc to wszystko jest naprawdę dobrą szkołą i wydaje mi się, że ważnym elementem formacji, takiego przygotowania do tego późniejszego stanowiska. Ja też bardzo lubiłam bycie reporterem wysyłanym na przykład na wybory. Pamiętam, że relacjonowanie wyborów we Francji było dla mnie czymś fascynującym i bardzo lubiłam się zagłębiać w tą francuską politykę, opowiadać o społeczeństwie francuskim, o tym, dlaczego można się spodziewać takich albo innych wyników, albo jak rozkładają się głosy. To było bardzo ciekawe. Ten etap też wspominam z dużym rozrzewnieniem, można wręcz powiedzieć, aczkolwiek no, jest to też trudne, biorąc pod uwagę na przykład dzisiejszą sytuację we Francji. Nie wiem, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory. Natomiast tak, no rzeczywiście dziennikarze chyba postrzegają przyjście do studia i już ten moment, kiedy są za biurkiem i patrzą w stronę kamery jako taki awans, to rzeczywiście jest chyba kolejny szczebel w karierze i na tej drabinie.
2: Wracamy dosłownie za chwilę. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Anna Kalczyńska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A zdarzało się, że była pani na przykład ściągana do pracy z jakichś wakacji, albo znalazła się pani w miejscu, w którym akurat coś się wydarzyło? Pytam tutaj trochę z premedytacją. Pamiętam taki moment, kiedy był zamach na salę Bataclan. Mm-hmm. I pamiętam, że byłam zdziwiona, że zobaczyłam panią wtedy w telewizji.
2: No właśnie, bo to jest taki dobry moment, który opisuje trochę moją drogę. Bataclan, czyli tragedia, która dotknęła Francuzów w roku 2017 bodajże?
1: Albo 15.
2: Czyli zamach terrorystyczny na salę koncertową i też szereg zamachów w Paryżu związanych z państwem islamskim. No więc wtedy byłam w Paryżu, realizowałam cykl materiałów dla Dzień Dobry TVN. Zajmowaliśmy się zupełnie czym innym. Mhm. I nasza uwaga była skupiona na tematach przyjemnych. Rozmawialiśmy z ludźmi kultury, przedstawialiśmy styl życia paryski, więc już właściwie mieliśmy to z głowy, że tak powiem, zamknęliśmy etap produkcji i już byliśmy przed wylotem. Następnego dnia rano mieliśmy lot, więc już się rozluźniliśmy kompletnie. I tak, no i wtedy, kiedy wydarzyło się to, co wydawało się nieprawdopodobne, niewyobrażalne, no to w jedną sekundę przeszliśmy w tryb pracy dziennikarskiej, takiej newsowej. Wszyscy, łącznie z producentem, z producentką, łącznie z naszym operatorem, dźwiękowcem, rozumieliśmy po prostu, że znaleźliśmy się w centrum wydarzeń i wtedy no, nie ma ani takiego odpuszczenia, aha, bo my jesteśmy z innej redakcji, to nas nie dotyczy, tylko jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i możemy po prostu pomagać kolegom w redakcji, znaczy pomagać, no właściwie to... Nie ma innego wyjścia, to jest współpraca. Wtedy po prostu człowiek relacjonuje to, co widzi i przechodzi w inny tryb. Więc to jest taki dobry moment, który ilustruje, że ja jestem taką osobą, która przygląda się światu z różnych perspektyw. Zarówno politycznej, społecznej, jak i też tej bardziej rozrywkowej. I to się da połączyć, to się nie wyklucza. Czasami oczywiście, jeżeli jesteśmy w trybie takim regularnym, normalnym, takim codziennym, no to trzeba wybrać, ale jeżeli znajdujemy się w oku klonu i kiedy jesteśmy w sytuacji, która nas dotyczy, której jesteśmy udziałem niejako, no to nie ma innej możliwości, czy też innego wyjścia, jak wejść w ten tryb informacyjny. Też mi się zdarzyło być na przykład świadkiem dramatu lotniczego, katastrofy szybowca akrobacyjnego podczas zawodów. I to też był taki moment, kiedy musiałam wejść właśnie nawet telefonicznie, już nawet nie za pośrednictwem kamery, bo nie było takiej, ale opowiedzieć po prostu o tym, co się wydarzyło z mojej takiej perspektywy świadka. Wiele było takich sytuacji i no... To się czasami niestety splata. Jesteśmy ludźmi, ale jesteśmy też dziennikarzami. To, co widzimy, staje się też treścią tego, o czym opowiadamy naszym widzom.
1: Ale tak też sobie myślę, że gdyby pewnie nie to takie trochę DNA dziennikarki informacyjnej, to trudno byłoby chyba pani wejść w taką rolę właśnie przenoszenia się na szybko z lifestyle'owego programu, jakichś tam, tak jak pani powiedziała, przyjemnych rzeczy, do relacjonowania stricte wydarzeń, które się dzieją w tym momencie.
2: Na pewno tak jest, że jesteśmy lepiej przygotowani, rozumiemy wymogi czasowe, rozumiemy, ile mamy czasu, żeby opowiedzieć coś na antenie, rozumiemy odliczanie do wejścia na żywo, wiemy, jak zrobić przegląd prasy, jak pokazać Państwu jedynkę, czym żyją gazety, o czym piszą, na co zwracają uwagę, potrafimy przedstawić kontekst, no bo znamy uwarunkowania kraju, w którym akurat jesteśmy. Mhm. Ale ja myślę, że to jest, no oczywiście, no mam to doświadczenie, więc nie chcę go też wyolbrzymiać, bo wydaje mi się, że każda wrażliwa osoba, która znalazłaby się na moim miejscu, też potrafiłaby tak z sensem o tej tragedii opowiedzieć. Mhm. Także ja to po prostu zrobiłam z potrzeby serca i z takiej autentycznej troski i też przejęcia tym, co się dzieje. Myślę, że każdy, kto jest dziennikarzem, ale niekoniecznie newsowym, potrafiłby się w takiej sytuacji odnaleźć, z takim oczywiście zastrzeżeniem, że musiałby znać trochę te realia. Ja je znałam doskonale, no bo byłam wcześniej reporterką, później pracowałam w newsach i tutaj nagle znalazłam się w sytuacji, do której wróciłam po prostu niejako. Także weszłam w tą rolę, którą doskonale rozumiałam i znałam. Ale nie sądzę, żeby to było jakoś bardzo trudne.
1: Czy po jednak wielu już latach wykonywania zawodu dziennikarki ma pani jeszcze w sobie ekscytację na zmiany?
2: Absolutnie, cały czas. To jest w ogóle... Nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto wykonuje ten zawód, mógł powiedzieć, że jest właśnie zmęczony, albo że już to wszystko było.
1: Ale można powiedzieć, no dobra, no po prostu inny program, kolejny program.
2: Nie, myślę, że każdy dziennikarz ma w swoim DNA chęć rozwoju. To po pierwsze, dwa, ambicje i głód tego, żeby zajść gdzieś i żeby coś jeszcze... pokazać innym albo zawalczyć o jakąś inną perspektywę, prawda? Więc wydaje mi się, że tak, jesteśmy ambitni i poprzestawanie na laurach nie leży w naszej naturze. Jesteśmy ludźmi, którzy są w centrum wydarzeń. A skoro tak, to chcemy mieć jak największe audytorium i chcemy pracować w mediach, które są najlepsze, najciekawsze, które mają dobrą reputację i które docierają do właśnie najszerszego grona. Więc tak, jak najbardziej.
1: Gdyby pani dzieci powiedziały, że chcą iść w stronę dziennikarską, byłaby pani zadowolona, czy niekoniecznie?
2: Bardzo. Byłabym bardzo zadowolona.
1: A czy chcą, czy niekoniecznie?
2: No, córeczka środkowa wykazuje takie ciągoty i takie zainteresowania. Kto wie, ale na razie to jeszcze jest za wczesny etap. To jest na razie druga klasa liceum, więc jeszcze daleko. Ale to jest najwspanialszy zawód, jaki ja znam. Kocham tą pracę, spełniam się w niej bardzo. Miałam to szczęście, że mogłam spróbować naprawdę wielu rzeczy w życiu i mogłam te rodzaje działalności dziennikarskiej rozszerzać i być w jednym i w drugim medium. W takiej właśnie nitce, można powiedzieć, i w innej, zarówno w newsach, w twardych newsach, byłam tą reporterką, gryzłam tą ziemię, więc naprawdę wiem, o czym mówię i z absolutnym, z czystym sumieniem mogłabym ten zawód polecić moim dzieciom, chociaż zdaję sobie sprawę, jak jest trudny. Na pewno, tak jak rozmawiałyśmy, wymagający. Wymaga też od kobiety bardzo dużo. No bo to jest zarówno praca nad warsztatem, zarówno rzeczywiście mierzenie się z różnymi trudnościami, pewną taką przebojowością też. Tak samo jak w zawodzie aktorskim też jesteśmy zależni od różnych kaprysów decydentów, niestety, albo stety, no bo jednak też musimy się podporządkować i mierzyć siły na zamiary na przykład, albo uczyć się cały czas, więc to jest proces. No ale w którym zawodzie jest łatwo? Wszędzie jest trudno. Ten zawód ma to szczęście, że dotyka tak wielu różnych dziedzin życia. Możemy zająć się i przyjrzeć się, nie wiem, postępom medycyny, jak i zajrzeć za kulisy Sejmu, jak też właśnie relacjonować to, co dzieje się na świecie. No naprawdę to jest przywilej.
1: Do rozmowy o przywilejach, ale trochę też i o cieniach zawodu dziennikarza informacyjnego wrócimy za chwilę. Moim i Państwa gościem jest dziś Anna Kalczyńska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak właśnie z takich trudnych rzeczy dziennikarskich, dziennikarstwa telewizyjnego, myślę sobie o tym, że no wiadomo, jak dzieci są małe, to niestety dzieją się różne rzeczy, to każda matka przerabia, od chorób po zęby, po różne inne historie. Czy wtedy na przykład miała pani poczucie, że czasem po pani twarzy może być widać, że ta noc nie należała do udanych?
2: No na pewno. Nie da się ukryć, jesteśmy tylko ludźmi. Na pewno widać czasami zmęczenie. Czasami bierzemy dyżury za koleżanki, trochę dłużej pracujemy niż to było przewidziane. Mamy sytuacje nieoczekiwane, więc bywa. Bywa tak. No ale mam nadzieję, że widzowie nam to wybaczą. Nie jesteśmy idealnymi robotami. Jesteśmy matkami, żonami, osobami, które mają swoje dramaty albo swoje radości i one się też gdzieś tam na tej twarzy uwidaczniają, więc...
1: Ale brała pani to do siebie na przykład? Czuła pani taką większą presję, że no jednak dzisiaj nie spadnie?

0: oderwała nam skutecznie jakieś pewnie 5 lat, zanim nauczyli się dobrze spać. Więc chodziłam jak zombie, niewyspana przez 5 lat i no cóż, no zdążyłam się już do tego chyba przyzwyczaić. Także niestety, mam wrażenie, że teraz dopiero odżywam i że jako matka nastolatek już, nastolatków, bo mam syna jeszcze, że jestem już chyba trochę bardziej skłonna do gospodarowania swoim czasem i wysypiania się niż wcześniej.
1: Ale podobno większe dzieci, większy problem.
0: Coś w tym jest, wiem coś na ten temat. No ale na razie odpukać. Większych problemów nie przysparzają. Mhm. Są kochani i naprawdę idą dobrą drogą, więc mam nadzieję, że tak już zostanie.
1: Co takiego najbardziej fascynującego według pani jest w dziennikarstwie? Która z tych czynności, które pani robi, no bo czy to właśnie prowadzenie informacji, wydarzeń, czy nie wiem, rozmawianie z ludźmi, czy jest coś takiego, co pani zawsze robi z wielką chęcią?
0: To naprawdę trudne pytanie i trudna odpowiedź. Jakbym miała jednym słowem powiedzieć, to bym chyba nie potrafiła. Wydaje mi się, że ten zawód chyba dlatego jest tak fascynujący, że daje takie szerokie możliwości. Mhm. Jest to okazja do spotkania, do zadania pytania, które może nam ujawnić jakąś część rzeczywistości, która jeszcze nie została odkryta. Mhm. Więc to jest taka zabawa w detektywa. A z drugiej strony jest to też umiejętne przedstawienie rzeczywistości. Nie zawsze takie, jakie nam się podoba, ale takie, jak je rozumiemy, najlepiej jak potrafimy. Żeby widz wyciągnął własne wnioski. Bez mówienia już tak łopatologicznie, chodzi o to, żeby widz miał sam możliwość oceny sytuacji. Więc to jest bardzo trudne, bo często właśnie trzeba poskromić jakieś swoje emocje albo swoje wyobrażenie na temat tego, co się dzieje. Tylko trzeba tak maksymalnie obiektywnie, jak tylko to możliwe, trzymać się faktów i pokazać tą rzeczywistość, jak ona się nam odsłania. Ale rozmowy są szalenie ciekawe, dlatego że człowiek jest nieprzewidywalny i nigdy nie wiemy, co tak naprawdę nam powie, albo jak zaskoczy nas swoją odpowiedzią i jak reaguje na to, jak my mówimy, albo co mówimy, więc to jest zawsze jakaś chemia. Mhm. I to jest niezwykle ciekawe. Szalenie interesujące jest właśnie opowiadanie o świecie, kiedy stoimy na ulicy w dalekim mieście i które musimy przybliżyć widzowi. Ja bardzo lubię na przykład oglądać BBC, które pokazuje nam inne wycinki świata, bo wiadomo, no, Polska jest skupiona bardziej regionalnie, a głównie skupiona na Polsce. Mhm. BBC jako medium brytyjskie pokazuje nam świat dużo szerzej i czasami właśnie daje nam kontekst, dzięki któremu można się czegoś dowiedzieć, więc pokazywanie kontekstu w dziennikarstwie jest szalenie ciekawe. Dzielenie się tą wiedzą, uświadamianie ludzi. No tak jak, nie wiem jak do czego to można porównać. Jest to naprawdę najciekawszy zawód świata.
1: Myślę sobie, że też podróżowanie mogłoby trochę konkurować z dziennikarstwem, choć tutaj ta część
0: też często
1: jest
0: łączy.
1: Tak, zawarta i w dziennikarstwie. Chyba trudną częścią tego zawodu jest powstrzymywanie się od wyrażenia własnej opinii na temat tego, o czym się mówi.
0: Ale właśnie fascynujące jest to i ciekawe i dobre w dziennikarstwie, że musimy nałożyć tą maskę. Mhm. Maskę takiego, no po prostu dziennikarza, który relacjonuje, ale nie ocenia. I to nam daje bardzo duży komfort. Mhm. Nie musimy przecież wyrażać swoich opinii, nie musimy się konfrontować, jak te opinie będą odebrane. My tylko przekazujemy informacje. To nie jest wcale trudne. Myślę, że to jest bardzo uwalniające.
1: Ale z drugiej strony czasami chyba poprzez dobór słów też można zasugerować, co
0: naturalnie
1: się jednak myśli na dany temat.
0: No dlatego to jest trudne, ale warto to robić i zachęcam do tego. Rzeczywiście, no oczywiście dobór słów jest na pewno wartościujący. Mhm. I chyba od tego nie uciekniemy. Nie ma takiego katalogu słów, czy też takiego alfabetu, który byłby właściwy dla dziennikarzy informacyjnych. Jednak no pewnie trochę język prawny może jest najbardziej taki, można powiedzieć, neutralny, ale jest to, jest to trudne. Musimy jednak dotrzeć do ludzi. Musimy mówić do nich językiem, który rozumieją, którego chcą słuchać. ale te uproszczenia

0: doświadczenia, no czasami potrafią wieść na manowce, więc trzeba się pilnować.
1: 18.50, teraz już o tej godzinie będziemy mogli się z panią spotkać. Czy codziennie?
0: Nie, jeszcze na razie nie codziennie, na razie zaczynamy od weekendów. Muszę się trochę wdrożyć, także dziękuję bardzo. Dziękuję za zachętę i za trzymanie kciuków. Ale tak, jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądało moje spotkanie z widzami o tej porze.
1: Nie zatęskni pani jednak o kończeniu pracy o północy?
0: Ja myślę, że to się będzie jakoś wyrównywać, także nadal będzie mi to dane też. Mhm. Lubię kończyć dzień, podsumowywać go, przedstawiać w takim dłuższym też ujęciu, bo tam mamy blisko
1: więcej
0: pół godziny.
1: Czasu.
0: Tak, to jak wyglądał ten dzień. Więc zachęcam, oglądajcie państwo Polsat, Polsat News i sprawdzajcie, jak ten świat wygląda z dnia na dzień.
1: A mówiła do państwa Anna Kalczyńska. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A po więcej zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesień, pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Reklama.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej nowego dworca Poznań Główny i zagospodarowania jego otoczenia, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
7: Po pierwsze, no to już jest podpisanie kolejnej umowy, kolejne konkretne pieniądze, które idą na projekt, również determinacja w układzie politycznym i to na poziomie regionalnym, ale też i krajowym. Właściwie od kilku lat politykom szczebla krajowego sygnalizuje, że to jest najważniejsza inwestycja dla Wielkopolski i dla Poznania. Wyraziłem też gotowość miasta w tym, by pewne elementy związane nawet z inwestycjami, takimi jak sklejenie tego węzła przesiadkowego z naszą komunikacją publiczną, z PST, z tramwajami, z autobusami, że to jest coś, co zrobimy i tutaj nasza kondycja finansowa jest na tyle dobra, że potrafimy to zrobić. Nie boimy się trudnych tematów, robimy to w terminie, w budżecie i potrafimy tak naprawdę również jeszcze wykorzystać środki unijne do tego, żeby ta infrastruktura w Poznaniu była na takim poziomie absolutnie europejskim.
6: Koncepcja powstanie, ale nie trafi ona na lata do szuflady?
7: Nie. I tutaj też ja rozmawiałem z politykami tego już najwyższego szczebla. Sygnalizowałem to wcześniej też panu premierowi, ale też jakiekolwiek rozmowy z jakimkolwiek ministrem, to sygnalizuje, że dworzec jest tak naprawdę kluczowym elementem dla dalszego rozwoju Wielkopolski i również te konkretne działania, bo od tej towarowej obwodnicy Poznania, żeby to włączyć do PKM-ki, mówiło się przecież przez lata. Ten projekt w ogóle PKM-ki, który był dyskutowany przez, nie wiem, 15 lat, zaczął się konkretyzować, kiedy z panem starostą, z panem marszałkiem poszliśmy już na konkretne działania i państwo dzisiaj widzą, jakim uzupełnieniem dla transportu drogowego jest dzisiaj PKM-ka, ile osób z tego korzysta, jakie są wzrosty w tym obszarze. No i te 30 milionów pasażerów z potencjałem rozwoju na 50, to są po prostu konkrety. Polska pokazała swoją sprawczość i skuteczność w zakresie budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu. No i teraz to jest teraz dekada na to, żeby mieć najlepszy transport kolejowy, a żeby on mógł funkcjonować, żeby ta kolej dużych prędkości mogła w Poznaniu jeździć, no to w tym momencie konieczne są inwestycje również nie tyle nawet w dworce, co w węzły przesiadkowe.
6: Na pytanie, w którym dokładnie miejscu miałby powstać dworzec, prezydent Jacek Jaśkowiak odpowiada.
7: Tak naprawdę on będzie kluczowy w zakresie placu dworcowego, tak? Czyli to będzie taki projekt, który pozwoli również na zmianę w układzie też szynowym, czyli nowe perony. I kiedy jeździmy po świecie, jak widzimy Amsterdam, Berlin czy te najnowocześniejsze węzły przesiadkowe, to one są właśnie tak skonstruowane, że na tym poziomie zero są pociągi, a te dworce są tak naprawdę nad z nowoczesną infrastrukturą, która pozwala tak naprawdę na szybką zmianę z kolei, na przykład na tramwaj, na autobus, rower, taksówkę. Musimy znaleźć rozsądny kompromis, bo widzimy to na przykład na bazie innych inwestycji, takich chociażby jak Golęcin, gdzie 17 lat się dyskutuje i to musi być kompromis pomiędzy tym, żeby strona społeczna się wypowiedziała, pomiędzy tym, co robią eksperci, fachowcy, ci, którzy się znają na projektowaniu dworców, no bo tak naprawdę każdy się zna na projektowaniu stadionów, tak, a potem, gdy już się te stadiony buduje na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, to okazuje się, że to niekoniecznie się sprawdza. Tutaj musimy znaleźć jakiś rozsądny kompromis pomiędzy głosem tych osób, którym zależy na poprawie tej jakości i tym, żeby to był nowoczesny węzeł przesiadkowy, a z drugiej strony musimy jednak brać pod uwagę to, że na takich tematach znają się eksperci.
6: Umowa z wykonawcą projektu ma zostać podpisana w pierwszym kwartale 2027 roku, a gotowa koncepcja wskazująca optymalne rozwiązania dla inwestycji opracowana najpóźniej w drugiej połowie 2028 roku.
7: My w tym momencie musimy w naszej prognozie wieloletniej finansowej zabezpieczyć środki na to, żeby ten węzeł był dobrze tak naprawdę połączony z naszą komunikacją publiczną. To jest rewolucyjna zmiana, tak? No bo ten stary dworzec, który mieliśmy, potem ten nieszczęsny chlebak, to są wszystko, ten chlebak był taką protezą, a ten wcześniejszy dworzec, ten tak zwany stary, no to jest dworzec, który był przewidywany na 70 tysięcy mieszkańców z możliwością rozbudowy do 140. Dzisiaj sama metropolia Poznań, czyli Poznań i sąsiednie powiaty, to jest tak naprawdę milion ludzi. No i to wymaga już zupełnie innej koncepcji, innego wkomponowania przy wzroście w ogóle tak naprawdę zainteresowania koleją. Przy tym, gdy coraz więcej osób korzysta z tej formy transportu, jesteśmy kompaktowym krajem, no, w którym dużo lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pociągu do Warszawy niż z samolotu.
6: Nowy dworzec miałby być gotowy za około dekadę. Czy w międzyczasie będzie jakiś lifting starego dworca?
7: Już jedną protezę mieliśmy w postaci tego chlebaka. No i tutaj nie bawmy się w protezy, tylko skoncentrujmy się na tym, żeby jak najszybciej powstał w Poznaniu taki naprawdę nowoczesny węzeł przesiadkowy. Przykład Warszawy pokazuje, że jeżeli to jest dobrze przygotowane, to jest dobrze realizowane, można to zrobić.
6: A galeria, która tam się znajduje, zniknie w przyszłości?
7: To zobaczymy, jak będzie wyglądała ta koncepcja. Na pewno będzie wymagała jakiejś korekty. Te czasy się też zmieniają, tak? Widzimy, jak wyglądają te zmiany w układzie handlu detalicznego i sprzedaży przez internet. To jest na tyle długi okres czasu, że korekty z pewnością będą. Natomiast nie chciałbym dzisiaj wyrażać takich opinii, że to będzie zburzone lub że tego nie będzie, bo to wywoła niepotrzebne poruszenie. Wpierw przygotujmy koncepcję, a potem zróbmy wszystko, żeby ten projekt był optymalny nie na następne 20 lat, ale żeby był optymalny na następne 50 lat.
6: Natalia Weremczuk, zastępczyni prezydenta Poznania, dodaje.
5: To jest faktycznie bardzo skomplikowany projekt i wymaga od nas bardzo rzetelnych analiz. W związku z powyższym 30 stycznia, jak Państwo pamiętacie, podpisywaliśmy porozumienie, w którym mówiliśmy o tym, że on się będzie składał z tych trzech głównych etapów. I pierwszym będą prace nad koncepcją. W dniu dzisiejszym nasi goście PKP PLK ogłosiło właśnie w Poznaniu, że rozpoczynamy najważniejszy już etap tej części konceptualnej, to znaczy ogłaszamy przetarg na wybór wykonawcy koncepcji funkcjonalno-przestrzennej poznańskiego dworca. To znaczy, że za chwileczkę na stronach PKP PLK zostanie zamieszczona cała dokumentacja, z którą będą mogli zapoznawać się potencjalni wykonawcy i mamy nadzieję, że na skutek analizy tych dokumentów już w pierwszym kwartale 2027 roku podpiszemy z wykonawcą umowę na wykonanie projektu takiej koncepcji. To jest szalenie ważne, bo jak zdajecie sobie Państwo sprawę, no, taki projekt wymaga bardzo rzetelnego przygotowania. W związku z tym zadbaliśmy o to, aby w tych dokumentach osoby, które będą chciały startować do takiego przetargu, musiały legitymować się należytym doświadczeniem. Tam będzie potrzebne doświadczenie architektoniczne, ale również doświadczenie w projektowaniu tego typu budynków, czyli konkretnie mówiąc o dworca. Tam nie może stanąć do tego przetargu ktoś, kto takich referencji nie będzie posiadał. Czyli dbamy o to, aby osoby, które podejmą ten trud, legitymowały się odpowiednim w tym zakresie doświadczeniem, odpowiednim wykształceniem i tak, abyśmy mogli faktycznie wspólnie z PKP, to PKP będzie wiodącym, podpisać dokumenty z przyszłym wykonawcą. I dla nas jest to milowy krok, bo to pokazuje, że wychodzimy z pewnej fazy dyskusji, z pewnej fazy obietnic. Tu się już dzieją konkretne rzeczy, idą już zatem konkretne zobowiązania finansowe i mam nadzieję, że finalnie spotkamy się w tym 2030 roku, bo w tym roku przewidujemy, że te łopaty zostaną wbite i dworzec w Poznaniu będzie budowany.
6: W 2028 roku zobaczymy tylko wizualizację?
5: Myślę, że zobaczycie Państwo o wiele więcej i o wiele szybciej. To znaczy, tak jak powiedziałam, dla mnie, bo przecież pytacie o to Państwo wielokrotnie, Pani Prezydent zrezygnowała Pani z konkursu. Jak Pani widzi zabezpieczenie interesu miasta Poznania inaczej niż poprzez konkurs? Ja wtedy Państwu mówiłam jak i dlaczego. Dlaczego? Mówiłam, że to jest kwestia czasu. To znaczy, odpowiadałam wtedy na te wszystkie pytania, z czym wiąże się taka procedura konkursowa i próbowałam przekonać również opinię publiczną, że taki tryb, to znaczy wyłonienie koncepcji, będzie dla tego projektu narzędziem bardziej adekwatnym. Co przez to rozumiem? To od początku zakładamy, że koncepcja musi być wielowariantowa. Bazowo mają być dwa duże warianty i jeszcze ich podwarianty. To dosyć skomplikowany proces, ale każdy z tych podwariantów będzie rozpatrywany przez nas w kilku kategoriach. Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. Więc ta kwestia funkcjonalności tego dworca jest właściwie dla nas kluczowa. Ale również ważnym czynnikiem będzie czynnik ekonomiczny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni w aspekcie sensu stricte takim przestrzennym i również ekonomicznym, bo pomarzyć można o wielu rzeczach. Pytanie, czy strona PKP, czy miasto znajdzie na to pieniądze i chcielibyśmy oczywiście wybrać rozwiązanie optymalne. I tutaj jest bardzo ważne, myślę, zobowiązanie miasta w stosunku do tych wszystkich ludzi, którzy od wielu lat takiego dworca się domagają, mieszkańców, stowarzyszeń, ekspertów, że ja będę chciała, a decyzją pana prezydenta stoję na czele wszystkich grup roboczych, bo cały czas z koleją pracujemy w grupach roboczych, będę chciała w sytuacji, gdy pierwsza faza tworzenia tej koncepcji, czyli inwentaryzacja, bo najpierw zaczynamy od inwentaryzacji, a później przechodzimy do analiz i tworzenia programu funkcjonalnego. Ja już bym chciała pokazać mieszkańcom program funkcjonalny, to znaczy, czyli to jak wizualizacja, ona będzie, mam nadzieję, w tych dalszych krokach, ale ważne, żebyśmy sobie porozmawiali w sposób kompetentny, spokojny nad tym, czy funkcja jest adekwatna dla potrzeb naszych mieszkańców. Także ten rok 2026-2027, kiedy będziemy tworzyć te zarówno analizy, programy funkcjonalne, a finalnie projekt już samego dworca, bo to nie chodzi tylko o budynek, chodzi o całe otoczenie, to będzie poddawane konsultacjom społecznym, będziemy się z mieszkańcami spotykać i będziemy o tym rozmawiać. Stąd też odpowiedź. Mam nadzieję, że zobaczycie Państwo to wcześniej niż wizualizację budynku.
6: Poznań Główny należy do największych i najważniejszych stacji kolejowych w Polsce. Obecnie każdego dnia przyjmuje i odprawia około 500 pociągów dalekobieżnych i regionalnych. Czas na poznańską Wildę. Ruszają zapisy na mieszkania przy ulicy Wierzbięcice.
8: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń od obecnych najemców mieszkań komunalnych na mieszkania w remontowanej aktualnie kamienicy przy ulicy Wierzbięcice 14.
6: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
8: Te wnioski będzie można składać do 9 października. Modernizacja kamienicy przy ulicy Wierzbięcice 14 rozpoczęła się w 2025 roku. Ten zakres prac jest szeroki. On obejmuje zarówno remont elewacji frontowej i tylnej. Oba te elementy są odtworzone z zabytkowymi detalami. Budynek będzie docieplony, będzie się w nim znajdować nowa stolarka okienna i drzwiowa. ZKZL dodatkowo też remontuje dach wraz z wymianą pokrycia. Będą nowe kominy, nowe balkony, a także klatka schodowa zostanie wyremontowana. Będzie też nowa instalacja elektryczna. Długo by było wymieniać. Na pewno łącznie w budynku po remoncie będzie 22 lokale i teraz można zgłaszać swoje zainteresowanie uzyskaniem jednego z 14 lokali, które będą dostępne w tym budynku. 12 z tych mieszkań to mieszkania dwupokojowe, a 2 z nich to mieszkania trzypokojowe. Ich powierzchnia waha się od 30 do 80 metrów kwadratowych. Warto tutaj podkreślić, że ta oferta przeznaczona jest wyłącznie dla obecnych najemców zasobu komunalnego, tych osób, które posiadają tytuł prawny do lokalu i nie mają zaległości czynszowych wobec ZKZL. Te mieszkania przy ulicy Wierzbięcice oddawane będą w standardzie pod klucz, dlatego też osoby, które zostaną zakwalifikowane do tej zamiany, będą zobowiązane to mieszkanie, w którym aktualnie mieszkają, zwolnić w takim stanie, żeby mogło to trafić do kolejnych osób, które oczekują na mieszkanie komunalne. Zgłoszenia można składać przez formularz znajdujący się na stronie internetowej ZKZL. Tam jest taka specjalna zakładka www.zkzl.poznań.pl/Wierzbięcice. Termin graniczny to 9 października 2026 roku. Pracownicy ZKZL będą sukcesywnie kontaktować się telefonicznie z osobami, które zgłosiły swoje zainteresowanie mieszkaniem. Ten maksymalny termin kontaktu telefonicznego to 23 października 2026.
6: O terminie kontaktu telefonicznego będzie decydować kolejność zgłoszeń.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Na początek tego wydania Mosty Berdychowskie. Kładka zmieni swój wygląd. Apelowali o to m.in. miejsce radni i ornitolodzy.
9: To jest sukces wielu organizacji, wielu stron i nacisków na miasto, bo miasto przez długi czas, czyli najwyższe władze w mieście, upierały się, że tam nie ma problemu, że te kładki nie stanowią zagrożenia, że tam nie są znajdowane martwe ptaki, a jednak są znajdowane i regularnie są znajdowane zarówno ptaki leżące martwe na kładce, jak i ślady po rozbiciu ptaków od zewnętrznej strony kładki, które spadają gdzieś na dół. Robert Kalak, Stowarzyszenie Prawo do Przyrody, Koalicja za Zieleń Poznań. I w końcu zgłoszenia do różnych organów, RDOŚ ostatecznie nakazał zabezpieczyć te kładki, te mosty, balustrady tych mostów i rzeczywiście to chyba było w czerwcu mniej więcej, jak do nas dotarła informacja, że miasto zdecydowało się zabezpieczać pod naciskiem między innymi głównie chyba Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wymusiła już to na mieście. I od tego czasu były do nas też prośby o to, żeby zaproponować, jakie rodzaje wzorów, jaki sposób zabezpieczyć te kładki. My przesłaliśmy różne rozwiązania. Ostatecznie do tego, jakie rozwiązania będą wybrane, będzie zrobiona jakby taka próba. My dowiedzieliśmy się o tym, że miasto planuje zabezpieczyć balustrady mostów berdychowskich mniej więcej w połowie roku. Wtedy też do nas Zarząd Dróg Miejskich wystąpił z prośbą o zaproponowanie rozwiązań zabezpieczających. My przedstawiliśmy, znaczy się specjaliści od nas, można powiedzieć, którzy już takie realizowali takie zabezpieczenia albo znają się na tym, zaproponowali, w tym szklane pułapki między innymi, zaproponowali miastu różne rozwiązania, zarówno kropki, paski i inne. I ostatnie 2 miesiące były tam spotkania podobno, które miały zdecydować, które z tych wzorów wybrać. Ostatecznie zdecydowano się na to, tak słyszałem, bo tego tak naprawdę oficjalnie nie wiem, tylko słyszałem również z mediów, że będzie zrobiona próba, to znaczy, że będą naklejone różne rozwiązania i będzie na podstawie tego, jak to wygląda, to podobnie było zresztą z kostką brukową na rynku, że były zrobione jakieś próby i na podstawie tych prób była wybrana najlepsza metoda. Tak samo ma być tutaj. Pewnie głównym kryterium będzie estetyka, jak to wygląda na tych kładkach. No, mi by zależało, czy nam by zależało, żeby również była wzięta pod uwagę skuteczność tych rozwiązań. Najlepiej by było, gdyby zabezpieczenia były, ponieważ to jest gruba szyba, ptaki się rozbijają z obu stron, bo ponieważ to jest zarówno od wewnętrznej strony, jak i od zewnętrznej. Idealnie by było, gdyby to było zabezpieczenie z obu stron, na przykład paski. Z jednej strony paski i z drugiej strony paski mogły być przesunięte względem siebie o kilka centymetrów. To by mogło nawet tak przestrzennie wyglądać, ponieważ to jest, one by były oddalone, jakby się szło, no to by było widać, że te paski pracują, prawda? Ale czy tak będzie? Nie wiem, przypuszczam, że ostatecznie skończy się na tym, że będzie propozycja zabezpieczenia najtańsza, czyli tylko od wewnętrznej strony, która będzie łatwo do zrobienia, bo od zewnątrz to wymagano byłoby jakieś pewnie jakieś dźwigi, czy trudno by to było nad rzeką pewnie zrobić. No to byłoby to na pewno bardziej kosztowne. Natomiast zabezpieczenie od środka, od kładek będzie tańsze, no będzie też prawdopodobnie mniej skuteczne niż gdyby było z obu stron. Co będzie wybrane, zobaczymy. Ważne, że w końcu miasto przyznało że trzeba to zrobić, to cieszy. Mam nadzieję, że to się stanie szybko i ptaki przestaną tam ginąć.
6: Czy to rozwiązanie jest w ogóle skuteczne?
9: Powiem tak, rozwiązania, które były stosowane dawno temu już, teraz się takich nie stosuje, czyli naklejanie sylwetek ptaków drapieżnych głównie, zupełnie są nieskuteczne. To znaczy one są skuteczne tylko w tym miejscu, gdzie ten ptak jest naklejony. Ptak po prostu się nie rozbije w tym miejscu, gdzie ten ptak jest naklejony, ale jeżeli obok jest pół metra przestrzeni, to już ptak myśli, że może go ominąć i uderza w szybę.
3: O tym się mówi.
9: Dlatego rozwiązania powinny być takie, że ptak nie widzi możliwości, że może coś ominąć. Dlatego są albo paski, albo kropki rozmieszczone w takiej gęstości, że ptak widzi, że to jest przeszkoda, której nie ominie, czyli w odległości tam kilku centymetrów te znaki powinny być i musi zwolnić po prostu. Musi zobaczyć, znaleźć inną drogę. Oczywiście one nie są skuteczne w 100%. Skuteczne w 100% pewnie byłoby tylko całkowite zamatowienie takiej szyby, a i nawet obiekty takie nieprzeźroczyste też stanowią przeszkody dla ptaków. No, zdarza się, że ptaki rozbijają się o linie wysokiego napięcia i tak dalej. Czyli to oczywiście nie jest 100%, ale na pewno radykalnie zmniejszy o kilkadziesiąt procent, być może nawet więcej, blisko właśnie 80-90%. To takie są badania, ale jak to będzie działało tutaj na kładkach berdygowskich, na tych balustradach, trudno powiedzieć, ponieważ tak jak powiedziałem, ptaki rozbijają się z obu stron. Zabezpieczenie prawdopodobnie będzie tylko z jednej, w związku z tym tej drugiej będzie gorzej widoczne, mimo że to jest przeźroczyste, ale szyba również jest powierzchnią refleksyjną, czyli może się od niej odbijać jak w lustrze obraz. Jeżeli tam z tej strony nie ma tych zabezpieczeń, to ono mimo wszystko to wygląda jak jakaś przestrzeń, gdzie można wylecieć. Więc o skuteczności będziemy mogli porozmawiać, jak to będzie naklejone. Ja tam zawsze przejeżdżając przez kładki, jeżeli mam czas, bo to zajmuje jednak czas, przyglądam się, czy nie ma śladów po rozbiciu. No ptaki martwe na kładce łatwo zauważyć, ale już śladów tych duszków po rozbitym ptaku nie zawsze zostają, a jak zostają, to czasami są mało widoczne. Trzeba się jednak przyglądać, trzeba powoli przejść w tą kładkę w jedną i w drugą stronę, po obu stronach to trwa. Będę się starał sprawdzać, czy po zainstalowaniu tych zabezpieczeń, jeżeli będą w końcu zainstalowane, czy będą dalej znajdowane te duszki, czy nie, zobaczymy. Niemniej, jeżeli chodzi o jaki walor edukacyjny, dawania przykładu przez miasto, to jest bardzo dobrze, że to będzie zabezpieczone. Nie powinno być tak, że miasto ma standardy ochrony ptaków i nietoperzy, którym mówi, że muszą być zabezpieczone szklane powierzchnie, a jednocześnie samo w swoich inwestycjach tego nie robi. No to jest taka hipokryzja, prawda? Więc mam nadzieję, że lekcja z tego będzie również taka, że miasto we wszystkich przyszłych inwestycjach będzie już stosowało te zabezpieczenia, tak jak w tej chwili te zabezpieczenia są stosowane z automatu. Przy wszystkich inwestycjach w ekrany akustyczne przy drogach, to widać. Te ekrany już nie są szklane, przeźroczyste, tylko są zawsze z paskami. Nawet widziałem nowe przystanki kolejowe mają wiaty szklane, ale z zabezpieczeniami. Także liczę na to, że również wszystkie inwestycje miejskie będą tej pory zabezpieczane. Powiem szczerze, myślę, że argument z utratą gwarancji albo z jakimiś prawami autorskimi, że to był argument nierealny. To znaczy, to było wyciągnięte po prostu jako argument, żeby nasza propozycja była odrzucona z automatu, bo mamy prawa autorskie, czy bo mamy utratę gwarancji. Jeżeli takie argumenty były, no to tak mogę sobie to wyobrazić. Nie wyobrażam sobie, żeby architekt po rozmowie z miastem, przy zdecydowaniu miasta jakoś istotnie się sprzeciwiał. Mogłoby dojść do tego, że będzie jakaś propozycja, jakieś wypracowanie jakiegoś kompromisu, ale nie sądzę, żeby to była przeszkoda. Jak się okazuje, nie jest. Kładki berdychowskie tym bardziej powinny być bezpieczne, że są położone w poprzek korytarza ekologicznego, w którym zachodzi migracja ptaków i ptaki się mogą z tego powodu chociażby rozbijać o te kładki. Oczywiście sporo ptaków to nie są ptaki migrujące, ale nad rzeką często szukają pożywienia, latają i chwila nieuwagi, ucieczka przed drapieżnikiem i taki ptak, nawet jeżeli w normalnych warunkach gdzieś tam w spokoju by nie rozbił się, to przy takiej panicznej ucieczce rozbija się i ginie, prawda? Także zdecydowanie w terenach zieleni tego typu przeszklenia koniecznie powinny być zabezpieczane. W terenach korytarzy ekologicznych i jednocześnie terenach zieleni tym bardziej. A tutaj jest właśnie taka sytuacja. Nawet powiem tak, że tutaj zachęcam do tego, żeby ograniczać mycie okien, ponieważ pewnie nieraz ja nawet zaobserwowałem, że po umyciu okna zdarza się, że ptak uderza w taką szybę, ponieważ ona jest wtedy idealnie czysta, refleksyjna, przeźroczysta. Natomiast lekkie zabrudzenie powoduje, że ona już jest to zabrudzenie dostrzegane przez ptaka w odpowiednim momencie i ptak potrafi albo zwolnić, albo ominąć się i nie uderzyć. Także ptaki się potrafią nawet w środku miasta, gdzie nie ma zieleni, rozbijają się o świeżo umyte szyby, a zabrudzone są jakby w jakiś sposób zabezpieczone. To jest w tej chwili jedyne zabezpieczenie, które jest na mostach wydrychowskich. Jak są zabrudzone te szyby trochę, to jest lepiej, ale z tego co wiem, to one są dość często myte niestety.
6: Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu przyznaje.
10: Faktycznie balustrady na mostach wydrychowskich mają być zabezpieczone w taki sposób, aby ptaki nie wpadały w te szklane balustrady. Miejski konserwator zabytków wraz z plastykiem miejskim, bardziej właściwie nawet plastik miejski, zdecydowali, że na balustradach naklejone zostaną takie cienkie paski poziome. Te prace związane z naklejeniem miałyby się rozpocząć w połowie października. Na razie testowo chcielibyśmy w kilku miejscach na mostach takie naklejki na szklane balustrady przykleić i zobaczyć, jak one wizualnie wyglądają. Jeżeli ta ocena będzie pozytywna, to następnie ogłosić przetarg, postępowanie, wybrać wykonawcę, który już oklei całe balustrady. W październiku chcielibyśmy to zrobić testowo, punktowo w kilku lokalizacjach, aby zobaczyć, jak takie zabezpieczenie wpływa na odbiór samych mostów w kontekście takim wizualnym. To na pewno plastyk wraz z miejskim konserwatorem zabytków, pewnie we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich, będą się przyglądać, jak te naklejki tak wizualnie wyglądają, czy one gdzieś tam nie zaburzają tego spojrzenia i odbioru samych mostów, które dzisiaj są taką bardzo lekką konstrukcją przezierną. Zabezpieczymy je w takim celu, aby ptaki, które tamtędy przelatują, nie uderzały w szklane balustrady. Z naszych obserwacji, które prowadzili pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, którzy codziennie są na mostach, bo w ramach takiej usługi sprzątają teren samych mostów i wokół mostów, nie zauważyli tak naprawdę, czy nie mieli sygnałów o ptakach, które gdzieś tam, nie wiem, czy leżą na samych mostach, czy gdzieś w rejonie mostów, ale swoje postępowanie przeprowadza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i to ona wezwała miasto do tego, aby podjąć działania, które mają zabezpieczyć ptaki. W połowie października chcielibyśmy te naklejki nakleić. Jak długo one powiszą, to tego to nie wiem.
6: Przypomnę, szklane balustrady mostów berdychowskich zostaną zabezpieczone przed kolizjami z ptakami. Z Poznania przenosimy się teraz do Leszna.
11: W tym miejscu, gdzie teraz jest plac budowy i powstaje nowoczesna sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury, wcześniej była siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej, jeszcze wcześniej Hotel Polski, a jeszcze wcześniej kościół pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Barbary. Teraz przy prowadzeniu modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury nadarzyła się okazja, aby spróbować zbadać właśnie te głębsze warstwy tego fragmentu miasta. Archeolodzy znaleźli mury. Do końca jeszcze nie potrafią w tej chwili powiedzieć, czy są to kamienice, czy też mury właśnie dawnego kościoła. Badania trwają, a archeolodzy sygnalizują, że będą chcieli zwiększyć zarówno obszar, jak i dołączyć nowe metody badań archeologicznych, w tym użycie georadaru.
6: Mówiła nam Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. A my tymczasem powracamy do Poznania. Będzie o inwestycjach w parku Wilsona.
12: Rozpoczynamy prace w parku Wilsona związane z modernizacją fontanny oraz muszli koncertowej. W pierwszej kolejności te działania na miejscu to montaż ogrodzenia budowlanego. Docelowo na czas robót wygrodzone zostaną nie tylko fontanna i muszla koncertowa, ale też dojazd do nich od strony palmiarni poznańskiej. Dzięki tej inwestycji muszla koncertowa zostanie zmodernizowana. W ramach tych prac wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian, elewacja wraz z detalami architektonicznymi, schody i też cokół zostaną poddane renowacji. Do tego wymienione zostaną drzwi i okna. Przebudowana zostanie również piwnica i wykonane zostaną prace związane z instalacjami, a do tego muszla zyska też nowe panele fotowoltaiczne. Warto też dodać, że do dziś nie zachował się trejasz ani też pergola, ale to się zmieni, bo zostaną odtworzone zgodnie z archiwalnym projektem z 1936 roku. Jeżeli chodzi o fontannę, to ona również przejdzie kompleksowe prace obejmujące wymianę, naprawę czy też czyszczenie zniszczonych elementów. To już konieczne prace, bo na przykład betonowa i ceglana nawierzchnia są zdegradowane, widoczne są też odspojenia tynków. Do tego istotne będą prace dotyczące kluczowych instalacji, w tym elektrycznej czy teletechnicznej razem z oświetleniem, które zostaną wykonane na nowo. to wszystko pozwoli na sprawne działanie fontanny przez kolejne lata.
6: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Przeniesiemy się jeszcze w inną część Poznania. Zakończył się remont chodnika na ulicy Rycerskiej. Zniszczoną nawierzchnię drogi dla pieszych zastąpiły nowe płyty betonowe. Remont kosztował 290 tysięcy złotych. Środki na ten cel przekazała Rada Osiedla Grunwald Południe. Czas na kolejny temat. Mam coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszych poznańskich parkach.
13: W trzech poznańskich parkach można znaleźć zegary słoneczne. Marta Fryc, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Są one w Parku Astronomicznym imienia Jana Heweliusza, Edukacji Ekologicznej w Kiekszu i Edukacji Przyrodniczej imienia profesora Leszka Bergera. Nie mają one żadnego mechanizmu ani wskazówek takich jak zwykły zegar. Żeby go wypróbować, potrzebujemy słońca, ponieważ godzinę pomaga nam odczytać cień, którego położenie zmienia się w ciągu dnia.
6: Zachęcamy poznaniaków do spacerów po parkach, tym bardziej, że jesienią jest naprawdę kolorowo.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Bartosz Łukasiewicz, witajcie. W naszym magazynie Poznańskie Jeżyce, przypomnę, zakończył się remont domu tramwajarza.
14: Czy dobrze, że odnowiono? No myślę, że bardzo dobrze. Zawsze jest to jakiś tam element kulturalny, który w Poznaniu aż tak dużo nie mamy, nie? Porównując do innych miast. Każdy taki element jest super na mapie.
15: Bardzo ładnie, ze smakiem widać, że oddaje ducha autorów tego projektu. Bardzo ładnie się wpisuje.
16: Kiedyś mieszkałam na Jeżycach i dom tramwajarza, oczywiście jak byłam w szkole podstawowej, było to 100 lat temu, to tutaj były takie imprezy różne. Pamiętam, że nawet brałam udział w jakimś przedstawieniu, nie pamiętam o czym, o krasnoludkach, coś tam. I było tu fajnie. A potem to właściwie tak już się wyprowadziłam z tej dzielnicy. Te Jeżyce w ogóle to bardzo mnie tu przyciągały często, także mimo, że się przeprowadziłam, to często wtedy bywałam przez jakiś rok. A potem to już wiadomo, bo ta dzielnica jest w ogóle, no to jest całe pół mojego życia, no pół nie, ale przynajmniej 20-25 lat.
6: Jaki był kiedyś dom tramwajarza w Poznaniu?
16: Bo on był taki zielonkawy. Zawsze kojarzę, że był taki zielony. I nawet tutaj właśnie dzisiaj byłam u lekarza i chciałam przejść, ale mówię, nie, pójdę tą stroną, bo tu jest gdzieś, tu się wiele dzieje. Tyle co czytam, to tu się dzieje bardzo dużo i dobrze. Najróżniejsze życie artystyczne tutaj zaczyna tak w ogóle te Jeżyce się bardzo, bardzo rozwinęły w każdym kierunku. No bo tu właściwie to było jedyne miejsce, gdzie się tutaj coś działo. Jeszcze pamiętam, że przy Szamotulskiej, gdzie są obecnie uniwersytet jest, to tam też się chodziło na różne imprezy, tam i tutaj.
17: To było celem, odzyskanie blasku tego ikonicznego miejsca dla Jeżyc.
6: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania.
17: To jest kwestia naszego dbania o dziedzictwo, też takie dziedzictwo społeczności lokalnej, bo to jest naprawdę, no, było i jest. I mam nadzieję, że teraz po remoncie będzie jeszcze bardziej takie centrum życia kulturalnego Jeżyc. No, myślę, że ta rewitalizacja, ta modernizacja, ten remont robi, ten efekt robi naprawdę fantastyczne wrażenie. Przestał straszyć, to się głównie zmieniło. Nie, tak zupełnie poważnie, no mamy teraz naprawdę przed oczami bardzo nowoczesną salę i zostało też tutaj władowanych dużo pieniędzy w ogóle w dostępność tego miejsca i w taki jego nowoczesny charakter, bo bardzo nam też na tym zależy, żeby w tych wydarzeniach kulturalnych, małych koncertach, które no, głównie po to jest ta sala przeznaczona, żeby wszyscy mogli uczestniczyć, więc no, taka symboliczna winda, być może to jest mała inwestycja, ale dla kogoś na Jeżycach, dla starszej osoby, która ma jakieś ograniczenia ruchowe na przykład, to jest kwestia tego, czy może w swoim życiu uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, czy nie, więc to jest niezwykle istotne. No, przywróciliśmy ten balkon wewnętrzny, który teraz też może służyć i widowni, i obsłudze sali. No i sama sala robi wrażenie. Mam wrażenie, że ona taka, no, nawiązuje do najładniejszych miejsc teatralnych czy koncertowych w Polsce. Fajna scena, wszystko bardzo nowoczesne, z takim blaskiem. Tak, tak, to miejsce po prostu odzyskało blask. Z tego co wiem, już od października jest kalendarium różnych wydarzeń, więc serdecznie też z tego miejsca zapraszam mieszkańców, żeby to śledzić i uczestniczyć w nich.
18: Justyna Kuberka, radna osiedla Jeżyce i radna miasta. Ja tu i przychodziłam i widziałam ten postęp, ale jakbym weszła tutaj dzisiaj pierwszy raz, przez półtora roku by mnie nie było, to bym zrobiła takie wow. Naprawdę duża zmiana. Było tu szaro, buro, ponuro. W tej chwili jest jasno, słonecznie. Wiadomo, są otwarte, odsłonięte okna. I one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt taki wizualny bardzo dobry. Tutaj wcześniej, dużo wcześniej miała estrada też. To było dom kultury, takie miejsce kultury, gdzie się odbywały różne spektakle i później po estradzie przyszła Fundacja Pana Gara, która ożywiła to miejsce jeszcze bardziej. Odbywały się tutaj zajęcia dla dzieci, zajęcia z jogi, spotkały się kluby seniora, zajęcia teatralne i mam nadzieję i wiem, że tak będzie, że to wszystko powróci, bo wszyscy czekaliśmy już w takich blokach startowych, żeby tu przyjść, móc się spotkać, móc podziwiać repertuar sztuk i koncertów. Sala Amarantowa to jest dokładnie taki główny, taki trzon tego domu tramwajarza, ale też jest tutaj przedsionki, są w pomieszczeniach piwnicznych, pomieszczenia, gdzie też jest mała sala teatralna, gdzie tam się odbywały kiedyś próby, miejsca dla dzieci, dla różne zajęcia, nawet na zajęcia sportowe, także to jest jeszcze to, ale przy okazji domu, remontu tutaj domu tramwajarza jest też wyremontowane klatki schodowe i wejście do pobliskiego budynku, gdzie mieszkają ludzie i oni też mają wyremontowane drzwi, klatki schodowe i termomodernizację zrobioną. Także my nie mamy innego domu kultury, my nie mamy innego miejsca takiego kulturalnego, przynajmniej na taką skalę. Są tylko jakieś takie małe miejsca. Takie miejsce było potrzebne, a wiemy, że ciężko jest walczyć o dom kultury, więc my mamy ten dom tramwajarza i bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że już jest otwarty i że po remoncie.
6: Przypomnę, kompleksowa modernizacja obiektu rozpoczęła się w 2022 roku. Pierwszy etap zakończył się w 2023 roku i obejmował m.in. remont dachu oraz ocieplenie budynku. Drugi, znacznie szerszy zakres prac rozpoczął się w drugim kwartale 2025 roku. Tymczasem przenosimy się w inną część Poznania. Dwie popularne atrakcje Parku Wilsona na poznańskim Łazarzu odzyskają dawny blask. Ruszają prace związane z modernizacją fontanny oraz muszli koncertowej. Należy zachować ostrożność w rejonie prac i poruszać się poza ogrodzeniem. Spacerowicze mogą obejść plac budowy od strony fontanny, czyli od ulicy Matejki. Teraz nieco zmienimy temat. Mam ważną informację dla pasażerów kolei.
19: 25 października wchodzi w życie ostatnia korekta rozkładu jazdy w tym roku. Jest to korekta na krótki okres czasu, ponieważ trochę ponad miesiąc. Natomiast chcę uspokoić pasażerów, że dużych zmian nie będzie. Mają one charakter przede wszystkim kosmetyczny, a związane są z pracami remontowymi na sieci kolejowej, w wyniku których te zmiany są konieczne.
6: Ale warto dokładniej spojrzeć na rozkład tego 25 czy 24 dzień przed wyjazdem. Dokładniej na rozkład.
19: Zdecydowanie tak, zarówno na strony nasze Kolei Wielkopolskich, media społecznościowe, czy do naszej aplikacji Kawułapka.
6: To korekta rozkładu jazdy, a później w grudniu duże zmiany.
19: Tak, w grudniu czeka nas zmiana rozkładu jazdy. Wśród tych zmian na pewno czekać nas będzie wiele nowości. Wśród takich najważniejszych informacji możemy powiedzieć o uruchomieniu połączeń na odcinku Wągrowiec-Rogoźno Wielkopolskie, czy też wydłużeniu pociągów Kolei Wielkopolskich do miejscowości Grabowno Wielkie. Czeka nas jeszcze więcej nowości, natomiast będziemy systematycznie o nich informować w naszych serwisach.
6: Mówił nam Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Kolejny temat w naszym magazynie. Policjanci z Poznania zatrzymali podejrzanego o kradzież z łamaniem. 46-latek wpadł na Wildzie.
20: Mężczyzna poruszał się Mercedesem Vito. Kiedy policjanci przystąpili do zatrzymania, nie zamierzał jednak współpracować. Zabarykadował się w samochodzie i nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Policjanci zdecydowanie przystąpili do działania. Otworzyli pojazd, obezwładnili mężczyznę i zatrzymali go. Na tym etapie szybko potwierdziły się wcześniejsze ustalenia kryminalnych. Jak się okazało, prowadzony przez niego Mercedes skrywał cenny łup. Przestrzeń ładunkowa bowiem była wypełniona markowym towarem. W busie policjanci znaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz akcesoria obuwnicze i odzieżowe znanej włoskiej marki. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na około 1 000 000 złotych. Jak ustalili kryminalni, odzież i obuwie zostały skradzione zaledwie chwilę wcześniej. Sprawca włamał się do garażu znajdującego się na parkingu podziemnym na poznańskiej Wildzie, a następnie wykorzystał do transportu łupu samochód, którym przyjechał na miejsce. Mercedes również miał swoją kryminalną historię. Policjanci sprawdzili jego oznaczenia i ustalili, że pojazd został skradziony w kwietniu tego roku na terenie Obornik. Żeby utrudnić jego identyfikację, zamontowano na nim tablice rejestracyjne przypisane do innego samochodu tej samej marki. Kolejne ustalenia jeszcze bardziej obciążyły zatrzymanego. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy 46-latku narkotyki. Z uwagi na podejrzenie, że mężczyzna mógł prowadzić samochód pod wpływem środków odurzających, pobrano odebrano od niego krew do badań. Wyniki laboratoryjne potwierdziły obecność amfetaminy w organizmie mężczyzny w momencie kierowania Mercedesem. Skradziony Mercedes został zabezpieczony i odholowany na policyjny parking. Odzyskany towar, którego wartość oszacowano na blisko 1 000 000 zł, został zabezpieczony przez policjantów i wrócił do prawowitej właścicielki. Dalsze czynności procesowe prowadzone przez policjantów z Komisariatu Policji Poznań-Wilda zakończyły się przedstawieniem 46-latkowi szeregu zarzutów. Mężczyzna odpowie za kradzież z włamaniem w warunkach tzw. multirecydywy, a także za umyślne paserstwo, posiadanie narkotyków, prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu.
6: Za popełnione przestępstwa 46-latkowi grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. W naszym programie będzie teraz o pogodzie. Jak się okazuje, początek jesieni pozytywnie zaskoczył mieszkańców naszego regionu. Przede wszystkim jest wysoka temperatura i słoneczna pogoda. Tymczasem wielkopolscy strażacy przyznają.
0: My tutaj polegamy jako strażacy na tych wynikach, czy powiedzmy na tej statystyce, która jest do nas przesyłana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ale także przez Lasy Państwowe, które codziennie szacują stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Ściółka leśna będzie się wysuszała wtedy, jeśli będzie kilkanaście dni po prostu bez deszczu. To też będzie sprzyjało sytuacji pożarowej, więc musimy obserwować tą pogodę. Wychodząc na grzyby, pamiętajmy, że jesteśmy wciąż w lesie, w tym terenie, w którym my jesteśmy gośćmi. Dlatego pamiętajmy o tym, by zachowywać się odpowiednio, bo bardzo często właśnie przez nieumyślność, przez nieodpowiednie parkowanie samochodów, a co gorsze rozpalanie ogniska w niedozwolonych miejscach w lesie, to są te sytuacje, w których właśnie potem ogień się rozprzestrzenia i dochodzi do pożarów.
6: Jeśli wybieracie się na wypad do lasu, bądźcie ostrożni i pamiętajcie o tych wszystkich zasadach.
21: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
22: Pantki, które urodziły się pod koniec czerwca w Nowym Zoo w Poznaniu, otrzymały imiona. Imiona nadały im panie mieszkanki DPS-u na Poznańskiej Wildzie przy ulicy Niedziałkowskiego. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. My najpierw, kiedy tylko pantki się urodziły, to pojechaliśmy do pań, wyjaśniliśmy, w ogóle cała była prelekcja na temat pandek rudych, na temat tego gatunku, jego biologii, jego konieczności, jego ochrony. Po tej prelekcji, kiedy tylko określiliśmy płeć pandek, a są to dwie samiczki, to wtedy już przekazaliśmy te informacje paniom w DPS-ie i one wybrały dla tych pandek imiona. Tam, z tego co wiem, to było głosowanie na ten temat. Te imiona są dwa. Jedno to Zizi, czyli zdrobnienie od arabskiego Zineb. Oba zresztą pochodzą z języka arabskiego. Zizi to istota mała, urokliwa, pełna energii, radości i beztroski. Otwarta, kreatywna, chętna do zabawy. I jedna z pandek rzeczywiście jest taka nieco bardziej do przodu, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o zachowanie. Jest zdecydowanie śmielsza i troszkę lepiej rozwinięta. A druga, bardziej wycofana, otrzymała imię Lulu, też pochodzenia arabskiego, które to imię oznacza perłę, perełkę, symbol piękna i delikatności. No i takie właśnie imiona pantki noszą.
6: Przypomnę, mieszkają one w poznańskim zoo. Czas na region, zajrzymy teraz do kurnika.
23: W arboretum zaczyna pojawiać się jesień. To jest przepiękna pora roku, bo jest tutaj bardzo kolorowo. Kinga Nowak, arboretum kurnickie. Przepięknie przebarwiają się gatunki obce, na przykład miłożęby, cudownie cytrynowe, czy też orzeszniki północnoamerykańskie, które też świecą tą swoją żółtą barwą liści. Mamy też takie drzewo jesienne, cudowne, którego liście pachną. I pachną, proszę mi uwierzyć, watą cukrową albo pieczonymi ciasteczkami. Nazywa się to drzewo grujecznik japoński. Potocznie mówimy na nie drzewo ciasteczkowe. To jest drzewo pochodzące z Japonii i faktycznie w takie dni jesienne, ale takie słoneczne, przy tych dużych drzewach grujecznika osoby zatrzymują się i rozglądają się za tą piekarnią, cukiernią, która tutaj gdzieś ma być, bo to sugeruje ten zapach. Także grujecznik jest fantastyczny. Pojawiają się owoce żółtnicy pomarańczowej. To warto zobaczyć w kurniku, bo to jest taki gatunek również północnoamerykański, o owocach przypominających duże pomarańcze bądź grejpfruty. To są duże, duże owoce wiszące na drzewie, też wywołujące duże zaskoczenie, zdziwienie pośród naszych zwiedzających. No i cóż, to jest też pora owocowania, obradzania, więc ja już dzisiaj też zapraszam na wystawę Barwy Jesieni, gdzie pokazujemy egzemplarze gdzie pokazujemy nasiona, szyszki, owoce roślin zgromadzonych w naszych kolekcjach. I to jest bardzo kolorowa wystawa. Niekoniecznie te owoce są jadalne, ale chcemy pokazać różnorodność tych form, kolorów. Największe zaskoczenie i chyba takie najbardziej pamiętaną, szczególnie przez dzieci, rośliną i owocem są tak zwane palce umarlaka. To w ogóle brzmi bardzo zaskakująco. To są owoce palecznika chińskiego. Wyglądają jak takie niebieskie parówki, albo właśnie jak takie niebieskie palce. To też można zobaczyć w naszym arboretum jesienią.
6: Pozwolicie, to powrócę jeszcze do wystawy Barwy Jesieni. Zaplanowano ją w Kórnickim Arboretum 18 października.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Ten pomysł musi się pojawić, więc no teraz tylko czekać na mieszkańców, którzy się tym zainteresują i zagłosują.
1: Jakie są pomysły? Są jakieś nowe?
0: No, przerabialiśmy już dużo. Projekty miękkie, projekty twarde, ale ja już teraz nie mówię konkretnie, bo zawsze później wnioskodawcy mówią, że takim mówieniem po prostu w jakiś sposób wspieram jedne projekty przeciwko drugich. Jest dużo. To już wiele lat pozycyjnego budżetu obywatelskiego, więc już naprawdę bardzo różne pomysły przerabialiśmy. Oczywiście te potrzeby podstawowe mieszkańców cały czas w budżecie obywatelskim widać, ale są też takie dodatkowe rzeczy, które myślę, że każdego zainteresują. No trzeba trochę poświęcić czasu, przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu. Głosowanie zaczyna się 5 października, potrwanie do 30 października, więc będzie czas, żeby zapoznać się z listą.
1: Są potrzeby inwestycyjne?
0: Tak, inwestycje jak zawsze pojawiają się, jak zawsze inwestycje, także infrastrukturę sportową. To zawsze wszystko jest, ale poza tym oczywiście projekty miękkie, które z roku na rok się rozwijają. Oczywiście zieleń to też jest potrzeba, którą mieszkańcy wyrażają. Teraz jest ten czas już zachęcania mieszkańców do głosowania. Tak naprawdę ten czas trwa także przez całe głosowanie, więc my tutaj wszystkim jak najbardziej prosimy, bo my będziemy promować, ale samo głosowanie, natomiast już, że tak powiem, wnioskodawcom, ich kibicom zostawiamy promowanie konkretnych projektów. Jednostki miejskie nie mogą promować konkretnych projektów. Tak samo liczymy, że radni osiedlowi będą jednak promowali ideę głosowania w budżecie obywatelskim, a nie skupiali się na pojedynczych projektach. Jest to trudne nieraz do weryfikacji, trudne także, żeby później wyciągnąć z tego odpowiednie, że tak powiem w cudzysłowie, kary, ale staramy się, żeby ta gra była jak najbardziej uczciwa.
1: Zasady są podobne jak co roku.
0: Tak, są dość podobne. No rzeczywiście już za wiele tutaj nie można zmienić, biorąc pod uwagę, że my jesteśmy w ograniczonych możliwościach, dlatego że wszystko jest to sankcjonowane ustawą ogólnopolską, regulacjami i tym, co jeszcze wojewoda może nam nakazać, jeżeli byśmy za dużo pozmieniali, więc kwota się zwiększyła o 2 miliony złotych, to jest 33,5 miliona złotych na tą edycję. Inne zmiany kosmetyczne, tak naprawdę taka zauważalna, to podwiększenie projektu ogólnomiejskiego maksymalnej kwoty z 2 do 3 milionów złotych, no żeby trochę urealnić możliwość realizacji tego.
1: A co będzie miarą popularności budżetu? To ile projektów zostało zgłoszonych, czy to ile głosów zostało oddanych?
0: No zdecydowanie to drugie, tak? Bo co do liczby zgłoszonych projektów, to jesteśmy w podobnych wartościach przez wiele, wiele lat i tutaj niewiele się zmienia, pomimo że staramy się docierać chociażby poprzez szkolny budżet, czy poprzez różne warsztaty dla seniorów, żeby powiększyć liczbę osób, które zadają sobie większy trud i stworzą taki wniosek, ale podstawowa rzecz to jednak głosowanie, no i tutaj łatwiejsza możliwość, bo tak naprawdę można poświęcić tylko kilka minut, aczkolwiek zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z projektami. No i tutaj już liczymy na te duże liczby, tak żeby jak najwięcej mieszkańców zagłosowało. Poprzednie lata to tak pomiędzy 100 a 60 tysięcy, w zależności od edycji, no i liczymy, że ta liczba będzie jak największa i że jak najwięcej mieszkańców Poznania zainteresuje się tą formą zmiany najbliższego jej otoczenia.
1: Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu przypomina.
0: Miasto na prawach powiatu musi mieć budżet obywatelski, ale też trzeba pamiętać, że to narzędzie już ma wiele lat, tak? 13-14 lat to już jest narzędzie, które nie jest nowością, które się trochę ograło. Zawsze pojawiają się głosy co do zwycięskich projektów, że tutaj niektórym trudno się przebić. No niestety te regulacje ogólnopolskie powodują, że nie możemy stworzyć pewnych nowych pomysłów, które na pewno uatrakcyjniłyby głosowanie, uatrakcyjniłyby możliwość zgłaszania projektów, bo po prostu takie pomysły byłyby później zastrzeżone przez wojewoda, tak naprawdę przez jego prawników, którzy odnoszą się do ustawy ogólnopolskiej, więc fajnie by było, gdybyśmy samorządy miały możliwość większego pogmerania przy budżecie obywatelskim, bo myślę, że są możliwości do zachęcenia do głosowania większej ilości osób, no ale obracamy się wokół obecnego stanu prawa, więc w tym zakresie można zauważyć, że nieraz jest już pewne zmęczenie tym narzędziem, narzędziem, ale cały czas ono jeszcze żyje. Porównując na przykład do frekwencji w wyborach do rad osiedli, no to cały czas jednak budżet obywatelski jest zdecydowanie bardziej popularniejszy. Będziemy się pojawiali na outdoorze w przestrzeni miejskiej, będą komunikaty głosowe w komunikacji publicznej, no oczywiście z radnymi osiedlowymi, którzy także, mam nadzieję, zaangażują się właśnie w to promowanie samej idei głosowania w budżecie obywatelskim. To wszystko będzie w tym całym okresie głosowania, czyli tak naprawdę przez cały

0: październik. Zaczynamy 5 października do 30 października. Co ważne, 30 października do godziny 12 w południe. No wielu mieszkańców jednego zostawia to na ostatnią chwilę. Zawsze boimy się tego przeciążenia serwerów, więc do południa, tak żeby nasze służby informatyczne mogły wesprzeć tych głosujących w ostatnich chwilach. Wszyscy mieszkańcy już od wielu lat, tak jak inne konsultacje społeczne, wszyscy mieszkańcy, osoby poniżej 13 roku życia za zgodą rodziców, pojawi się przy zaznaczeniu wieku dodatkowa ankieta, gdzie opiekun, rodzic będzie musiał to potwierdzić. Wszyscy, którzy stale zamieszkują nasze miasto, a więc też studenci, którzy chociażby w akademikach, podajemy adres zamieszkania, podajemy nasze podstawowe dane, także 4 ostatnie cyfry PESEL-u, numer telefonu. Na ten numer telefonu dostajemy zwrotny SMS z kodem, który będzie trzeba podać. Dla osób, które miałyby z tym problem, właśnie z tym dostępem do internetu, z numerem telefonu, punkty do głosowania będą otwarte w godzinach pracy urzędu na Placu Kolegiackim, a także w Centrum Inicjatyw Senioralnych na Mierzyńskiego i w Centrum Inicjatyw Rodzinnych na Ratajczaka, też w godzinach pracy tych jednostek, także można też tam przyjść, zagłosować. Tam będzie też pomoc ze strony urzędników. Możemy wybrać maksymalnie 5 projektów, czyli jeden projekt ogólnomiejski duży, jeden duży w ramach zielonego budżetu, jeden ogólnomiejski mały i 2 rejonowe, jeden duży, jeden mały, czyli maksymalnie 5, można mniej, nie można więcej. Ważne, żeby to zrobić za pomocą jednego logowania, czyli nie można sobie rozłożyć tego w czasie. Jak się zalogujemy, musimy te głosy oddać w czasie jednego logowania.
1: Mieszkańcy i mieszkanki stolicy Wielkopolski od 14 lat zmieniają swoje miasto. Do tej pory w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego zrealizowano 371 projektów. Kolejne 101 jest w trakcie realizacji. Zupełnie zmieniamy temat. Mam teraz coś dla miłośników kultury czeskiej, ale nie tylko.
2: Zapraszamy Państwa w październiku, jak zawsze, na Dni Kultury Czeskiej. W tym roku wyjątkowe, dlatego że obchodzimy 60-lecie partnerstwa między Poznaniem a Brnem. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. I właśnie w związku z tym te Dni Kultury Czeskiej, które w bibliotece będą odbywać się od 12 do 17 października, będą bardzo bogate, dlatego że zapraszamy na wydarzenia do biblioteki, zapraszamy na wydarzenia na Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, zapraszamy do Baraku Kultury, zapraszamy też do Teatru Wojart, gdzie będzie można obejrzeć czeskie komedie, więc ta czeska kultura, mam nadzieję, opanuje Poznań w październiku. A u nas szczególnie zapraszam na spotkanie 13 października, czyli we wtorek o godzinie 18, ponieważ gościć będziemy Petrę Dworzakową. To jest jedna z najbardziej popularnych obecnie czeskich autorek, która napisała między innymi powieść Wrony. To jest historia dziewczynki, która marzy o tym, żeby pójść na zajęcia plastyczne, i jej rodziny. Rodziny, która wydaje się zupełnie zwyczajna. Ktoś patrząc na tą rodzinę z boku pewnie by stwierdził, że to zwykła czeska szczęśliwa rodzina. Natomiast okazuje się, że wewnątrz tej rodziny są różne spięcia. Właściwie taką genialną formą, którą autorka zastosowała w tej książce, jest to, że opisuje nam tę codzienność z perspektywy Basi i jej mamy. Basi, dziewczynki bardzo wrażliwej, jej mamy, której wydaje się, że nic się nie dzieje. A właśnie na styku tego spotkania i tych dwóch wrażliwości dzieje się bardzo wiele. Petra Dworzakowa jest autorką, która mocno czerpie ze swoich doświadczeń. Napisała też książkę Jestem głód, która oparta jest również na jej doświadczeniu anoreksji. Więc to są książki, w których pojawia się bardzo dużo współczesnych, trudnych tematów. Natomiast ona równoważy to takim rodzajem wielkiej wrażliwości i pewnego nawiasu, który może gdzieś w bardzo maleńkim stopniu zahacza o realizm magiczny, natomiast to jest rzeczywiście taki promil tego realizmu magicznego i myślę, że spotkanie z tą autorką będzie szczególnie ciekawe, po pierwsze dla tych, którzy lubią literaturę czeską, po drugie dla tych, którzy lubią literaturę opartą na własnych doświadczeniach, po trzecie dla tych, którzy lubią literaturę, która jest o czymś i która w każdym ze swoich rozdziałów opisuje jakiś problem i diagnozuje naszą współczesność, więc serdecznie Państwa zapraszamy 13 października na to spotkanie. Natomiast 17 października do Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zapraszamy na spotkanie z Aleksandrem Koczorowskim, autorem biografii Milana Kundery, czyli tutaj będziemy już patrzeć bardziej na tą literaturę czeską z perspektywy klasycznej, chociaż przecież dwudziestowiecznej. Będzie o Milanie Kunderze, czyli o jednym z najważniejszych najważniejszych czeskich pisarzy, o tym, jak odnosili się do niego Czesi za jego życia, bo przecież mnóstwo czasu spędził we Francji, i w jaki sposób odbierany jest też dziś, jakie też były spojrzenia Kundery na ten zmieniający się świat. Będzie też o tym, w jaki sposób nazwisko Kundery pojawiało się na tej giełdzie noblowskiej. Także serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Czeskiej, bo będzie bardzo dużo się wtedy w Poznaniu działo.
1: Co jeszcze będzie się działo w stolicy Wielkopolski?
2: Między innymi zapraszamy także na spotkanie z gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że gwara Poznania to jest gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
1: A wraz z tą gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej gwary używa w dzisiejszych czasach.
2: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
0: I takie nieporozumienia, prawda?
2: Oj, nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę, i kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni, i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi. I on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
1: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
2: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyoshi Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
1: Warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
2: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą słówka, gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce, będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem.
1: Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
3: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Strzelecki, Krystyn i jakiś obcy jegomość zbliżali się istotnie. Dębosz odsunął się parę kroków, by ochłonąć. Kasia zapanowała także nad sobą. Patrzyła ze zdumieniem na cudzoziemca. Średniego wzrostu, chudy, prosty i nieco sztywny, głowę miał bardzo typową. Czaszka pokryta przerzedzonymi włosami, lekko siwiejącymi, które oblepiały gładko ciemię i boki głowy. Twarz wąska, koloru kości słoniowej, szczupła i gładka, miała po bokach spływające do uszu w boko brody, zaledwo szpakowate. Wąsy wygolone, nos suchy i pod wysokim czołem osadzone oczy, głęboko ocienione krzaczastą brwią. Miał okulary w szylkretowej oprawie, założone zwyczajnie za uszy. Ubrany w czarny, długi surdut wyglądał surowo. Rękę lewą miał zasuniętą w zanadrze zapiętego szczelnie surduta. Zbliżając się do Kasi, patrzyli na nią ciekawie. Strzelecki przedstawił gościa. Profesor Bernard de Ros. Uścisnął krótko rękę Kasi. Zaprosiła go na ławkę kamienną, nie rozumiejąc skąd on i co oznacza ta wizyta. Ale de Ros zapatrzył się na platany z takim zdziwieniem, że o wszystkim i o obecnych zapomniał. Wzrok podnosił coraz wyżej i wyżej, odstępując co krok dalej i zadzierając głowę w górę na żylastej szyi. Oczy rozszerzyły mu się ze zdumienia, zachwyt odmalował się na twarzy. Stanął oddalony o kilka kroków i spojrzał na obecnych. — To są platany? — rzekł po francusku. — Cuda! Cuda! Nic podobnego nie widziałem! Nagle obejrzał się i zobaczył ruiny w całej okazałości z tym skrzydłem mieszkania Strzeleckich. Ręce rozłożył jak do modlitwy. Dziwy, same dziwy spotykam w tym kraju. Niezwykłe okazy starożytności i nowe, młode talenty. To bardzo ciekawe. Zwrócił się do Kasi. Dokończę mojej prezentacji. Jestem Belgijczykiem, z zamiłowania archeolog, przy tym miłośnik zapalony i profesor sztuki. Poświęciłem dla niej życie. Usiadł na wskazanym sobie miejscu, złożył splecione dłonie na kolanach i mówił powoli. Nie zaniedbam nigdy żadnej okazji, gdy mogę przysłużyć się sztuce. Jestem jej fanatykiem i zapewne dlatego, że ją ubóstwiam, pozwala mi ona składać na swym ołtarzu coraz nowe hołdy. Odnajdę zawsze, odgadnę, a nawet przeczuję jej wybrańców. W Poznaniu znowu dokonałem jednego takiego odkrycia. Spojrzał przenikliwie w oczy Kasi. Opowiem pani, jak to było. Otóż w Pałacu Sztuki zwrócił moją uwagę chłopiec. Może najwyżej 15-letni, który z tłumem chłopców ze szkoły zwiedzał salę. Tomek! Zawołała Kasia, cała w ogniach. Profesor lekko drgnął. Kasia rzuciła spojrzenie szybkie na Dębosza. On skinął głową i uśmiechnął się. Profesor mówił dalej spokojnie. A zwrócił moją uwagę dlatego, że w wyrazie jego twarzy było to coś, co tylko wybraniec sztuki mieć może, a jej fanatyk odczuć potrafi. Inni chłopcy przebiegali salę, on szedł jakby we śnie, jak w ekstazie. Popychali go, ciągnęli za sobą, widocznie żartowano z niego, ale on uparcie zostawał i chował się przed nimi. Gdy patrzył na rzeźby, na obrazy, był w nim ktoś inny. Człowiek nieodczuwający go myślałby może, że to dziecko niezupełnie normalne. Zapytałem, co go tu najbardziej zachwyca. Nie zrozumiał mnie, zmieszał się i straciłem go z oczu, lecz ani przez chwilę nie przypuszczałem, aby był istotnie nienormalny. Śledziłem tę szkołę, ale zawsze mi ginął. Nareszcie niespodziewanie znalazłem go znowu. Siedział na ławce, na wprost fontanny. Skulony rysował coś na kartonie. Obserwowałem go z daleka. Gdy ktoś podchodził blisko do niego i patrzył, zatrzymując się, chłopiec wyjmował drugi karton ze spodu, rysując na nim. Gdy ten ktoś odchodził, karton szedł na spód i znowu zaczynała się praca. Zaryzykowałem. Podszedłszy, usiadłem obok niego. Manewr poprzedni powtórzył się, ale ja udałem, że zajmuje mnie gazeta, którą umyślnie rozłożyłem. On zaś po chwili powrócił do dużego kartonu. Moją już było rzeczą dojrzeć, co rysował. Otóż na mniejszym owym jawnym kartonie była świetnie odrysowana kredką fontanna. Woda spadająca obficie z dołu do góry i vice versa była w ujęciu i wykonaniu niezrównana. To mijanie się tryskających pióropuszów wody odtworzone znakomicie. Ale byłem ciekawy drugiego, ukrywanego kartonu. Ujrzałem go wreszcie. Profesor umilkł, pogładził boko brody, odetchnął głęboko i mówił wśród ogólnej ciszy: mam go u siebie w tece. Przeszedł już przez wiele rąk. Wracam do rzeczy. Otóż przezwyciężyłem nieśmiałość i skromność chłopca. To już jest odczucie się wzajemne. Na nieszczęście nie mogliśmy się porozumieć językowo. Ale rysunek nie potrzebował tłumaczenia. Rozmawialiśmy tedy na migi. Chłopak jest bardzo miły i wdzięczny, wcale nie taki dziki, za jakiego mógłby się wydawać. Przy tym inteligentny i nadzwyczaj wrażliwy. Rozmawialiśmy z sobą wybornie, bez słów. Nadszedł opiekun jego, tu obecny pan Dębosz. Skłonił głowę w stronę Andrzeja. Poznaliśmy się i dowiedziałem się o Tome Koczewa wszystkich szczegółów, które mnie po prostu zdumiały i olśniły. Profesor złożył znowu ręce na piersiach jak do modlitwy. Mówił poważnie, patrząc w oczy Kasi źrenicami płonącymi. Pani, Tomek to olbrzymi talent. Talent twórczy, genialny. Pani, ja się na tym znam, ja się nie mylę nigdy. Nigdy. Tomek to jeden z tych, którzy pojawiają się bardzo rzadko i których przyszłość należy do świata. To dziecko sztuki, umiłowane jej dziecko. Pani znalazła ten diament i wydobyła go z szarych pokładów, w jakich się znajdował. Pani go oceniła i odczuła, ale trzeba go szlifować, by świetnym zabłysnął brylantem. Dlatego mam wielką, gorącą prośbę. Proszę mnie powierzyć kierunek nad tym dzieckiem sztuki. Ja go będę kształcił, będę czuwał nad nim, bo to moje posłannictwo, to cel jedyny mego życia. Oddajcie mnie, państwo, w opiekę tego małego artystę. Jako łaskę proszę o to. Schylił się i ucałował rękę Kasi niemal z nabożeństwem. Ona miała w oczach łzy wzruszenia i szalonej podniety. Wszyscy byli pod wrażeniem bardzo silnym i jakaś cisza zaległa uroczysta, jakby tchnienie sztuki rzuciło na tę grupę ludzi święty czar. Dębosz, blady, poruszony do głębi duszy, stanął teraz obok Kasi, która była niesłychanie wzburzona. Ależ cóż przedstawiał rysunek Tomka, że pana profesora usposobił względem niego tak gorąco? Spytał nagle Zachojski. Rysunek? Pokażę go państwu. Widziałem i jego rzeźby z gliny. Pan Dębosz był tak uprzejmy, że zaprosił mnie do siebie, gdzie mieszkał z małym artystą. Przy mnie chłopak odmodelował w glinie rysunek swój. W moich oczach powstało od razu parę drobnych, ale świetnych rzeczy. Mnie nie potrzeba wielkich dzieł, aby odróżnić artyzm od dyletanctwa. Wystarcza samo wzięcie się do rzeczy, samo odczucie sztuki, jej stygmat, który od razu uderza nawet w drobnostkach. Profesor palcami chudej ręki stukał się w czoło i mówił: ja to czuję od razu, poznam od razu, jakby głos sztuki wołał we mnie, oto ten, jakbym jej błogosławioną dłoń widział na skroni wybrańca. A rysunek? Zaraz, zaraz. Powstał gorączkowo, Dębosz go powstrzymał. Pan profesor pozwoli, ja tekę przyniosę. I poszedł. Zachojski patrzył pilnie na Andrzeja, idącego w stronę werandy. Teraz obchodziła go o wiele więcej zagadka, od której rozwiązania było już bardzo blisko, niż wszystko inne.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Deros gładził ręką popielate swe boko brody i powtarzał w zapamiętaniu. Tak, tak, tak. Ja tego chłopca nie wypuszczę z ręki. Uważałbym to sobie za grzech, za zbrodnię. Byli ze mną w Poznaniu artyści, mecenasowie sztuki, moi przyjaciele. Pokazałem im te próby chłopca, gęsiarka, który 2 lata dopiero jest pod innymi wpływami i w innym środowisku. Nie chcieli wierzyć, że to możliwe. Przekonali się, bo i oni wiedzą, że spojrzenie boskich oczu sztuki pada niekiedy na wybrańca ukrytego w szarym tłumie najskromniejszych warstw narodu. Dębosz przyniósł tekę. Profesor otworzył ją z pośpiechem, wydobył spory arkusz tektury owinięty starannie w bibułki. Wszyscy pochylili się nad nim ciekawie. Kredkowy rysunek rzucony był śmiało, z brawurą i fantazją i to najpierw uderzało. Przedstawiał też pomysł fantastyczny. Walkę grzywiastego lwa z jakąś hydrą o ludzkiej, szyderczej i złej twarzy. Osadzonej na korpusie przypominającym pokręcone konary jakiegoś drzewa czy korzeni zwikłanych, z których mnóstwo macek ruchomych, niby węże, owijało nogi lwa, zapadało na jego grzbiet, chwytając go podstępnie i czyhając tymi pętami na każdy jego ruch. Zwierzę w szale walki straszliwej, z najeżoną grzywą, w rozpaczliwych rzutach nóg, w rozwartej paszczy i w konwulsyjnych skurczach brzucha miało w sobie plastykę męki i śmiertelnej trwogi. Hydra, oplatająca go z chytrym okrucieństwem, była odczuta wybornie. Pomysł powstał przed klatką lwa w zoologicznym ogrodzie, rzekł profesor. Tak mnie poinformował sam malec. Walka lwa z wyobrażeniem niewoli, dodał Dębosz. Tomka oderwać było trudno od klatek. Użalał się nad niedolą zwierząt pozbawionych wolności i to tego samego dnia wyraził w swoim rysunku. Są tu naturalnie jeszcze duże usterki techniczne w wykonaniu, mówił profesor. Ale ten śmiały rzut, ta plastyka, a zresztą sam pomysł i wyobraźnia, dająca tej marze niewoli wyraz najpełniejszy, to jest artyzm, to talent wielki i bezsprzeczny. Oczywiście jeszcze w zaczątku. Nigdy bym nie uwierzył, że to jego robota i jego pomysł, rzekł Zachojski. Profesor mówił, że on to wykonał w glinie. Jakże to wyszło? Spytała Kasia. Słabiej nieco niż w rysunku, bo był onieśmielony moim zaciekawieniem, ale jednak, jak na początkującego, znakomicie. Rzeźbę zabrał tymczasowo mój przyjaciel. Profesor pokazał 2 karton. A to fontanna. Proszę zwrócić uwagę na odtworzenie wytrysków wody. To oczywiście nie nadaje się tyle do rzeźby, ale ta woda jest wprost bajecznie zrobiona. Takich rysunków z wystawy Tomek posiada mnóstwo. Przywiózł je dla pani. Dla mojej matki, która była także ze mną i z Wojtkiem w Poznaniu, zrobił z gliny chłopca roznoszącego lody. Widziałem to, wyborne, zawołał profesor. Pani odnalazła prawdziwy i twórczy, ogromny talent. To pani zasługa i za to składam jej moją cześć. Lecz teraz na mnie kolej, by dokończyć dzieła, które musi stanąć na wysokości swego zadania. Jestem człowiekiem, na szczęście bardzo zamożnym. Nic więcej w życiu nie mam, prócz sztuki i archeologii. To moje 2 umiłowania jedyne. Profesor przedstawił Kasi swoje curriculum vitae i ponowił prośbę o oddanie mu Tomka pod wyłączną opiekę. Mieszkam stale w Bernie. Chłopak będzie się tam uczył i kształcił w językach. A już o jego duchową, moralną istotę może pani być zupełnie spokojna, tak samo jak i pewna jego świetnej kariery artystycznej, za którą odpowiadam przed sztuką. To najświętsza odpowiedzialność moja i najdroższy obowiązek. Ależ, panie profesorze, zawołała Kasia wstrząśnięta i przerażona. Jakże ja tak mogę powierzyć, Uznaję w zupełności poważne stanowisko pana względem Tomka. Jestem szczerze wzruszona zamiarami profesora, ale wszak ten dzieciak to już jedyny mój cel w życiu, jedyna ozdoba. Jedyny cel? Pani życia? Pani życia? Powtarzam? Zawołał profesor zdumiony. Przepraszam panią i pani wybaczy, ale ja w to nie mogę uwierzyć. Pani taka bardzo młoda? Wiem, że jest pani wdową, lecz ma pani cel już teraz, oto architektura. Słyszałem od pana Debosza, że pani poświęca się jej z zamiłowaniem. Zresztą przed panią całe życie. Szczęście, rodzina własna, obowiązki najbardziej osobiste przy społecznych pracach w swoim pięknym zawodzie. I dla pani jedynym celem mógłby być Tomek? Nie, to tylko tak się pani teraz zdaje. Jakiś mądry człowiek, mruknął Krystyn, patrząc na Kasię. Ona uśmiechnęła się. Przepowiada mi pan to wszystko, czego ja dla samej siebie nie widzę w życiu. Dębosz nagle wyprostował się jakoś, przybladł i wolno odszedł dalej. Zachojski śledził go ciekawie. Teraz pani tak sądzi mylnie, zawołał profesor, ale to jest przed panią bliskie i konieczne w życiu. Mówił jeszcze, lecz odsunięcie się nagłe Andrzeja zmieszało Kasię i już słuchała profesora niedbale. Wreszcie powiem pani, że dotychczasowe postępowanie jej z Tomkiem zaprzecza temu egoizmowi, jaki wykazałaby pani, broniąc chłopcu osiągnięcie szerszych zakresów nauki i rozwoju jego talentu. Pani, powodowana uczuciem dla swego pupila, nie chce rozstania z nim, to zrozumiałe, ale po rozwadze... Tu już Dada Strzełecka wmieszała się do rozmowy, prosząc o odłożenie narady na potem, gdyż obiad był już na stole. Temat jednakże tak bardzo zainteresował wszystkich, że przez ciąg obiadu i potem nie przestano mówić wyłącznie o nim. Narady trwały. Wracano do nich podczas zwiedzania ruin, podczas spaceru nad Dunajec i w ciągu całego wieczoru. Dębosz, zapytany wręcz przez Kasię o zdanie, odpowiedział nieco szorstko: popieram w tym wypadku projekt profesora. Chłopakowi nie można tamować przyszłości, o ile ma ją przed sobą i tak świetną, jak profesor zapewnia. Pani dla Tomka jest ręką opatrzności, która odnalazła go i wydobyła na widownię. Oceniając jak należy jego talent i żywiąc co do niego jak najlepsze zamiary. Lecz profesor ma słuszność. Przed panią są jeszcze inne obowiązki życia, inne piękno i uczucia. Wiem, że nawet wtedy nie zachwiałaby się pani i nie osłabła względem Tomka. Zbyt silny ma pani charakter i wolę, ale jestem szczery. Na kierownika, dla chłopca, by ten diament, jak profesor mówił, oszlifować na brylant i zrobić z niego naprawdę artystę o wysokim poziomie poczucia sztuki i wykończenia jego talentu, uważam tylko profesora jako znowu opatrznościowego opiekuna dla chłopca. Deros powstał szybko i położył obie ręce na ramionach Andrzeja. Dzielny z pana człowiek, panie Debosz. Wiem, że pan ma dla tego malca sentyment serdeczny. Zdołałem to wyczuć w Poznaniu. Powoduje się pan jednakże męskim zrozumieniem sprawy. Mam wrażenie, że zdanie pańskie przeważy i zdecyduje. Purpurą okryła się twarz Andrzeja. Główną opiekunką Tomka jest pani i od pani zależy wszystko, rzekł skłaniając głowę w stronę Kasi.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Profesor do niej teraz wyciągnął ręce, mocno uścisnął podane sobie dłonie. A więc, droga pani? Kasia patrzyła z uśmiechem na Andrzeja, mówiąc: są wśród nas siły i talenty ukryte jak cenne minerały w ziemi, ale rzadko kiedy szczęśliwy kilof losu wydobędzie je na jaw, lecz i wtedy nie zawsze dadzą się one oszlifować tak, by wydały z siebie istotny swój blask i wykazały wartość swej treści. Tak, droga pani, tak, powtarzał profesor, kiwając głową i niezupełnie rozumiejąc, co oznaczają te słowa w jej ustach. Tak powiedział mi kiedyś pan Andrzej, rzekła Kasia. Zgadłeś dobrze, profesorze, że zdanie jego przeważy i zdecyduje. Zgadzam się na powierzenie Tomka panu profesorowi, ale z warunkiem. Przyjmuję wszystkie, zawołał radośnie. Pierwszy, że pan profesor przebędzie jeszcze z nami przez czas dłuższy w ciągu wakacji. Zapraszam pana do siebie na całe lato. O, co to, to nie? Zawołał Dębosz rozpromieniony. Bo i moją skromną siedzibę pan profesor raczy odwiedzić? Nastąpi to wtedy dopiero, zanim my wypuścimy profesora i was ze Sławochory, zawołali razem strzeleccy. Deros był rozrzewniony. Przy wszystkich dziwach, jakie tu spotykam, nie widziałem jeszcze tak gościnnych ludzi. Przyjmuję te warunki z radością, dokąd tylko będę mógł pozostawać na moim urlopie, który sam sobie udzieliłem od obowiązków dla sztuki. Tu są także obowiązki dla sztuki, profesorze. Trzeba poznać, zjednać sobie tego małego, dzikiego trochę artystę. Drugi warunek również konieczny. To kwestia finansowa, która będzie nadal moim obowiązkiem. A nie, nie, nie, na to się stanowczo nie zgadzam. Przyjął pan jednakże wszystkie moje warunki z góry. Nie, pani, ten wyłączam bezwarunkowo. Sprawa do omówienia po wakacjach, machnął ręką Strzelecki. Jeszcze jeden warunek, zawołał Deros. Jeśli go nie odgaduję, to go sam podaję, że państwo oboje, zwrócił się do Kasi i Andrzeja, odwiozą do mnie Tomka. Rozpatrzą się państwo dobrze w warunkach, w jakich zostawią swego pupila. Chcę, abyście państwo nie mieli żadnych wątpliwości, że powierzacie go w ręce uczciwe, pewne, no i nieco znane pośród mecenasów sztuki, co mam nadzieję uspokoi was w zupełności. Kasia i Dębosz, słuchając profesora i jego zwrotów do nich, w liczbie mnogiej mienili się na twarzy. Z największą przyjemnością, odrzekła Kasia. To był istotnie ów trzeci mój warunek. Profesor trafnie go odgadł. Zapanowała bardzo miła i serdeczna harmonia wśród zebranych gości. Ale Tomkowi na razie nic nie mówiono. Dopiero na drugi dzień rano Kasia zabrała go na swój zwykły spacer nad Dunajec i tam, na wiszarze skalnym, wyjawiła mu cel przybycia profesora oraz postanowienie swoje co do jego wyjazdu do Szwajcarii. Nie zaznaczyła zbytnio oceny jego talentu dokonanej przez profesora, mówiła jeno o koniecznej pracy i rozwijaniu zdolności, które posiadał. Wiadomość ta zrobiła na chłopcu ogromne wrażenie, ale pierwszą myślą i troską jego było, że będzie musiał rozstać się z nią i z Andrzejem. Łzy spłynęły z jego oczów, objął kolana Kasi, całował je płacząc. Jakże to będzie, jak ja bez pani mojej najdroższej będę żył? Siedzieli na wiszarze wśród dzikich malin i szafirowych gencjan. Dunajec huczał pod nimi. Kasia całowała czoło Tomka, sama wzruszona do łez. No, jeszcze to nie zaraz. Jeszcze całe wakacje będziemy razem, a potem będziemy ciebie odwiedzali i będziesz do nas przyjeżdżał. Przemawiała do niego pieściwie, jak do kochanego już bardzo dziecka. Tomek słuchał i łzy ocierał. Wtem krzyknął, zrywając się z kolan. Pan Andrzej! Kasia podniosła się prędko, patrząc dokoła. Tu, przy Dunajcu, na koniu! Zawołał Tomek. Nisko nad samą rzeką dębosz stał istotnie konno i kłaniał się im czapką. Koń pod nim tańczył młyńca i rzucał się płoszony zgiełkiem rzeki, której wartkie wody obmywały mu kopyta. — Proszę do nas, ale jak pan tu dojedzie? — zawołała Kasia nabrzmiałym radością głosem. Andrzej odsądził się od rzeki, zbaczając spod stromej skały pod obłe wzgórze łączące się z Wiszarem. Po czym rozpędził konia i jednym potężnym susem przesadził wąską w tym miejscu wodę. Zadudniły ostro kopyta na skalistym podłożu wzgórza i w mgnieniu oka z gąszczów kosodrzewiny wypadł jeździec prosto na Kasię i Tomka. Koń miał chrapy rozdrgane, popłoch w oczach. Dębosz zeskoczył, powitał Kasię, wziął Tomka za ramię i rzekł wesoło: no, Tomuś? Ale co to? Zapytał, masz łzy w oczach? Powiedziałam mu już wszystko i tak się o to rozrzewnił. Wstyd! Chłopak jesteś i mazgaisz się? Zgromił go z udanym gniewem. Odszedł na krok, by przywiązać konia do sosny. Tomek zmieszał się, wtem zarzucił ręce na szyję Dębosza. Ale i pan będzie przyjeżdżał do tej Szwajcarii razem z panią, prawda? Zawsze razem pan i pani przyjadą, prawda? Zawsze razem. Zawsze. Powtórzył Andrzej, wnikając w oczy Kasi wymownie i pytająco. Zawsze razem. Powtórzyła drżącymi ustami. Jak to dobrze! O, jak to dobrze! Ucieszył się chłopak, podskakując i klaszcząc w dłonie. Nie wiedział, co z sobą zrobić z radości. Jaki ja szczęśliwy, jaki ja szczęśliwy! Już chyba nie ma na świecie szczęśliwszego jak ja chłopca! Rozejrzał się dokoła, jakby szukając jakiegoś ujścia dla swej rozbujałej fantazji. Nagle dopadł konia, odplątał mu uzdę, pociągnął go za sobą. Tomek, tu niebezpiecznie! Krzyknęła Kasia. Andrzej uśmiechnął się do niej. Ależ on jeździ zupełnie dobrze i śmiało. Chłopak wskoczył na siodło. Andrzej zawołał: jedź w stronę lasu przez płaskie wzgórze, omijaj rzekę, żeby ci się nie spłoszył. Nie, nie! Odkrzyknął Tomek i pokłusował, znikając za krzakami malin. Oni oboje spojrzeli na siebie. Andrzej wyciągnął do niej ręce. Zawsze razem? W oczach jej był jasny i szczery płomień, gdy odpowiedziała tak. Z głuchym okrzykiem szczęścia zamknął ją w swych ramionach. Po długiej chwili, pierwszego spojenia ich ust, Andrzej przygarnął jej głowę do piersi i szepnął cicho: a mówiłaś wczoraj, że tego nie widzisz dla siebie w życiu. I mówiłam, że jedyną ozdobą mego życia jest Tomek. Wybacz, zadałam kłam samej sobie. Wtem usłyszeli głos Tomka. Proszę państwa, jak się nazywają te kwiaty? Podbiegł prędko, trzymając konia za uzdę i pokazywał z daleka dwa szkarłatne kielichy kwiatów. Ujrzawszy Kasię, w ramionach Dębosza stanął oniemiały, bezradnie, pociągany przez szarpiącego się konia. Przywiąż go, przywiąż do drzewa i chodź tu do nas, zawołał Dębosz wesoło głosem jeszcze wzburzonym. Tomek prędko spełnił polecenie. Zbliżał się, patrząc na nich szeroko otwartymi oczami. Andrzej pochylił się do niego. Ucałuj nas teraz razem, Tomek. Pani będzie moją żoną i już będziemy naprawdę razem. Chłopak z okrzykiem szalonej radości rzucił się na szyję obojga, łącząc ich w jednym uścisku i wołał zdyszany: no i w tej Szwajcarii będziemy także razem? Nie, tam odwiedzimy ciebie od czasu do czasu, ale ty będziesz już teraz do naszego domu przyjeżdżał, rzekł Dębosz, patrząc na Kasię wzrokiem, w którym był cały ogrom szczęścia. Do naszego domu, powtórzyła z uczuciem, i pochyliła się nad Tomkiem jak matka. Ach ty, drogi nasz artysto! I w tym miejscu kończy się powieść napisana przez Helenę Mniszek w miejscowości Kuchary w 1930 roku pod tytułem Magnesy serca. Czytał specjalnie dla państwa Wojtek Masiak.

bo we mnie jest seks. Tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy dziesiątki już serc, wypalił do zgliszczy.

Dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy.

pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i serce.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
1: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Wstałem dziś, skoro świt, coś zbudziło nas.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mnie

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Nie jej uroda bywa jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz na

Na brzegi rwie, płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

0: Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego.
1: Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić

się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją rzucę.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś

0: Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznie panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.